0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Ręka tych, którzy prowadzą nas do Jezusa, to pierwsze narzędzie, którego Bóg używa, abyśmy do Niego się zbliżyli i zechcieli Go lepiej poznać. I może być to tak ręka rodzica, nauczyciela czy przyjaciela, jak i zupełnie przypadkowej osoby. Wszyscy oni bowiem mogą w naszym życiu odegrać taką rolę, jaką Filip spełnił wobec dzisiejszego patrona Bartłomieja apostoła, towarzysząc mu pewnego razu nad Jordanem. Całą scenkę zapisał, i to w pierwszym rozdziale swej Ewangelii, święty Jan, nazywając Bartłomieja Natanaelem. I jest to jeden z zaledwie dwóch ustępów Nowego Testamentu, w którym o Bartłomieju Natanaelu dowiadujemy się czegoś więcej. Oto Filip, świeżo po tym, jak sam poznał Jezusa i został przez Niego powołany, mówi z przejęciem: znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Bartłomiej, widząc zapał swego towarzysza, odpowiada mu jednak bez cienia złośliwości, za to z wyraźnie wyczuwalną nutą dystansu. Czyż może być co dobrego z Nazaretu? I w tym momencie ta rozmowa zasadniczo mogłaby się już zakończyć, a Pan Bóg zacząłby szukać innej drogi zwrócenia na siebie uwagi Bartłomieja. Jednak Filip postanowił nie ustępować. Zamiast tłumaczyć przyjacielowi, że ten tkwi w błędzie, i nawracać go na siłę, on po prostu mówi: no to chodź i zobacz. Mistrzostwo świata w ewangelizowaniu. Raz, że nie prowadzi ono do nas samych, tylko do Boga. Dwa, że opiera się na świadectwie konkretnego działania. I w końcu trzy, że jego owocem jest świętość. Tak dzisiejszego patrona, Bartłomieja apostoła, jak i samego Filipa.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święta Bernadeta powiedziała: Matka Boska była tak piękna, że kiedy się ją raz zobaczyło, nie można się było powstrzymać od pragnienia, aby umrzeć, żeby iść ją znowu zobaczyć.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Według tradycji rabinicznej mędrcy studiowali pismo siedząc pod drzewem. Najczęściej było to drzewo figowe. Natanael studiuje Torę, a Filip przychodzi i przedstawia mu tego, który jest wypełnieniem pisma. Filip, mówiąc wcześniej Natanaelowi o Jezusie, odwołuje się do imienia ludzkiego Jezusa. Natanael wchodzi głębiej, używa tytułów mesjańskich. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wcześniejszy kontakt ze Słowem Bożym. Jak często czytam Pismo Święte?

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba, 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio.
6: Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just.

0: Lordzie, witamy na salonach.
1: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
0: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem? Modowym kozakiem, co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
1: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon Mody Męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl. Tak,

0: Borys Szyc.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 24 sierpnia, minęła 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Znamy kolejnego wykonawcę prac drogi S11 w Wielkopolsce. Na jednej z regionalnych parafii wprowadzono nietypową opłatę za parkowanie. W tym wydaniu informacji powiemy również o kolejnym zwycięstwie Warty Poznań. Wybrano wykonawcę remontu drogi ekspresowej S11 na odcinku Poznań Północ - Tarnowo Podgórne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła remont ponad 13 km drogi. Prace obejmą wymianę nawierzchni na jezdni głównej oraz łącznicach trzech węzłów, mówi Alina Cieślak z GDDKiA.
3: Remont ma na celu poprawę stanu technicznego drogi, a tym samym zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa podróżnych korzystających z jednego z najważniejszych odcinków w aglomeracji poznańskiej.
2: Wykonawca przystąpi do robót po zatwierdzeniu i wdrożeniu tymczasowej organizacji ruchu. Prace mają się zakończyć na przełomie 2026 i 2027 roku. Inwestycja jest kontynuacją remontów na S11. W ubiegłym roku przeprowadzono remont odcinka między węzłami Tarnowo-Podgórne i Poznań. Na nie zachód.
1: Z archidiecezji poznańskiej.
2: Nie pieniądze, a modlitwa. Taką formę zapłaty preferują ojcowie Paulini za parking w parafii w Skórzewie pod Poznaniem. Wysokość opłaty zależy od czasu parkowania i oznacza odmówienie różnych modlitw.
4: Króciutki akt strzelisty, zaposty na chwilę. Cały dzień jak ktoś chce parkować, to oczywiście jakaś dłuższa modlitwa, cały różaniec do odmówienia. Czy też pojawi się modlitwa dziesiątek różańca za kierowców, za kierujących, żeby też ta modlitwa działała całodobowo, bo widzimy dzisiaj, że bardzo, bardzo wielu ludzi potrzebuje tego wsparcia modlitewnego, a też bardzo często nie ośmielają się o tą modlitwę prosić.
2: Mówi proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Marcina i świętego Wincentego Męczennika w Skórzewie, ojciec Michał Gawryluch. Zaznacza również, że parafia chce się bardziej bezpośrednio kontaktować z wiernymi.
4: Myślę, że takim skróceniem dystansu potrafimy dotrzeć do większej liczby osób, a ja wczoraj też powiedziałem w rozmowie z jednym parafianinem, że my chcemy skrócić dystans, a nie niepotrzebnie ten dystans tworzyć.
2: Jak zaznacza proboszcz, największe tłumy prawdopodobnie będą pojawiać się podczas niedzielnych nabożeństw. Przez święte nabożeństwa i spotkania parafialne są bezpłatne, ponieważ łaska nie zna parkometru.
1: Informacje z kraju.
2: To by znacząco pogorszyło stosunki Ukrainy nie tylko z Polską, ale w ogóle z Europą. Tak wiceszef polskiego MSZ Marcin Bosacki komentuje ewentualne upamiętnienie przywódców UPA w nowotworzonym ukraińskim Panteonie Narodowym. Ustawę powołującą Panteon podpisał prezydent Wołodymyr Zełenski, deklarując, że tylko Ukraińcy będą decydować o tym, kto jest ich bohaterem. Nowe przepisy umożliwiają uhonorowanie dowódców formacji zbrojnych, co wywołało w Polsce obawy o gloryfikację osób odpowiedzialnych za rzeź wołyńską. To ryzyko zablokowania europejskiej integracji Kijowa, mówił w TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
5: Jest jasne, że każdy naród i jego władze mają prawo do wyboru takich bohaterów, jakich uważają za stosownych. Natomiast gdyby rzeczywiście w Panteonie Narodowym Ukrainy pojawili się ludzie odpowiedzialni za masowe zbrodnie narodności cywilnej, tacy jak Bandera czy Szuchewicz, to by to znacząco pogorszyło stosunki Ukrainy nie tylko Polską, ale w ogóle z Europą.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznacza, że choć strategiczne interesy Warszawy i Kijowa w walce z rosyjską agresją pozostają zbieżne, to kwestia pamięci o ofiarach zbrodni na ludności cywilnej nie może być pomijana. Skromne zwycięstwo Zielonych na wyjeździe. Warta Poznań pokonała w meczu piątej kolejki pierwszej ligi Chrobry Głogów 1-0. Jedyny gol padł na początku spotkania po strzele Aleksandra Wałczka. Dzięki tej wygranej Warta zajmuje 6. miejsce po 5 kolejkach z 9 punktami na koncie. Następne spotkanie rozegra w niedzielę o godzinie 12:30. Pojedzie wtedy do Legnicy na spotkanie z miejscową Miedzią.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: W Poznaniu od rana mamy przelotne opady deszczu, na szczęście już zanikające. W ciągu dnia czekają nas rozpogodzenia. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, teraz na termometrze około 12 stopni. Ciśnienie jest wysokie, 1020 hektopaskali, pozostanie dziś stabilne. Biometr jest umiarkowany.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Tak właśnie spojrzałem na długoterminową prognozę pogody i widzę, że cały tydzień, jeśli chodzi o pogodę, zapowiada nam się całkiem nieźle, ale to już i tak niestety ostatnie podrygi lata. 5,5 minuty po 7 przy mikrofonie Tomek Wander. Zapraszam na nasz poranny program. Będę z wami dzisiaj do godziny 12.

0: lato z Radiem Emaus.
1: Dochodzi 10 po 7, pora na pierwszą pozycję w naszym porannym programie.
0: Kartka z kalendarza.
1: No właśnie, jest to kalendarium, które dzisiaj zaczynamy od wieku XII. W roku 1109, w czasie najazdu króla Niemiec Henryka V Selickiego na Polskę, rozpoczęła się obrona Głogowa. W roku 1598 Bardo zostało zatopione wskutek osuwiska skalnego na przełomie Nysy Kłodzkiej. Bardo to miasto w Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Bardo. W roku 1880, 146 lat temu, w Ratyniu w Wielkopolsce spadł meteoryt. W roku 1939 ogłoszono powszechną mobilizację. Wszyscy obawiali się zagrożenia ze strony Niemców. 1 września rozpoczęła się II wojna światowa. W roku 1987 premierę miała komedia filmowa w reżyserii Radosława Piwowarskiego Pociąg do Hollywood. Z tym filmem będzie związany nasz dzisiejszy konkurs poranny. Jeszcze jedna filmowa premiera miała miejsce 24 sierpnia. To był rok 2001. Po raz pierwszy na ekrany kin wszedł film Poranek Kojota w reżyserii Olafa Luboszenko. 9 lat temu rozpoczęły się 30. Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn. W meczu otwarcia na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska przegrała z Serbią 0-3. I jeszcze parę faktów z zagranicy. W 1203 roku przemysł Otokar I został koronowany na króla Czech. W roku 1456, czyli równo 570 lat temu, zakończono pierwszy druk Biblii Gutenberga. W roku 1814 miała miejsce wojna brytyjsko-amerykańska. Tego dnia wojska brytyjskie odniosły zwycięstwo w bitwie pod Bladensburgiem, co pozwoliło im na zdobycie Waszyngtonu i spalenie Białego Domu, Kapitolu i innych budynków rządowych w mieście. 105 lat temu w katastrofie sterowca R-38 nad angielskim Kingston-upon-Hull zginęły 44 osoby spośród 49 na pokładzie. 90 lat temu brytyjski transatlantyk Queen Mary zdobył błękitną wstęgę Atlantyku. Błękitna wstęga była oddzielnie przyznawaną nagrodą za najszybszy rejs ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód. Była to nagroda przechodnia. 84 lata temu w Dreźnie zostało ściętych na gilotynie 5 młodych wychowanków salezjańskiego oratorium imienia Jana Bosko w Poznaniu, tak zwana Poznańska Piątka, aresztowanych przez gestapo pod zarzutem przynależności do tajnej organizacji politycznej. 45 lat temu Amerykanin Mark David Chapman został skazany na karę dożywocia za zabójstwo Johna Lennona. I jeszcze jeden fakt, tym razem muzyczny. Dziś swoje 50. urodziny świętuje Kuba Badach, polski wokalista, doskonale, myślę, wszystkim znany. W roku 1997, gdy powstała ta piosenka, Kuba Badach miał zaledwie 21 lat. Mało szczęścia.

stronę słońca razem z Eweliną Lisowską. A propos słońca, wstało już dziś o 5.51, zajdzie o 19.58. Dzień potrwa w sumie 14 godzin i 7 minut i będzie dniem na wpół zachmurzonym, na wpół słonecznym, z tym, że dzisiaj bardziej będą przeważać chmury na niebie. Zachęcam Was do interaktywnego słuchania Radia Emaus 601 077 033. Napiszcie, jak Wasz poranek. 22 minuty po 7.

naszym porannym programie. W tej godzinie jeszcze przegląd prasy około 7.45, o 8.30 nasz poranny gość. Dzisiaj będzie nim Maria Książkiewicz z Caritas Poznań. 9.15 to konkurs filmowy, po raz pierwszy w tym tygodniu i nie ostatni. Do wygrania będzie zaproszenie do Multikina. 10.45 wyruszymy w muzyczną podróż w czasie, czyli przyjdzie pora na prezentację muzycznego kalendarium Radia Emaus. Dziś grupa Uriah Heep i również pojawi się dzisiejszy jubilat Krzysztof Zalewski. O 11.10 felieton językowy profesora Jerzego Obralczyka, czyli słowo o słowie, i o 11.30 serwis kulturalny. Zapraszam i życzę miłego odbioru.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
3: Święta Bernadetta powiedziała: Matka Boska była tak piękna, że kiedy się ją raz zobaczyło, nie można się było powstrzymać od pragnienia, aby umrzeć, żeby iść ją znowu zobaczyć.

Słuchacie porannego programu Radia Emaus, to była grupa Bonnie M. W kalendarzu dzisiaj 24 sierpnia, poniedziałek, początek nowego 35 tygodnia 2026 roku. Dziś imieniny świętują Bartłomiej, Bartosz i Jerzy. W naszym programie już niebawem przegląd prasy.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Radio Emaus. Poranna prasówka.
1: A zaczynamy przegląd prasy jak zwykle od Gazety Wyborczej. Ekonomia. Tak. Kariera pokazuje zmiany. Jako 11-letni chłopiec z Sosnowca zbierał foldery od dealerów samochodowych z Hiszpanii, marząc o świecie, którego jeszcze w Polsce nie było. Dziś zarządza Revolut Bank EU, mającym 55 milionów klientów. O kim mowa, przeczytacie w dzisiejszym numerze Gazety Wyborczej na stronie 10 i 11. W Wyborczej również sport. Już nic nie złamie Igi Świątek. Mimo porażki z Jessicą Pegulą w półfinale turnieju w Cincinnati, Iga Świątek jedzie na US Open jako jedna z faworytek, która po przezwyciężeniu kryzysu stała się tenisistką w pełni dojrzałą mentalnie. Telegazeta Wyborcza w najnowszym numerze Głosu Wielkopolskiego. Ostrzeżenie przed fałszywymi komunikatami na ulicach Poznania. Miasto zawiadomi prokuraturę. Między innymi na przystankach komunikacji miejskiej pojawiły się komunikaty dotyczące Bittersweet Festival. Jako autora informacji wskazano Urząd Miasta Poznania.

Na stronie 6 w Głosie Wielkopolskim przeczytamy o tym, że Wielkopolanie zasługują na wygodne lotnisko. O lotach z Poznania, planach rozbudowy Ławicy i planowanych kierunkach lotów mówi prezes portu Grzegorz Bykowski. W najnowszym numerze Newsweeka m.in. o tym, jak wyglądałaby

0: Numerze Rzeczypospolitej na stronie trzeciej, kto nas ostrzeże przed rakietami. MSWiA ma pomysły na usprawnienie systemu informowania ludności o zagrożeniach. Na stronie 24 rozmowa z gościem Rzeczpospolitej Andrzejem Sewerynem, który mówi, że teza o ukrainizacji Polski jest bzdurą. Zachęcam wszystkich do zamanifestowania swojej solidarności z walczącą Ukrainą, mówi aktor Andrzej Seweryn na łamach gazety Rzeczpospolita.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 24 sierpnia, minęła 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Startuje kulturalny festiwal na Wildzie. Wielkopolskie wsie z większym dofinansowaniem. Żużlowa Unia Leszno z porażką na finiszu rundy zasadniczej Ekstraligi. Już od dzisiaj mieszkańcy poznańskiej Wildy będą mogli integrować się dzięki literaturze, sztuce i muzyce. Rusza kolejna edycja Festiwalu Żupańskiego. To cykl spotkań, warsztatów i wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie osiedla. Szymon Bojdo z wildeckiej inicjatywy lokalnej Wildzianie mówił w porannej rozmowie Radia Emaus, że to już 9. edycja imprezy, dlatego czas na pewne nowości.
3: W tym roku nowy jest spektakl plenerowy Teatru Biuro Podróży Eurydyka, który zamknie festiwal w niedzielę 30 sierpnia, a w środę nowa rzecz, czyli pub quiz literacki. Mam nadzieję, że będzie świetna zabawa. Troszkę się nauczymy, albo będzie można się wykazać wiedzą.
2: Festiwal rozpocznie się wernisażem wystawy fotograficznej Pawła Matysiaka Wildeccy Mistrzowie Drugiego Planu, poświęconej lokalnym rzemieślnikom. Szczegółowy program imprezy jest dostępny w mediach społecznościowych wydarzenia. Kolejne pieniądze wędrują do wielkopolskich wsi. To za sprawą dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Dzięki konkursowi Nasza Wieś, Naszą Wspólną Sprawą dodatkowe fundusze dostanie 67 zadań. Pieniądze powędrują m.in. do powiatu tureckiego, kaliskiego, słupeckiego czy wągrowieckiego. O szczegółach mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.
4: Projekty dofinansowane do 12 tysięcy złotych i 80% kosztów projektu. Tak jak powiedziałem, dla organizacji pozarządowych często są to na przykład zakupy instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych, czy też strojów ludowych dla zespołów, ale również inne działania związane z warsztatami rękodzielniczymi czy rzemieślniczymi, wikliniarskimi, tego typu przedsięwzięcia realizowane przez stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne.
2: W tym roku na ten cel samorząd województwa przeznaczył 700 tysięcy złotych. Łącznie do konkursu zgłosiło się 150 podmiotów. To był mecz pełen zwrotów akcji, którego finał całkowicie zaskoczył kibiców w Lesznie. W żużlowym klasyku na zakończenie fazy zasadniczej Fogo Unia Leszno uległa na własnym torze Falubazowi Zielona Góra 44-46. Gospodarze pewnie kontrolowali spotkanie przez większość czasu. Po 12 wyścigach prowadzili już 10 punktami 41-31. Końcówka należała jednak do gości. Falubaz sukcesywnie odrabiał straty, a o zwycięstwo zadecydował dramatyczny powtarzany 15. Bieg. Zielonogórska para Dominik Kubera i Andrzej Lebiediew wygrała go podwójnie rzutem na taśmę, odwracając losy całego meczu. Leszczynianie kończą fazę zasadniczą bolesną porażką, a już dziś po południu poznają swojego rywala w fazie play-off. Prawdopodobnie będzie to faworyt ligi, czyli Sparta Wrocław. 9 osób podejrzewanych o śmiertelne pobicie 36-latka w Krakowie zostało po przesłuchaniu zwolnionych. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
5: Został on znaleziony przez przypadkową osobę. Wezwana została karetka pogotowia. W karetce pogotowia zmarł. Policja prowadzi obecnie bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego pobicia. Informacji przeze mnie uzyskanych wynika, iż policjanci zatrzymali nawet 9 osób, które były przez nich podejrzewane, że mogą być sprawcami udziału w tym pobiciu, ale po przesłuchaniu tych osób w charakterze świadków zostały one zwolnione.
2: Według informacji medialnych 36-latek był kibicem Hutnika Kraków. W wydanym oświadczeniu klub Wisła Kraków stanowczo potępił akty przemocy. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Pierwsza połowa dnia może być nieco deszczowa. Opadów możemy spodziewać się około godziny 10. Po południu z zachmur powinno wyjść słońce i pozostać z nami aż do zachodu. A słońce zajdzie dziś tuż przed godziną 20. Teraz na termometrze 13 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest wysokie, 1020 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

24 sierpnia, dziś między innymi imieniny Bartłomieja. Proszę obserwować pogodę, bo według przysłowie ludowego Bartłomiej ukazuje, jaka jesień następuje. Przy mikrofonie Radia Maus Tomek Wandel, dzisiaj z wami do godziny 12. Tę godzinę zaczynamy po australijsku. To grupa Crowded House. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
2: Filip dzieli się radością spotkania i prowadzi Natanaela do Jezusa. Czasem łatwiej słuchać o wierze, niż samemu szukać odpowiedzi. Natanael ma dystans, wątpliwości i własne uprzedzenie. Mimo wszystko chce poznać Jezusa. Wychodzi ze swojej strefy komfortu. Bóg czeka po drugiej stronie naszych oporów. On nie oczekuje, że człowiek od początku będzie wolny od pytań i wątpliwości. Pan nie wymaga idealnej pewności na początku, ale gotowości do działania i podjęcia próby szukania Go. To w spotkaniu rodzi się poznanie, którego nie dają same opinie i przypuszczenia. Pomyśl, jaki krok mogę dziś zrobić, aby być bliżej Boga?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Mr. Jones to grupa Counting Crows. 24 sierpnia w kalendarzu, poniedziałek, a jak poniedziałek, to wszystko się zaczyna. Mam nadzieję, że ten tydzień będzie dla was doskonały. Dla dzieciaków myślę troszkę mniej, ponieważ coraz intensywniej będą myśleć o tym, że już w przyszłym tygodniu rozpoczyna się rok szkolny i to nie we wrześniu, a w sierpniu, 31 sierpnia. Dziś o 8.30 naszym gościem będzie Maria Książkiewicz z Caritas Poznań i właśnie będziemy rozmawiać, Mateusz Markiewicz będzie rozmawiał o początku nowego roku szkolnego.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba, 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.
5: Jest 8:30.
0: Poranny gość.
6: Dokładnie tak, poniedziałek, 24 sierpnia, a naszym gościem jest rzecznik Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Maria Książkiewicz. Witaj,
7: cześć. Dzień dobry, cześć.
6: Właśnie, porozmawiamy o akcji, której finał był tydzień temu, czyli o tornistrach pełnych uśmiechów oraz o remontach świetlic socjoterapeutycznych przy ulicy Taczaka. Jeżeli chodzi o ten pierwszy temat, no właśnie, to już tydzień temu, tak naprawdę, godzina 10:11 to chyba była, tak. Widzieliśmy spakowane nowe plecaki z kolejnej edycji akcji Tornister Pełen Uśmiechów. Jakie to uczucie tak naprawdę widzieć te setki gotowych wyprawek? To chyba było 500, jeżeli się nie mylę.
7: Tak, przygotowaliśmy 500 takich plecaków. To jest duża radość, bo myślę, że pojawiają się takie pytania, czy ta akcja jest na pewno potrzebna, skoro jest tyle pieniędzy, gdzieś tam rodziny otrzymują, a my widzimy, że jest potrzebna i że ten moment startu w rok szkolny dla wielu rodzin jest wyzwaniem. Tym bardziej, że my nie trafiamy do rodzin, powiedziałabym, średnich. Trafiamy do rodzin naprawdę żyjących w skrajnym ubóstwie. Tam się pojawiają osoby z dziećmi, które mają po kilkoro dzieci z niepełnosprawnościami, które mają rodziny wielodzietne i takie duże wielodzietne, to znaczy czasami z ósemką, z dziewiątką dzieci. To są rodziny, którym ledwo starcza na utrzymanie, na koszty życia, które bardzo podskoczyły w ostatnich latach. I widzimy, że ta pomoc nadal jest potrzebna i że ona jest też, ta akcja jest bardzo pozytywna. To znaczy ten kontakt z dziećmi, z tą ich radością jest bardzo, bardzo taki budujący. I myślę, że rzeczywiście jak rozmawiam z tymi mamami, to jedna właśnie mi powiedziała tydzień temu, tak ją pytałam, jakim się przydają te przybory, a ona mówi, słuchaj, w zasadzie do końca roku nam wystarczyły szkolnego.
6: Jak to działa w praktyce? Bo mówisz, że traficie do najbardziej potrzebujących. Tutaj jest jakaś współpraca, nie wiem, z parafialnymi zespołami Caritas. One najlepiej wiedzą, do kogo w danej miejscowości, w danej dzielnicy taki ufundowany plecak powinien trafić?
7: To wygląda w ten sposób, że to są między innymi parafialne zespoły Caritas, które znają po prostu ludzi ze swojej parafii czy z sąsiedztwa i wtedy te panie wiedzą, do kogo taki plecak powinien trafić. Myślę, że to też jest tak, że te 500 plecaków to są te, o których my wiemy. Są też takie, o których my nie wiemy, które się dzieją samodzielnie w parafiach. To też się dzieje w szkołach, czasami to jest zgłaszane. Zdarza się nam, że ktoś zgłasza, że jest jakaś taka bardzo trudna sytuacja w klasie. Taką też mamy panią, która zgłosiła, że po prostu jest bardzo trudna sytuacja w klasie i ona nie wie, jak pomóc tym dzieciom, bo jak one mają się uczyć, bawić, jeśli nie mają podstawowych przyborów szkolnych. I też reagowaliśmy. No podobnie te plecaki trafiają też już jakby z założenia mamy pulę dla dzieci z naszych świetlic socjoterapeutycznych. Te dzieci też mają rodzeństwo, które niekoniecznie jest w placówce. Mamy dzieci w domach dziecka, dla których też z założenia te plecaki są uszykowane, więc na samym starcie 70 mamy około w świetlicach socjoterapeutycznych. Teraz mamy 16 w rodzinnych domach dziecka, 14 w domu dziecka w Lesznie, no więc to już na start jest około setki dzieci, które są na stałe pod naszą opieką. Do tego dochodzą właśnie rodzeństwa, rodziny wielodzietne, dzieci w parafiach, także to nie, myślę, że patrząc na całą archidiecezję, to nie jest bardzo duża liczba, ale myślę, że właśnie to pokazuje, że są nadal rodziny, dla których taka pomoc jest ważna.
6: Z roku na rok ta liczba rośnie, potrzebujących?
7: Nie widzimy wzrostu za dużego.
6: Rozumiem. A co właściwie jest w środku takiego plecaka? Są zeszyty, ekierki, nie wiem, ekierka, linijka, piórnik?
7: One są bardzo bogate. Myślę, takie są kolorowe i rzeczywiście myślę, że są pełne uśmiechów, w tym sensie, że rzeczywiście dzieci się cieszą i z taką zawsze ciekawością, to bardziej, że to jest takie fajne, że jest ten element odpakowywania, że one odpakowują. Odpinają, zaglądają, czy w piórniku coś jest, czy nie, a tu, aha, tu są kredki, no to włożę do piórnika, to jest bardzo ładne. Staramy się dostosowywać te, jeżeli wiemy, dla jakich konkretnie dzieci te plecaki są, to staramy się dopasowywać je i do wieku, i do płci dziecka, bo wiadomo, że te wszystkie, jest bardzo dużo tematycznych, związanych z jakimiś bajkami, motywów na plecakach, na piórnikach, na wszystkim, to żeby te plecaki były dostosowane do wieku, na tyle, na ile mamy wiedzę o dziecku, do którego to trafia. I też w zależności od wieku taka wyprawka jest przygotowywana, bo na przykład inne ma potrzeby dziecko w pierwszej klasie podstawówki dziewczynka, a inne w szóstej klasie chłopiec. Także tak się staramy, żeby dla tych młodszych były na pewno, jest więcej tych materiałów plastycznych. Plastelina, kredki, farbki, pędzle, bloki rysunkowe, bloki takie. Za to te starsze dzieci zawsze dostają więcej zeszytów, więcej ołówków, długopisów.
6: Finał akcji jest zawsze pod koniec sierpnia, ale kiedy tak naprawdę rozpoczynacie te przygotowania?
7: W czerwcu.
6: W czerwcu.
7: Ze względu też na to, że to i to trochę trwa, ale też ze względu na to, że to jest sezon urlopowy i jest nas mniej na pokładzie, że tak powiem. I staramy się zawsze to zrobić wcześniej, żeby rzeczywiście w sierpniu już wydać gotowe wyprawki. Tym bardziej, że to też polega na tym, że my zbieramy to i ludzie bardzo się włączają. Nie tylko, jakby tutaj głównym zasobem jest zbiórka taka rzeczowa, czyli to też trzeba posortować, posegregować, potem spakować właśnie te plecaki i tak dedykowane przygotowywać, żeby było wiadomo, te dla dziewczynek, te dla chłopców, te dla starszych, te dla młodszych. Także to kosztuje sporo pracy, zaangażowania wolontariuszy i żeby to zrealizować właśnie w takim okresie urlopowym, to wymaga wcześniejszego przygotowania.
6: Wspominałaś o świetlicach socjoterapeutycznych. Remont jednej z nich przy ulicy Taczeka się rozpoczął. O tym poinformowaliście tydzień temu. Jeżeli chodzi o ten remont, co tam dokładnie będzie wyremontowane? To będzie taki generalny remont, czy jak to będzie wyglądać?
7: Tam są konkretne cele, które wynikają z bezpieczeństwa i dostosowania budynku dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego i dostosowania w budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Robimy to etapami. Na ten moment jesteśmy na etapie przygotowywania łazienki. I ta łazienka, byłam tam właśnie w zeszłym tygodniu, wygląda strasznie, jak to w czasie remontu. Jest zdarta po prostu do gołych ścian. Cała kuchnia, z której na co dzień, że teraz są wakacje, ale generalnie w roku szkolnym na co dzień korzystają dzieci, tam gotują z siostrą, razem przygotowują posiłki. Cała jest zastawiona tymi wszystkimi narzędziami potrzebnymi do remontu. Także, ale siostra, właśnie tak fajnie siostra to ujęła w słowa, że ją cieszy ten bałagan, bo wiesz, że to znaczy taką dobrą zmianę. Także jesteśmy na etapie tej łazienki, ona będzie właśnie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Kolejny etap, to już raczej kolejnego lata będziemy to robić, to będą te zabezpieczenia przeciwpożarowe, sufity i wykładziny.
6: Czy funkcjonowanie tego budynku stało pod znakiem zapytania? Bo też duża zbiórka była potrzebna. 300 tysięcy złotych, koszt tych prac jest zaplanowane.
7: To tak, to też istniało ryzyko zamknięcia świetlicy po prostu. Nie tyle co samego budynku, co tego, żeby w budynku była otwarta placówka dla dzieci i młodzieży. No na ten moment mamy po prostu ten czas do końca 27 roku, żeby wykonać konieczne remonty. Bardzo się zmagaliśmy ze zleceniodawcą, żeby tej placówki nie zamknąć, bo takie ryzyko już istniało, a jednocześnie miasto Poznań widzi konieczność, widzi jakby trudności młodzieży, widzi potrzebę takiego miejsca i dlatego dało nam ten czas, żebyśmy mogli budynek dostosować.
6: Kto tam dokładnie spędza czas w tych świetlicach?
7: Tam są dzieci i młodzież w wieku od 17 i teraz, żeby nie skłamało, do 18 roku życia. I to są dzieci, które z różnych powodów, czasami na prośbę rodziców, w najbardziej skrajnych przypadkach, na zlecenie kuratora sądowego, potrzebują wsparcia takiego wychowawczo-edukacyjnego i przede wszystkim socjoterapeutycznego, czyli pracy w grupie ze specjalistami. Tam pracują wychowawcy, pracuje logopeda, psycholog i właśnie socjoterapeuci. Ci socjoterapeuci, ich główne zadanie polega na tym, żeby dzieci po prostu miały taki czas pracy w grupie. Mają zajęcia te grupowe, z psychologiem pracują indywidualnie, przychodzą tam po szkole, spędzają czas w zasadzie do takiego wczesnego wieczora, w zależności od wieku, do 18-19. Mają wycieczki, mają różnego rodzaju warsztaty. Czasami te dzieci są z takich rodzin, które z jakiegoś powodu mają trudność wychowawczą. I te dzieci no tam nadrabiają, powiedziałabym, te braki, które są w domu, czyli gdzieś tam uczą się na przykład, nie wiem, gotować i sprzątać, ale to jest taka bardzo objawowa rzecz, bo przyczyna jest taka, że na przykład nie potrafią wykonywać obowiązków, że nie, to jest jedna rzecz. Inna jest taka społeczna. Przede wszystkim chodzi o budowanie relacji i o takie wychodzenie z pewnych schematów wyciągniętych z domu. To nie są jakieś bardzo trudne przypadki. To są rzeczy, które myślę, z którymi zmaga się wiele rodzin, ale tutaj ewidentnie potrzeba jakiegoś wsparcia i właśnie takie wsparcie realizują świetlice socjoterapeutyczne.
6: To miejsce jest dla nich takim drugim domem?
7: Tak.
6: Wy potrzebujecie jeszcze wsparcia, nie wiem, na tę świetlicę socjoterapeutyczną? Ktoś może się jeszcze dołożyć na ten remont?
7: Można. Na zbiórce caritaspoznań.pl nadal jest ta zbiórka. Jeszcze tam troszkę brakuje. Mieliśmy takiego bardzo hojnego darczyńcy, który w zasadzie połowę tej zbiórki zaspokoił. Jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni. I robił to ze swoich prywatnych pieniędzy. Chociaż ma dużą firmę, to robił ze swoich prywatnych pieniędzy. Ale nadal można tę zbiórkę wspierać. Bardzo dziękujemy też już wszystkim, którzy się włączyli w to, bo to naprawdę jest rzesza osób. I zapraszamy, żeby to pomagać, bo rzeczywiście taka profilaktyka też zdrowia psychicznego młodzieży, tego, żeby oni mieli swoje miejsce, żeby gdzieś tam właśnie umieli budować relacje, potrafili funkcjonować bez telefonu, rozwijać swoje kompetencje, widzieć swoje talenty, to jest niezwykle ważne. No, a rzeczywiście tej placówce grozi zamknięcie, jeśli remont nie zostanie do końca wykonany.
6: Maria Książkiewicz, rzecznik Caritas Poznań, była naszym gościem. Dziękuję.
7: Dziękuję.
0: Poranny gość.
5: Rozmawiał Mateusz Markiewicz.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Słuchacie porannego programu Radia Emaus. Przed nami jeszcze konkurs filmowy o 9.15. Dziś konkurs będzie dotyczył komedii filmowej Pociąg do Hollywood. Jeśli ktoś chce się do konkursu przygotować, to radzę sobie odświeżyć wiadomości na temat tego właśnie filmu, który miał premierę równo 37 lat temu. A z konkursem filmowym startujemy, przypominam, o 9.15 do zdobycia zaproszenie do kina.

0: Reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
1: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 24 sierpnia, minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Co dalej z kamerą internetową na ratuszu w Lesznie? W Wielkopolsce sanepid kontroluje lokale gastronomiczne. Żużlowcy PSŻ-tu Poznań z porażką w Rybniku. Kamery internetowe nie wrócą na wieżę leszczyńskiego ratusza, tak wynika z odpowiedzi Urzędu Miasta na interpelację radnego i byłego prezydenta Leszna Łukasza Borowiaka. Urządzenia, które od 11 lat transmitowały na żywo obraz z rynku oraz południową panoramę miasta, od dłuższego czasu są nieaktywne. Jak wyjaśnia Lucna Gbiorczyk z Urzędu Miasta, magistrat ostatecznie zrezygnował z tego rozwiązania na rzecz rozbudowy miejskiego monitoringu, który skutecznie dba o bezpieczeństwo.
3: Mamy doskonały obraz z kamer, które umieszczone są niżej i często korzystamy z tych zapisów, aby czy to zgłaszać przestępstwa policji, czy próbować zidentyfikować wandali, którzy zdarzają się czasami tutaj u nas w mieście. Stąd decyzja, aby tych kamer na ratuszu nie przywracać. No nie ukrywam, że one też nastręczały nam trochę technicznych problemów, ponieważ umieszczone były dość wysoko.
2: Według urzędu dawne kamery na ratuszu miały ograniczony zasięg i niewielką wartość promocyjną, a koszty ich utrzymania i serwisowania okazały się niewspółmiernie wysokie w stosunku do faktycznego zainteresowania odbiorców. W lokalach gastronomicznych na terenie Wielkopolski nałożono kilkadziesiąt mandatów. Sanepid, jak co roku w sezonie wakacyjnym, przeprowadza niezapowiedziane weekendowe kontrole restauracji, barów i innych miejsc, w których możemy kupić lub zamówić jedzenie. Od początku sezonu do 26 lipca przeprowadzono ponad 460 kontroli i nałożono 43 mandaty. Wiesława Kostuj z wielkopolskiego sanepidu wyjaśnia, że kontrole obejmują różne zagadnienia.
4: Porządek w obiektach, stan techniczny pomieszczeń, to czy artykuły spożywcze są we właściwych warunkach przechowywane, czy są sprzedawane z terminem przydatności do spożycia aktualnym, czy prowadzone są rejestry z dobrej praktyki higienicznej, higienicznej produkcyjnej, czy odzież ochronna jest zapewniona pracownikom.
2: Kontrolerzy zachęcają, by konsumenci sami zwracali uwagę na miejsca, w których chcą zjeść. Swoje uwagi mogą zgłaszać do sanepidu. Kontrole lokali potrwają do końca września. Afera Zonda Krypto nie jest aferą PiS. Tak najnowsze doniesienia w tej sprawie komentuje Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj stacja TVP Info podała, że były szef Zonda Krypto, Przemysław Kral, składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia, które mogą być obciążeniem dla wielu polityków prawicy. Pełnomocnikami Przemysława Krala zostali Jacek Dibuła i Roman Giertych. Stanisław Karczewski mówił w Polskim Radiu 24, że ta zmiana może doprowadzić do upolitycznienia całej afery.
5: Giertych zawsze angażuje się wszędzie tam, gdzie widzi jakąś szansę upolitycznienia i uderzenia w prawą stronę sceny politycznej, a szczególnie w Jarosława Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość, ale jak do tej pory nie udaje mu się uzyskać efektów.
2: Roman Giertych napisał na platformie X, że nie będzie komentował żadnych doniesień w sprawie Zonda Krypto, apelował jednak do osób, które mają wiedzę lub które uczestniczyły w okradaniu Polaków przez PiS lub brały udział w procedurze prania brudnych pieniędzy pochodzących z tego okradania, o zgłaszenie się do organów ścigania. Żużlowcy Inprorowu Rybnik pokonali na własnym torze Hunters PSŻ Poznań 48-42 w meczu inaugurującym fazę play-off. Gospodarze odcięli grubą kreską porażki z rundy zasadniczej i dobrze weszli w spotkanie, pewnie prowadząc od pierwszych biegów. Rybniczanie, niesieni dobrą jazdą Jana Kwecha i napędzani przez Nikola jak Klinda, potrafili odskoczyć rywalom na 10 punktów. Goście z Poznania, osłabieni brakiem podstawowych młodzieżowców, walczyli jednak do samego końca. Podwójne zwycięstwo pary Iversen-Douglas w 15 wyścigu zmniejszyło straty Skorpionów do 6 oczek. W najbliższą niedzielę w stolicy Wielkopolski o godzinie 13:00 drugie spotkanie, które zadecyduje o wejściu do finału play-offów.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Dziś maksymalna temperatura wzrośnie do 21 stopni Celsjusza. Według synoptyków po południu możemy spodziewać się dużych rozpogodzeń. Bezchmurne niebo jest również niewykluczone. Ciśnienie jest i będzie wysokie, 1020 hektopaskali. Aktualna temperatura to 14 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Where is the Love? To grupa Black Eyed Peas. 24 sierpnia, dziś mamy poniedziałek, imieniny świętują Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, także Joanna, Michalina, Emilia, Patryk, Halina, Patrycjusz, Malina, Patrycy i Cieszymier. Pozdrawiam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Tomek Wandel. Jeśli jesteście gotowi do konkursu filmowego już, no to bardzo dobrze. Zapraszam za niecałe 5 minut.

0: Prosto z Rzymu, Eros Ramazzotti, Piu Bella Cosa. Sprawdzałem temperatury rzymskie, tam upał nie odpuszcza. Dzisiaj maksymalnie 35 stopni będzie. To naprawdę trudno jest wytrzymać, szczególnie gdy wilgotność jest duża. No ale Rzymianie ponoć to lubią. Dochodzi kwadrans po dziewiątej.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Poranny konkurs.
1: Zapraszam na konkurs filmowy. W tym tygodniu co najmniej do czwartku te konkursy będą pojawiać się na antenie Radia Emaus. Dzisiaj po raz pierwszy. Dziś zaproszenie pojedyncze do kina do zdobycia przez te osoby, które odpowiedzą poprawnie na pytanie, które za chwilę zadam. W roku 1987, 24 sierpnia, czyli dokładnie 39 lat temu, premierę w kinach miał film Pociąg do Hollywood. To polska komedia obyczajowa, której reżyserem jest Radosław Piwowarski. Film otrzymał Nagrodę Publiczności na Międzynarodowym Festiwalu w Orleanie i Brązowe Lwy Gdańskie. Także dla Jerzego Sztura za najlepszą rolę drugoplanową. Ta nagroda została mu przyznana na Festiwalu Filmów Polskich w 1987 roku, czyli wtedy, kiedy film miał premierę, równo 39 lat temu. Bufetowa Mariola Wafelek jest zafascynowana Marilyn Monroe i marzy o karierze w Stanach Zjednoczonych. W tym celu namiętnie pisze listy do amerykańskiego reżysera Billy Wildera. Postać tego reżysera w filmie się nie pojawia, natomiast postać bufetowej Wafelek jak najbardziej. Moje pytanie jest właśnie związane z tą osobą. Jaka polska aktorka wcieliła się w rolę Marioli Wafelek w filmie Pociąg do Hollywood? Zapraszam serdecznie do zdobycia pojedyncze zaproszenie dzisiaj do Multikina. Numer naszej SMS-owej linii konkursowej, jak zwykle bez zmian, 71 48. W treści wiadomości proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko nadawcy i na końcu imię i nazwisko aktorki, która wykreowała w filmie Pociąg do Hollywood rolę Marioli Wafelek. Zapraszam serdecznie. Koszt wysłania wiadomości to tylko złoty 23 zł.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tak, zakres.

0: Borys Szyc.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus.
3: Studio Radia Emaus, ponownie nasz poranny wydawca Mateusz Markiewicz do godziny 11:00 dzisiaj będzie przygotowywał i prezentował serwisy informacyjne, a później sytuacja nieco się zmieni. Dzień dobry Mateuszu.
4: Witam, dzień dobry.
3: Nowy tydzień się rozpoczął, a jak nowy tydzień, to nowe możliwości, nowe wydarzenia. Co tam się będzie działo w Poznaniu dzisiaj i czym będą się zajmować nasi reporterzy?
4: Może nie co będzie się działo, a o czym będziemy wciąż przypominać. Mówiliśmy o tym w rozmowie porannej, będziemy o tym wciąż przypominać, że rozpoczął się remont świetlic socjoterapeutycznych przy ulicy Taczaka w Poznaniu. Ten remont, a raczej wykonawcę tego remontu, Caritas Poznań, poznańską Caritas, wciąż można wspierać. O tym mówiła Maria Książkiewicz w dzisiejszej rozmowie porannej. Sam koszt zaplanowanych prac przekracza 300 tysięcy złotych. Ale Caritas wciąż czeka na pomoc naszych słuchaczy i nie tylko, jeżeli chodzi o naszych słuchaczy. Naszych słuchaczy oczywiście będzie również w Poznaniu uroczystość wręczenia powierzeń dyrektorom poznańskich placówek oświatowych. To się dzisiaj odbędzie w sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim, a raczej tak, przy Placu Kolegiackim dokładnie, o godzinie 13:00. O tym również będziemy mówić. Oprócz tego przeniesiemy się do regionu, do Swarzędza dokładniej, bo tam po latach będzie ogłoszony przetarg na wyczekiwany wiadukt, jeżeli chodzi o wiadukt i rondo dokładniej między ulicami Tabaki i Tysiąclecia. Powstanie ten wiadukt pod torami, tak dokładniej, więc będzie można lepiej przejechać, lepiej, szybciej. Oprócz tego spotkanie Rady Stałej Biskupów. To spotkanie odbędzie się już jutro i w środę będziemy mówić, zapowiadać to spotkanie Rady Stałej Biskupów. No i oprócz tego to wszystko na razie. Może coś nam jeszcze wpadnie w ręce podczas dnia. Zobaczymy.
3: Dziękuję bardzo. O tym wszystkim w naszych serwisach informacyjnych. Na razie jeszcze do godziny 17:00 od września. Kosmetyczna zmiana, ale oczywiście z korzyścią dla naszych słuchaczy. Wydłużone zostaną godziny emisji serwisów informacyjnych, ale o tym oczywiście będziemy informować się w swoim czasie, chociaż to już dokładnie za miesiąc. Dziękuję Mateuszu.
4: Dziękuję.
3: Ja przypomnę o trwającym konkursie filmowym w Radiu Emaus do zdobycia bilet do kina dzisiaj. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, kto zagrał główną rolę w filmie Pociąg do Hollywood, główną rolę żeńską. Zapraszam 71 48, koszt wysłania wiadomości złoty 23, a w jej treści proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko nadawcy i na końcu imię i nazwisko aktorki, która zagrała rolę Marioli Wafelek w komedii Pociąg do Hollywood. Dokładnie 39 lat temu ten film miał premierę w polskich kinach.

0: poranny konkurs.
1: Główną rolę w komedii Pociąg do Hollywood, która miała swoją premierę dokładnie 39 lat temu, rolę Marioli Wafelek zagrała Katarzyna Figura. Rzecz jasna, poprawnej odpowiedzi udzielił m.in. pan Marek i on to właśnie otrzymuje dzisiaj zaproszenie do kina. Panie Marku, gratulacje. Za chwilę wyślę do pana wiadomość, żeby pan wiedział, jak tę nagrodę należy od nas odebrać. Konkurs filmowy ponownie jutro o 9.15. Zapraszam.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. You got it!

0: Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Jest poniedziałek, 24 sierpnia, minęła 10.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Pod Poznaniem w jednej z parafii można nietypowo zapłacić za parking w Poznaniu, natomiast można zastrzec swój PESEL. Wczoraj w stolicy Wielkopolski odbyła się pikieta przeciwko nienawiści do Ukraińców. Nie pieniądze, a modlitwa. Taką formę zapłaty preferują ojcowie Paulini za parking w parafii w Skórzewie pod Poznaniem. Wysokość opłaty zależy od czasu parkowania i oznacza odmówienie różnych modlitw.
3: Wszystkie akcje strzelisty, zaposty na chwilę, cały dzień jak ktoś chce parkować, to oczywiście jakaś dłuższa modlitwa, cały różaniec do odmówienia, czy też pojawi się modlitwa dziesiątek różańca za kierowców, za kierujących, żeby też ta modlitwa działała całodobowo, bo widzimy dzisiaj, że bardzo, bardzo wielu ludzi potrzebuje tego wsparcia modlitewnego, a też bardzo często nie ośmielają się o tą modlitwę prosić.
2: Mówi proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Marcina i świętego Wincentego Męczennika w Skórzewie, ojciec Michał Gawryluk. Jak zaznacza proboszcz, największe tłumy prawdopodobnie będą pojawiać się podczas niedzielnego nabożeństwa. Prześwięte nabożeństwa i spotkania parafialne są bezpłatne, ponieważ łaska nie zna parkometru. W Poznaniu można zastrzec swój numer PESEL. Powodem uruchomienia specjalnego punktu jest ostatni wyciek danych osobowych milionów Polaków. W siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Libelta sprawę można załatwić bez wcześniejszego umawiania wizyty. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Usprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania Bartłomiej Pelczarski mówi, że zastrzeżenie PESEL-u skutecznie zabezpiecza przed bezprawnym wykorzystaniem naszych danych.
4: Powinien być zastrzeżony cały czas. To powoduje, że nikt nie zaciągnie jakiegoś zobowiązania finansowego na nas. To powoduje, że nikt nie podpisze umowy na przykład na kablówkę czy internet, na nasze dane, ponieważ żeby to zrobić, trzeba zweryfikować PESEL. Zablokowanie PESEL-u powoduje, że tej weryfikacji nie można dokonać. Przy czym pamiętajmy, że zastrzeżenie PESEL-u nie powoduje, że nie możemy iść do lekarza na przykład, albo że nie możemy recepty zrealizować. To wszystko działa. Tylko nie można zaciągnąć na nas żadnych zobowiązań finansowych.
2: PESEL można także zastrzec online za pośrednictwem serwisu gov.pl lub aplikacji mObywatel. Od momentu poinformowania o cyberataku poznańscy urzędnicy zastrzegli już tyle samo numerów, co od początku roku. Wczoraj na Starym Rynku w Poznaniu odbyła się pikieta partii Razem, będąca gestem solidarności z Ukrainą oraz wyrazem sprzeciwu wobec ksenofobii i przemocy. Wydarzenie nieprzypadkowo zorganizowało w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Zgromadzeni zwracali uwagę na problem mowy nienawiści i fizycznej agresji wymierzonej w obywateli Ukrainy, apelując do społeczeństwa o stanowcze reagowanie na takie incydenty. Podkreślono przy tym, że antyimigranckie nastroje nie odzwierciedlają poglądów większości Polaków. Równocześnie w tym samym miejscu swoją kontrmanifestację przeprowadziła Młodzież Wszechpolska. Długopisy w dłoni. Prawie 50 tysięcy maturzystów pisze dziś poprawkowe egzaminy maturalne. Do poprawki w sierpniu mają prawo abiturienci, którzy nie zdali w maju tylko jednego obowiązkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego, matematyki, języka obcego lub egzaminu ustnego. W Warszawie do matury poprawkowej w szkole w chmurze przystąpiło ponad 1000 osób. Większość poprawia matematykę.
5: Mam nadzieję, że zdam. Bardzo bym chciała, żeby to był mój drugi i ostatni raz, jak piszę matematykę. Nie brakło dużo, bo tylko 5%, ale nadal.
6: Przygotowywałam się znacznie bardziej. No, czuję się trochę pewniej, ale boję się, że zadania będą na tyle podchwytliwe, że niby będzie się wydawać, że zadanie jest proste, a nie wpadnie się na ten sposób, żeby tak rozwiązać.
7: Dobrze, na pewno zdane będą.
8: Matematyka czy jakiś inny przedmiot?
7: Nie, no, matematyka. Mi to 4% na przykład zabrakło. Z tej racji przyjechałem specjalnie z Mazur.
9: Polski.
10: Odwołałem się i zabrakło. Nie dodali mi nawet punkta, wie pani. Słabo.
8: No ale teraz?
10: Proszę pani, teraz to ja po 100% idę. Naprawdę. Się przygotowałem.
2: W maju matury nie zdało 87 tysięcy maturzystów. Prawo do poprawki miało 58 tysięcy absolwentów. Wyniki poprawkowych egzaminów będą znane 11 września.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
1: Średnia arytmetyczna najwyższych prognozowanych temperatur w tym tygodniu wynosi prawie 24. Dziś najwyższa temperatura to 21 stopni Celsjusza. Zobaczymy ją na termometrze, no i poczujemy, mam nadzieję, około godziny 15. Teraz jest 15 stopni Celsjusza, na barometrze 1020 hektopaskali. Temperatura oczywiście będzie rosła, ciśnienie pozostanie raczej stabilne. Pogoda ma dziś umiarkowany wpływ na nasze samopoczucie psychofizyczne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

24 sierpnia, dziś święto flagi w Liberii, w Ukrainie święto niepodległości, a w Polsce kolejna rocznica stracenia błogosławionej poznańskiej piątki, czyli Czesława Jóźwiaka, Edwarda Kaźmierskiego, Franciszka Kęsego, Edwarda Klinika i Jarogniewa Wojciechowskiego, salezjanów, którzy odważyli się sprzeciwić faszystom w czasie trwania II wojny światowej. Dziś również dzień imienin. Imieniny świętują Bartłomiej, Bartosz i Jerzy. Do godziny 12 dziś z wami Tomek Wandel. Dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę naszego porannego programu, właściwie teraz już przedpołudniowego. Zapraszam.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Według tradycji rabinicznej mędrcy studiowali pismo siedząc pod drzewem. Najczęściej było to drzewo figowe. Natanael studiuje Torę, a Filip przychodzi i przedstawia mu tego, który jest wypełnieniem pisma. Filip, mówiąc wcześniej Natanaelowi o Jezusie, odwołuje się do imienia ludzkiego Jezusa. Natanael wchodzi głębiej, używa tytułów mesjańskich. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wcześniejszy kontakt ze Słowem Bożym. Jak często czytam Pismo Święte?
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Rolling in the Deep to Adele. Za chwilę troszkę podkręcimy tempo. Wcześniej powiem wam, czego możemy się jeszcze spodziewać w trakcie naszego dzisiejszego spotkania, co najmniej do godziny 12. O 11.30 serwis kulturalny, o 11.10 słowo o słowie, czyli felieton językowy profesora Jerzego Brałczyka. Dziś prosimy o szczególną uwagę pana Gerarda, bo pan profesor będzie odpowiadał właśnie na pana pytanie, panie Gerardzie. W tej godzinie natomiast jeszcze wyruszymy w muzyczną podróż w czasie. Dziś podróżować będziemy razem z grupą Uriah Heep i dołączy do tego zestawu jeszcze Krzysztof Zalewski. Ale to dopiero o 10.45.

0: Lordzie? Witamy na salonach.
1: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
0: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem? Modowym kozakiem? Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
2: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
8: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia.

0: spodniach czy w sukience zastanawiała się Ania Dąbrowska. Dziś poniedziałek, 24 dzień sierpnia, dokładnie za tydzień. Też będzie poniedziałek, bo jakżeby inaczej. Poniedziałek, 31 dzień sierpnia i tego dnia Radio Emaus zagra dla Was w zupełnie nowym stylu. Słuchajcie nas uważnie, śledźcie nasze media społecznościowe, a będziecie wiedzieć więcej.
1: Radio Emaus. W środku dnia.
0: Ruszamy z naszą nową jesienną ramówką.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

To dopiero za tydzień, albo już za tydzień, a teraz ruszamy w muzyczną podróż w czasie. Zapraszam na nasze radiowe kalendarium muzyczne.

0: to jeden z wielkich rockowych evergreenów, grupa Uriah Heep. Ta piosenka pojawiła się w naszym kalendarium muzycznym dzisiaj dlatego, że Ken Hensley, wokalista, założyciel piosenek Uriah Heep, urodził się dokładnie 81 lat temu.
1: Muzyczna podróż w czasie.
0: Dziś w naszym kalendarium przeważają daty urodzinowe. 78 urodziny świętuje Jean-Michel Jarre, 72 Krzysztof Ścierański, polski doskonały gitarzysta basowy, a Andreas Kisser, gitarzysta grupy Sepultura, prosto z Brazylii, świętuje dziś swoje 58 urodziny. Wśród polskich artystów również mamy dwóch jubilatów. Jest to Kuba Badach, dziś kończy równo 50 lat. Dokładnie 10 lat młodszy od niego jest Krzysztof Zalewski, który teraz zaśpiewa.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Fil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 24 sierpnia, minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Startuje kulturalny festiwal na poznańskiej Wildzie. Biskupi z całego kraju zjeżdżają do Częstochowy. Warta wygrywa kolejny mecz w pierwszej lidze. Już od dzisiaj mieszkańcy poznańskiej Wildy będą mogli integrować się dzięki literaturze, sztuce i muzyce. Rusza kolejna edycja Festiwalu Żupańskiego. To cykl spotkań, warsztatów i wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie osiedla. Szymon Bojdo z Wildeckiej Inicjatywy Lokalnej Wildzianie mówił w piątkowej porannej rozmowie Radia Emaus, że to już 9. edycja imprezy, dlatego czas na pewne nowości.
3: W tym roku nowy jest spektakl plenerowy Teatru Biuro Podróży Eurydyka, który zamknie festiwal w niedzielę 30 sierpnia, a w środę nowa rzecz, czyli pub quiz literacki. Mam nadzieję, że będzie świetna zabawa. Troszkę się nauczymy albo będzie można się wykazać wiedzą.
2: Festiwal rozpocznie się wernisażem wystawy fotograficznej Pawła Matysiaka Wildeccy Mistrzowie drugiego planu, poświęconej lokalnym rzemieślnikom. Szczegółowy program imprezy jest dostępny w mediach społecznościowych wydarzenia. Już jutro biskupi z całej Polski przyjadą do Częstochowy. Tego dnia odbędzie się spotkanie Rady Stałej Biskupów Konferencji Episkopatu Polski. Duchowni będą przygotowywać szczegóły zbliżającego się zebrania plenarnego, które zaplanowano na październik. Z kolei w środę biskupi będą uczestniczyć w obchodach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, zapowiada sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, biskup Marek Marczak.
4: Przy świętej na Jasnogórskim Szczycie o godzinie 11 przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. W tym roku uroczystość będzie połączona z obchodami 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego, które zostały złożone na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku.
2: Autorem tekstu ślubów jasnogórskich był internowany wówczas w Komańcze prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Skromne zwycięstwo Zielonych na wyjeździe. Warta Poznań pokonała w meczu 5. kolejki pierwszej ligi Chrobry Głogów 1-0. Jedyny gol padł na początku spotkania po strzale Aleksandra Wołczka. Dzięki tej wygranej Warta zajmuje 6. miejsce po 5 kolejkach z 9 punktami na koncie. Następne spotkanie rozegra w niedzielę o godzinie 12.30. Rywalem będzie mieć Legnica. Na początek skorzysta z tego 18 szkół z całej Polski. Trwają przygotowania do pilotażu e-dziennika. Elektroniczny system ma ułatwić prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz usprawnić kontakt między szkołą a rodzicami i dziećmi. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski powiedział, że pilotaż ma się rozpocząć od 22 września, o ile prezydent podpisze ustawę.
5: Pierwsze wersje pilotażowe dziennika dotyczą informacji o uczniach, wystawianych ocenach, zwolnieniach i będziemy testować te rozwiązania, natomiast zależy nam na spójnym i bezpiecznym rozwiązaniu, ponieważ dzisiaj te dane, które krążą ponownie, są pomiędzy prywatnymi firmami, a wymagają poziomu zabezpieczeń charakterystycznego dla podmiotów publicznych.
2: Prezydent Karol Nawrocki ma czas do końca sierpnia, by podpisać ustawę. Ministerstwo wyliczyło, że stworzenie, a potem funkcjonowanie dziennika elektronicznego będzie kosztowało państwo w ciągu 10 lat ponad 215 milionów złotych.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Dane meteo na tę chwilę to 16 stopni Celsjusza i 1021 hektopaskali. Temperatura wzrośnie do 21 stopni Celsjusza tylko na razie. W ciągu tego tygodnia temperatury będą znacznie wyższe, oczywiście. Natomiast ciśnienie pozostanie stabilne z niewielkimi wahaniami. Wiatr wieje z prędkością około 20 km z zachodu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

U nas w Radiu Emaus z oknem nie pada. Jeśli widzicie jakiekolwiek opady deszczu, gdziekolwiek, proszę oczywiście o sygnał, czy to Poznań, czy to Wielkopolska. Tomek Wandel przy mikrofonie Radia Emaus jeszcze przez niecałą godzinę. Za parę minut dołączy do mnie profesor Jerzy Bralczyk i zaprosi na swój felieton językowy Słowo o Słowie.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Gerard pyta, czy użycie słowa weterynarz w stosunku do lekarza weterynarii jest poprawne. Znajomy pana Gerarda sięga do etymologii, pisze, że weterynariusz to ktoś, kto dogląda zwierząt, a poprawnie powinno być lekarz weterynarii, medicus veterinarius. No cóż, to tak czasem bywa, że wolimy inne określenia swoich zawodów. Czy mówić dentysta, co jest powiedzeniem potocznym, czy raczej stomatolog. Czujemy, że stomatolog jest szlachetniejszy, a dentysta, cóż, może nam się kojarzyć bardziej z bólem zębów albo z bólem, którego doznajemy z rąk właśnie pana dentysty. Niemniej bardziej świadomi stomatologowie

0: mogą być nazywani bez żadnej obrazy dentystami. Podobnie z weterynarzem. Kiedyś uważano, że weterynarz jest lekarzem trochę gorszym. Mówiono nawet, czy rozszerzano czasami nazwę weterynarza na niezbyt dobrze wykonującego obowiązki lekarza ludzi. Na przykład słowo konował kiedyś było neutralnym określeniem weterynarza właśnie, który leczył między innymi konie. Później konował stał się negatywnym określeniem lekarza i tylko tyle. Już do weterynarza to się w ogóle nie odnosi. Czy tak rzecz się ma z weterynarzem? W moim poczuciu nie. Uważam, że słowo weterynarz jest jak najbardziej dobre. Weterynariusz to nie tyle był ktoś doglądający zwierząt, ale ktoś ze zwierzętami związany ogólnie. Zresztą weterynariusz to był dotyczący zwierząt. Weterinę to zwierzęta domowe ogólnie. Mnie to zupełnie nie razi. Znam panów, którzy są weterynarzami, także nie razi ich to określenie. Oczywiście, jeżeli chcemy ich dodatkowo dowartościować, możemy powiedzieć lekarz weterynarii, a nawet tylko lekarz w końcu, ale myślę, że weterynarz nie powinny nikogo razić.
1: Słowo o słowie.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

She's got the look, prosto ze Szwecji, duet Roxette, przebój stary jak świat i myślę, że ze spokojem możemy nazwać go sobie evergreenem, czyli takim wiecznie zielonym piosenką, do której zawsze wracamy z wielką ochotą. Roxette. 21 minut po 11, tu Radio Emaus, już niebawem serwis kulturalny.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: Najpierw parę informacji o tym, co dopiero będzie, a na przykład będzie 5 września na dziedzińcu Centrum Kultury Zamek koncert. Koncert Lecha Janerki, tak zwany ostatni koncert, to pożegnalna trasa tego artysty. Także 5 września rozpoczyna się wystawa w Centrum Kultury Zamek, Świat jak Zielnik, Natura w sztuce od XVII do XXI wieku. 11 września w Zamku trzecia edycja festiwalu Opera, który to festiwal wbrew nazwie jest festiwalem muzyki współczesnej i awangardowej. W tym roku wystąpią m.in. William Basiński, Divide and Dissolve, Moin czy projekt Dying is the Internet. Myślę, że znawcy gatunku wiedzą, o co chodzi. Festiwal Opera w Centrum Kultury Zamek rozpocznie się 11 września i potrwa do 13 września. Koncert wodecki Welcome to w Teatrze Wielkim odbędzie się 20 września. Wystąpią grupa Polyphonics z towarzyszeniem Pawła Głowińskiego. Jak zapewne się domyślacie, jest to koncert poświęcony twórczości Zbigniewa Wodeckiego. Dzisiaj jeszcze w Bibliotece Raczyńskich o 17:00 z rozstrzelanego odrodzenia do nieśmiertelności. Spotkanie z Zinowijem Suchodobem. Będzie to opowieść o drodze Ukrainy, sile pamięci oraz kolejnych falach ukraińskiego ruszenia narodowego od kozaczyzny przez losy twórców rozstrzelanego odrodzenia lat 20. i 30. XX wieku po pokolenie dziesiątników. To spotkanie odbywa się w ramach Tygodnia Sztuki Ukraińskiej, odbędzie się w językach ukraińskim i polskim, a Zimowi Suchodub to ukraiński literat, będzie on gościem właśnie tego spotkania. O godzinie 17 w Bibliotece Raczyńskich. Dziś Kino Bułgarskie 19 zaprasza na dość sporo seansów. O 14:10 kino dla dzieci Płcio kocha zwierzaki, potem 14:20 również dla najmłodszych Księga Pustyni. 15:10 to film Odzyskany, 15:50 to Wszyscy moi wrogowie, 16:40 Homo sapiens, 18:00 Zaproszenie, 18:20 O czym sobie nie mówimy i o 20:00 Vivaldi i ja.
0: Lato z Radiem Emaus.

Słuchajcie, Radia Emaus. W poniedziałek 24 sierpnia to była Jenny, a właściwie Edyta Bartosiewicz. Już niebawem przywita się z wami Jarek Szymański. Ja już serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękuję za dzisiejszy poranek, część przedpołudnia. Zapraszam na jutrzejszy poranek. Spotkamy się parę minut po godzinie 7. Usłyszymy się właściwie parę minut po godzinie 7. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
0: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
0: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: 12:03.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: Caritas Poznań rozpoczyna remont swoich świetlic. Poznań będzie miał kolejny festiwal. Kupujemy więcej niż przed rokiem, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Poznańska Caritas rozpoczyna remont swoich świetlic socjoterapeutycznych. W maju informowaliśmy, że placówki znajdują się w złym stanie technicznym i wymagają pilnego dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. Wtedy na stronie internetowej Caritas uruchomiono zbiórkę na niezbędne prace. Dzięki zebranym środkom już tydzień temu można było rozpocząć pierwsze prace. Mówiła o tym w porannej rozmowie Radia Emaus rzeczniczka instytucji Maria Książkiewicz.
4: Na etapie przygotowywania łazienki, byłam tam właśnie w zeszłym tygodniu, wygląda strasznie, jak to w czasie remontu, jest zdarta po prostu do gołych ścian. Cała kuchnia, z której w roku szkolnym na co dzień korzystają dzieci, tam gotują z siostrą, razem przygotowują posiłki. Cała jest zastawiona tymi wszystkimi narzędziami potrzebnymi do remontu.
3: Docelowo łazienki zostaną dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W kolejnych etapach trzeba będzie wykonać nowe wyjście ewakuacyjne, zabezpieczyć stropy, zbudować nowe schody oraz zamontować podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy szacują, że kompleksowy remont placówek może kosztować nawet 300 tysięcy złotych.
1: Informacje z Poznania.
3: Nowy festiwal Młodosfera zagości w Poznaniu. Już we wrześniu młodzi będą rozmawiać na kampusie Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza na Morasku. Podczas 3 dni festiwalowych zaplanowano ponad 40 wydarzeń podzielonych na sesje tematyczne, zapowiada Patryk Krawczyk ze Stowarzyszenia Centrum PISOP w Poznaniu.
5: Będą warsztaty, będą spotkania, będą strefy chillu i będzie też dużo elementów integracyjnych, silent disco i inne rzeczy. Będziemy rozmawiać między innymi o sztucznej inteligencji, o tym jak wpływa na nasze życie, o środowisku, co młodzi mogą zrobić w tej sprawie. No i przede wszystkim właśnie o tym, jak się angażować i jakie zagrożenia też przy okazji tego angażowania społecznego mogą się pojawić.
3: Festiwal będzie trwał od 11 do 13 września. Uczestnictwo w wydarzeniu jest darmowe, ale obowiązują zapisy poprzez stronę internetową. Organizatorzy przewidzieli darmowe noclegi w akademikach Uniwersytetu dla części osób spoza Poznania.
1: Informacje drogowe.
3: Z powodu awarii ciepłowniczej na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Śniadeckich od dziś od godziny 12 do odwołania wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Linie tramwajowe numer 5, 11, 12, 14 i 17 będą kursować objazdami. Na wyłączonym odcinku uruchomiona zostanie linia autobusowa za tramwaj. Przystanek początkowy znajduje się w zatoce przystankowej na ulicy Zwierzynieckiej. Dla tramwajów linii numer 1, 5 i 7 uruchomione zostaną przystanki tramwajowe Głogowska-Hetmańska, zlokalizowane na ulicy Hetmańskiej pomiędzy ulicami Głogowską a Kasprzaka.
1: Informacje z kraju.
3: Kupujemy więcej. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w lipcu sprzedaż detaliczna była o 3,9% wyższa niż przed rokiem w tym samym czasie. Eksperci zwracają jednak uwagę, że lipiec przyniósł spowolnienie tempa wzrostu względem czerwca, licząc rok do roku. Ekonomista z PKO Banku Polskiego Michał Reczek zwrócił uwagę, że zauważalnie rosły wydatki na leki i kosmetyki.
6: W tej połowie wakacji znacznie więcej wydaliśmy także na meble, RTV i AGD, a także na samochody. Dane GUS potwierdzają dobrą sytuację konsumentów i wpisują się w trwający już ponad rok trend silnego wzrostu sprzedaży detalicznej.
3: W lipcu, licząc rok do roku, spadła sprzedaż kilku grup towarów, na przykład odzieży i butów. Od stycznia do lipca sprzedaż wzrosła o 3,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
2: 16 stopni. Tyle teraz na termometrach w Poznaniu, ale to tylko dla zmylenia, dlatego że pewnie czujecie chłodniejszą temperaturę niż 16 stopni, a to dlatego, że wiatr potęguje uczucie chłodu, no i gdzieniegdzie pojawia się deszcz. Teraz po raz deszcz z wiatrem, no i odczuwalną temperaturę mamy w tym momencie 13 stopni Celsjusza. Za to jakość powietrza dobra, a nawet gdzieniegdzie bardzo dobra, ciśnienie atmosferyczne dość wysokie, a w zasadzie bardzo wysokie, 1021 hektopaskali. Szansa na opady, no jest dzisiaj spora, nawet tak 63-4%. Taka szansa jest na to, że deszcz was skropi. Oczywiście trzeba się odpowiednio ubrać. Od godziny 14.30 już padać nie powinno, w zasadzie wtedy już będzie bezchmurne niebo i dzisiaj piękny zachód słońca będzie można obserwować, bo praktycznie od 15.30 już ani jednej chmury na niebie nad Poznaniem nie zobaczycie. Najcieplej będzie około godziny 15 właśnie, wtedy 21 stopni pokażą termometry w Poznaniu. Jaka będzie temperatura odczuwalna? Przyjrzymy się, zobaczymy i na pewno was poinformujemy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: A wiatr dzisiaj w ciągu dnia taki, że no, czapki z głów. Tak należałoby powiedzieć, bo 40 km na godzinę, nawet takie porywy wiatru dzisiaj są spodziewane. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, dzień dobry koleżanko.
1: Dzień dobry kolego.
0: Jak tam dzisiaj twoje warunki biometeo? Jak czujesz, jaki biometr dzisiaj jest? Tak, strzelaj.
1: Jak ten wiatr, czapki z głów.
0: Czapki z głów, czyli okej. Okay.
1: No, tak, nie podskakuj, nie podskakuj.
0: No to ci powiem, że synoptycy twierdzą, że jest niekorzystny. Ja już od razu lepiej się czuję, jak ty jesteś ze mną w studiu. Warunki biometeo podobno dzisiaj niekorzystne. Mam nadzieję, że nie potwierdzacie, drodzy słuchacze. W nocy biometr ma być korzystny, a jutro ma być taki niezdecydowany. Ani na tak, ani na nie. Jutro będzie obojętny. To jest środek dnia i kawałek popołudnia w Radiu Emaus, bo w zasadzie jesteśmy po południu już. 9, prawie 10 minut po godzinie 12. Rozpoczynamy to spotkanie w Radiu Emaus. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, będzie z wami dzisiaj aż do godziny 17 na pewno razem, a może i trochę dłużej, prawda? Może trochę dłużej.
1: Tak, zdecydowanie nawet dłużej.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
2: Filip dzieli się radością spotkania i prowadzi Natanaela do Jezusa. Czasem łatwiej słuchać o wierze, niż samemu szukać odpowiedzi. Natanael ma dystans, wątpliwości i własne uprzedzenie. Mimo wszystko chce poznać Jezusa. Wychodzi ze swojej strefy komfortu. Bóg czeka po drugiej stronie naszych oporów. On nie oczekuje, że człowiek od początku będzie wolny od pytań i wątpliwości. Pan nie wymaga idealnej pewności na początku, ale gotowości do działania i podjęcia próby szukania Go. To w spotkaniu rodzi się poznanie, którego nie dają same opinie i przypuszczenia. Pomyśl, jaki krok mogę dziś zrobić, aby być bliżej Boga?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: To jest ostatni tydzień po staremu. Ostatni tydzień po staremu w Radiu Emaus, czyli stara ramówka, a już od przyszłego tygodnia w nowej odsłonie będziemy w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Lato z Radiem Emaus.

Lady Gaga i Bruno Mars. O tym, że warto cieszyć się sobą w tym momencie. Że nie wiemy, co przyniesie nam jutro. Można mieć w sercu nadzieję, ale z drugiej strony to, co dzieje się teraz, to jest dotykalne. To jest to, co możemy stwierdzić i doceńmy osoby, które mamy obok siebie. To jest potężna ballada o bezwarunkowej, ostatecznej miłości. Utwór opowiada o tym, jak ważne jest docenianie drugiej połowy i bycie z ukochaną w obliczu końca świata, tak, bo to o końcu świata, o nadchodzącej apokalipsie jest ten utwór. Jak to we dwoje śpiewają Lady Gaga i Bruno Mars o tym, jak miłość może jednoczyć podczas takich trudnych chwil. 8 minut przed godziną 13 jesteśmy. I teraz kolejny duet u nas na antenie, ale po polsku.

0: Reklama. Lordzie, witamy na salonach.
1: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
0: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem? Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
1: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon Mody Męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Szamotuł Pani trwa uroczysty odpust. Wielkopolskie wsie dostały dodatkowe fundusze. Nie żyje generał Mirosław Różański. Od soboty w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Szamotuł Pani trwa uroczysty odpust. Mówi ksiądz Tomasz Ren, proboszcz Bazyliki pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia i świętego Stanisława, biskupa w Szamotułach.
3: Właśnie w tym sanktuarium wiele osób mówi, że doznaje jakieś pociechy, doznaje jakieś radości, doznaje siły. Dlatego warto być, dlatego warto przyjechać. Teraz przeżywamy taki szczególny czas, tydzień maryjny, czyli taki czas łaski. Szamotuły to takie trochę, można powiedzieć, miejsce jak Częstochowa, gdzie się obraz odsłania, gdzie możemy spojrzeć na Maryję i możemy od niej uczyć się pięknego życia. Każdy z nas tego dzisiaj potrzebuje. Potrzebujemy właśnie tego, żeby komuś opowiedzieć, zostawić i tu można to

0: uczynić przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia.
1: Wtorek jest dniem nowym, a w środę w Dzień Chorych o 9:30 zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Balcerka. Uroczystości odpustowe zakończą się w niedzielę.
2: Informacje z Wielkopolski.
1: Kolejne pieniądze powędrują do wielkopolskich wsi. To za sprawą dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Dzięki konkursowi Nasza Wieś, naszą wspólną sprawą, dodatkowe fundusze dostanie 67 zadań. Pieniądze powędrują m.in. do powiatu tureckiego, kaliskiego, słupeckiego czy wągrowieckiego. O szczegółach mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.
3: Projekty dofinansowane do 12 tysięcy złotych i 80% kosztów projektu. Tak jak powiedziałem, dla organizacji pozarządowych często są to na przykład zakupy instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych, czy też strojów ludowych dla zespołów, ale również inne działania związane z warsztatami rękodzielniczymi czy rzemieślniczymi, wikliniarskimi, tego typu przedsięwzięcia realizowane przez stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne.
1: W tym roku na ten cel samorząd województwa przeznaczył 700 tysięcy złotych. Łącznie do konkursu zgłosiło się 150 podmiotów. Od jutra będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu na ulicy Żelazka związane z budową drogi dojazdowej do obiektów sportowych na Wildzie. Nowa droga będzie dopełnieniem południowej części kompleksu sportowego i poprawi dostępność obiektów takich jak nowa wielofunkcyjna hala z lodowiskiem. Będzie miała początek w miejscu istniejącego zjazdu na parking przy ulicy Żelazka, a zakończy się placem do zawracania przy budynkach POSIR przy ulicy Spychalskiego. Należy spodziewać się tam ograniczeń w ruchu, w tym zwężenia dojazdu. Podczas imprez sportowych dojazd będzie możliwy.
2: Informacje z kraju.
1: To dla nas wielka strata, mówi po śmierci generała Mirosława Różańskiego przewodniczący klubu parlamentarnego Nowa Polska Centrum Grzegorz Fedorowicz. Różański był dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych w latach 2015-2017, a od 3 lat senatorem trzeciej drogi. Będę wspominał go jako dobrego człowieka i dobrego senatora, powiedział Grzegorz Fedorowicz.
4: Przede wszystkim wspaniałego żołnierza, generała, który mu zawsze armia, wojsko, obronność zawsze leżała na sercu. Był przewodniczącym Senackiej Komisji Obrony Narodowej i myślę, że to będzie bardzo trudne, aby ktoś zastąpił go.
1: Mirosław Różański od kilku lat cierpiał na nowotwór krwi. W ostatnich miesiącach musiał wycofać się z aktywności politycznej z powodu choroby. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Do Senatu wybrano go z okręgu obejmującego powiaty krośnieński, świebodziński, zielonogórski i Zieloną Górę. Miał 63 lata.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
5: 18 stopni na termometrach w Poznaniu i 18 stopni temperatury odczuwalnej, 1022 hektopaskale. Dość wysokie ciśnienie atmosferyczne i jakość powietrza dobra, no i będzie jeszcze lepsza, bo deszcz trochę popadał, jeszcze gdzieniegdzie w stolicy Wielkopolski może kropić, ale od godziny 14:30-14:45 całkowicie bezchmurne niebo nas czeka i tak będzie aż do zachodu słońca. Noc też będzie piękna, bez opadów, no i jeśli chodzi o obserwacje gwiazd i planet, myślę, że to będzie idealny czas, żeby się temu poświęcić. Jutro rano wstanie słońce 9 minut przed godziną 6, a potem już będzie piękne i bezchmurne niebo. Praktycznie prawie, że przez cały dzień jutro. Także jutro czeka nas bardzo ładna pogoda i wszystko to zapowiada, że nic tego nie zepsuje. Że raczej nic takiego nie ma się wydarzyć, co mogłoby tę prognozę zepsuć. A zatem jeśli ktoś chce skorzystać z pięknej pogody na spacer, to myślę, że jutro będzie idealne. Dzisiaj też nie jest źle, ale jutro będzie wymarzony wprost dzień na tego typu eskapady.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: To już prawie 7 minut po godzinie 13. Miłość jest wokół nas i o tym teraz zaśpiewa grupa Wet, Wet, Wet. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Jesteśmy jeszcze w środku dnia, ale za chwilę zaczniemy tę popołudniową część naszego spotkania. No i razem z wami będziemy dzisiaj do godziny 17.30 na pewno, a może i trochę dłużej, bo zapowiadaliśmy to wcześniej.

0: Robbie Williams i anioły, po prostu anioły.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
0: To dzisiaj jeszcze o 17.15 możecie się wybrać dookoła świata. No może trochę bliżej niż dookoła świata, nie w tak długą podróż, ale na tę podróż zaprasza jak zwykle Maciej Gładysz. Ta audycja jeszcze dzisiaj o 17.15, ale już w przyszłym tygodniu tak pewnie nie będzie, bo w przyszłym tygodniu to już będzie obowiązywała nowa ramówka na antenie naszego radia, która wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia. I wtedy po nowemu będzie, całkowicie po nowemu na naszej antenie. Szczegóły już wkrótce usłyszycie, a bądźcie tylko na to przygotowani, że dzisiaj taki ostatni poniedziałek według starego wzoru, według starej ramówki u nas na antenie. No i dzisiaj o 17.15 audycja dookoła świata, na którą zaprasza Maciej Gładysz, a o 17.30 audycja hartowo na sportowo. No i oczywiście nie może być inaczej jak to, że Michał Bondyra się tutaj pojawi i będą tematy sportowe. Jak zwykle, co poniedziałek i co piątek, bo w piątek też o 17.30 ta audycja.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: No to jeśli teraz jedziecie samochodem, to Chris Rea to jest właśnie ten moment, kiedy możecie zrobić głośniej i pomyśleć sobie, że za oknem gdzieś piękne słońce, błękit i to wszystko jest u nas, nie trzeba jechać gdzieś bardzo daleko, a Chris Rea w tym pomoże na pewno.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku. Tak,

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory z Poland spółka ZOO.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
5: Święta Bernadetta powiedziała: Matka Boska była tak piękna, że kiedy się ją raz zobaczyło, nie można się było powstrzymać od pragnienia, aby umrzeć, żeby iść ją znowu zobaczyć.
4: Muzyka w Radiu Emaus.

To był Sting, a teraz już artystka, która 8 lipca 2026 roku zmarła w Faro w Portugalii. Bonnie Tyler, niezapomniana Bonnie Tyler. Pożegnanie Bonnie Tyler odbyło się jeszcze 17 sierpnia. Fani żegnali artystkę w Walii, tam skąd pochodziła, i to naprawdę było bardzo wzruszające i długie pożegnanie. U nas na antenie teraz Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: Z wielkim szacunkiem, Bonnie Tyler była żegnana w Walii. Tam ceremonia upamiętniająca tę artystkę trwała 17 sierpnia wiele godzin. Przetransportowano jej ciało, kondukt pogrzebowy i to wszystko w Swansea, tam gdzie ludzie czekali na to, aby oddać jej hołd. Bonnie Tyler u nas na antenie, niezapomniana Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero u nas na antenie. Wspominamy tę artystkę, która nie tak dawno, bo na początku tego miesiąca odeszła od nas.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Ed Sheeran już jej to dzisiaj powiedział, że pięknie wygląda. A czy ty powiedziałeś dzisiaj swojej ukochanej, że pięknie wygląda? Myślę, że warto to powiedzieć, bo to zawsze są takie pozytywne informacje, które wzmacniają i budują poczucie własnej wartości. Więc jeśli komuś nie powiedzieliście dzisiaj, że pięknie wygląda, to może warto to zrobić.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: Niecałych 10 minut brakuje nam do godziny 14. O 14 informacje Radia Emaus i Lilia Łada, a teraz Bono i grupa U2. Utwór, który może kojarzyć się trochę z Berlinem, kiedy był jeszcze podzielony murem berlińskim, bo ten utwór pochodzi właśnie z płyty, która między innymi ilustrowana była tam teledyskami właśnie w Berlinie Zachodnim, Wschodnim. Przy murze był kręcony teledysk do tej piosenki.

był 1991 rok, płyta Achtung Baby i ten utwór na tej płycie się znalazł, ale to nie wszystko, bo drugie życie tej piosence nadał jeszcze Bono wspólnie z wokalistką Mary J. Blige. Nową wersję tej piosenki nagrali w 2006 roku. No i muszę powiedzieć, że ja byłem zaskoczony, że tak pięknie współgrały te dwa wokale i Mary J. i Bono idealnie się wymieniali w tym utworze i nawet momentami uważam, że ten utwór jest lepszy niż ten oryginalny. No ale to już jest jakby kwestia gustu, także tutaj pozostawiam to już w waszej ocenie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus.
2: Czternasta, to już, teraz na zegarze.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: Przetarg na budowę tunelu w Swarzędze ogłoszony. Od września droższe przejazdy autostradą A2. Dzięki programowi Safe Polska zbroi nie tylko siebie, ale też inne kraje, uważa wiceminister obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. Coraz bliżej do realizacji jednej z najważniejszych inwestycji w Swarzędzu. Gmina ogłosiła przetarg na budowę tunelu między ulicami Tabaki i Tysiąclecia. Szczegóły zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
4: O konieczności budowy tunelu w tym miejscu mówiło się już od lat. W 2020 roku burmistrz Swarzędza podpisał umowę na opracowanie dokumentacji inwestycji. Cały proces potrwał jednak znacznie dłużej niż początkowo planowano. Powodem były m.in. uzgodnienia z właścicielami gruntów i Polskimi Kolejami Państwowymi, a także odwołania dotyczące wydawanych decyzji. Teraz gmina szuka wykonawcy. Po jego wyłonieniu i podpisaniu umowy tunel wraz z rondem powinien powstać w ciągu niespełna 2 lat. To rozwiązanie będzie szczególnie ważne dla mieszkańców południowej części gminy, oddzielonej od pozostałych terenów torami kolejowymi. Inwestycja ma kosztować około 68 milionów złotych i będzie największą w historii gminy. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
3: Od 11 września wzrosną stawki za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 Nowy Tomyśl-Konin. Kierowcy aut osobowych zapłacą o złotówkę więcej za każdy 50-kilometrowy odcinek. Co o tym sądzą, powiedzieli Maciejowi Szeferowi z Informacyjnej Agencji Radiowej.

0: Dobrze, 41, a nie 45, bo wcześniej zostało bardziej.
1: Jak jadę do Warszawy i mam jechać gdzieś jakąś drogą 5 godzin, autostradą 3, to wolę autostradą. Autostrada Wielkopolska, jeżeli chodzi o jakość nawierzchni, jest chyba najlepsza.
2: To koszty już są rzucone na całego, na transport.
3: Bardzo często jeździmy do Wrześni, ale omijamy autostradę.
4: Po zmianie cen 11 września motocykliści zamiast obecnych 20 zapłacą 21 zł. Kierowcy większych pojazdów też muszą przygotować się na podwyżki. Na rabaty mogą liczyć użytkownicy pojazdów korzystający z wideotollingu, czyli systemu, który automatycznie odczytuje tablice rejestracyjne. Obecnie taki system działa na trasie między Koninem a Poznaniem, a jeszcze w tym roku ma objąć również odcinek od Poznania do Świecka.
5: Informacje sportowe.
4: Od 26 do 30 sierpnia Poznań będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. O medale powalczą najlepsi zawodnicy globu, reprezentujący ponad 90 państw, w tym takie kajakarskie potęgi jak Australia, Kanada czy Węgry. Będą także zawodnicy z Peru, Samoa, Arabii Saudyjskiej, Cabo Verde i Angolii. Na mieszkańców i turystów czekać będzie bezpłatna strefa kibica z licznymi atrakcjami dla całych rodzin.
5: Informacje z kraju.
4: Program SAFE daje Polsce silną pozycję na arenie międzynarodowej. Dzięki niemu Polska zbroi nie tylko siebie, ale też inne kraje, mówiła wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w Skarżysku Kamiennej. W tamtejszych zakładach MESCO podpisano dziś umowę na dostawę kilku tysięcy sztuk przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. Wojsko otrzyma symulatory oraz pakiety szkoleniowe i logistyczne. Trafią one także do innych państw NATO. Ministerstwo zapewnia jednak, że ponad 80% Piorunów, które zostały zamówione, będzie przeznaczonych dla Wojska Polskiego.
6: Ci partnerzy z Litwy, Łotwy, Norwegii również są z nami i również zdecydowali się na zakupy w polskim przemyśle zbrojeniowym. Ten dzień ma wiele wymiarów tego, że jest historyczny, bo nie tylko dlatego, że rozpoczynamy znów jako pierwszy kraj w Europie, jesteśmy liderem mechanizmu SAFE i jako pierwsi takie umowy tworzymy, ale po raz pierwszy Agencja Uzbrojenia dokonuje zakupów nie tylko na rzecz polskiej armii, ale również pośredniczych zakupach dla armii sojuszników.
4: Przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun są przeznaczone do zwalczania samolotów, śmigłowców, skrzydlatych rakiet i dronów. W uroczystości podpisania umowy w zakładach MESCO w Skarżysku Kamiennej uczestniczył szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Program SAFE to instrument finansowy o wartości do 150 miliardów euro, uruchomiony przez Unię w maju 2025 roku w celu wspierania szybkich inwestycji obronnych.
5: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
7: Teraz już 20 stopni na termometrach w Poznaniu, ale to jeszcze nie jest maksimum, na jakie możemy dzisiaj liczyć, jeśli chodzi o temperaturę, bo nawet 22 stopnie pokażą dzisiaj termometry w stolicy Wielkopolski. Porywisty wiatr, 40 km na godzinę, momentami taka prędkość wiatru, nie obniża specjalnie tej temperatury i taka sama, jaka jest na termometrach, taka sama jest odczuwalna. Ciśnienie atmosferyczne dość wysokie, 1021 hektopaskali, jest ciepło i mokro, bo raz po raz deszcz pada sobie dzisiaj. W nocy będzie prawie bezchmurne niebo. Jutro zachmurzenie małe. W nocy biometr korzystny będzie, bo na razie mamy ten drugi, o którym nie wspomnę, a jutro będzie obojętny. Czyli taki ani na tak, ani na nie. Jutro trzeba będzie się samemu zdecydować, czy się dobrze czujemy, czy się może niekoniecznie dobrze czujemy. No ale to wszystko oczywiście, ja sobie żartuję, a niektórzy to naprawdę odczuwają dość mocno, takie zmiany pogodowe, i to wcale nie jest tak, że to zależy od nas, bo tak naprawdę to pogoda nam czasami dyktuje, że ciśnienie nas tak jakoś gniecie w głowę, że nie czujemy się dobrze, że czujemy się rozdrażnieni, że gdzieś nie możemy się skupić, nie możemy połączyć kropek. No tak to czasami z nami jest.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, to jest popołudnie z Radiem Emaus i za chwilę pani, która 17 sierpnia skończyła 68 lat, ale w ogóle byście nie powiedzieli, że ma 68 lat, trzyma się całkiem nieźle, jeśli mogę tak powiedzieć i nie ujmując tutaj nikomu, jeśli chodzi o jej urodę. Belinda Carolise, wspominałem o niej w zeszłym tygodniu przy okazji tych urodzin, no ale też muszę powiedzieć, że ona ma takie pochodzenie trochę polskie, bo właściwie to jest Belinda Jo Kurczewski. Kurczewski, tak nazywa się. Carolise to jest jej przydomek artystyczny, a więc ona teraz u nas na początku tej godziny. Wiedziałaś, że ona ma takie trochę korzenie polskie?
1: Nie wiedziałam, ale tak podejrzewałam podstęp, jak już zacząłeś mówić, że bardzo dobrze wygląda. To już tak coś czułam.
0: Że musi być z Polski.
1: No ba.
0: No oczywiście.

0: Good night.
1: Lato z radiem Emaus.

0: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
6: Tak sobie przed momentem z Lilią Ładą porozmawialiśmy na ten temat, czy wybuchy na Słońcu mogą mieć jakiś realny wpływ na nas. No i tutaj różne źródła zostały uruchomione. Okazuje się, że zaburzenia pola magnetycznego wywołane przez wybuchy słoneczne, czyli tak zwane burze magnetyczne, no mogą powodować zakłócenia sygnałów, czyli problemy z działaniem systemów GPS, telefonii komórkowej oraz łączności radiowej. Awarie sieci energetycznych, czyli przeciążenia transformatorów i wahania napięcia, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do wielkich przerw w dostawie prądu. Uszkodzenia satelitów, czyli skrócenie żywotności satelitów na orbicie i tymczasowe wyłączenia ich systemów, a także zmiany tras lotów samolotów, zwłaszcza linii polarnych, by uniknąć problemów z łącznością silniejszego promieniowania. Tak może się wydarzyć. No i wydawałoby się, że to, co wymieniłem, no może mieć jakiś tam wpływ na nas, jeśli na przykład zajmujemy się technologią GPS i gdzieś tam w naszej codzienności ta technologia GPS ma spore miejsce zajmuje. No ale jeśli chodzi o nasze zdrowie, no tak. Tak, wpływ na zdrowie i samopoczucie również można odczuwać, jeśli chodzi o to, co dzieje się gdzieś tam daleko od nas, na Księżycu. Bóle głowy, zmęczenie, problemy ze snem lub rozdrażnienie, wahanie ciśnienia krwi, bóle mięśni i stawów. Tak mówi nauka, świat nauki tak informuje nas w przestrzeni internetowej, że tego typu sytuacje się zdarzają, gdy na Słońcu wybuchy się mają. I tam się to dzieje, no to czy to na nas ma jakiś wpływ? No ma, no ale kto by pomyślał, że wahania ciśnienia krwi nawet. Pytanie, jak duża jest ta zależność? Ile taki wybuch ma wpływu na nas? No, nie wiem, zawsze warto jest na coś zgonić. Często zganiamy na warunki biometeo, że gdzieś coś nie tak, że gdzieś tam się nam coś nie zazębia w ciągu dnia, że czujemy się rozdrażnieni, że to wszystko nie idzie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. A może warto zgonić czasami na wybuchy na Słońcu. Czyli już nie zrzucamy tego na karp warunków biometeo, tylko po prostu no, wybuchy na Słońcu, więc no, co ma być? No, oczywiście głowa boli, zmęczenie, wahanie ciśnienia krwi, mięśnie bolą, stawy bolą i to wcale nie musi być grypa.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Co będzie dzisiaj do wygrania w konkursie popołudniowym, panie Arku? No, co będzie do wygrania? No, ja nie mam pojęcia na razie, bo jeszcze nie byłem w skarbcu póki co, więc jeszcze nie wiem, o co będziecie grać o 15.15, ale wiem na pewno, że o 15.15 konkurs na naszej antenie będzie. No i to jest taka informacja, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o starą ramówkę. Bo jeśli chodzi o nową ramówkę, no to może być już całkiem inaczej. Nowa ramówka, przypomnę, od przyszłego tygodnia na naszej antenie, od 31 sierpnia, wkraczamy nowym krokiem w nową odsłonę naszego radia, także bądźcie przygotowani na to, że od 31 sierpnia będzie nieco inaczej u nas na antenie. Szczegóły już wkrótce przekażemy, a póki co dzisiaj o 15.15 konkurs będzie jeszcze na pewno.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Według tradycji rabinicznej mędrcy studiowali pismo siedząc pod drzewem. Najczęściej było to drzewo figowe. Natanael studiuje Torę, a Filip przychodzi i przedstawia mu tego, który jest wypełnieniem pisma. Filip, mówiąc wcześniej Natanaelowi o Jezusie, odwołuje się do imienia ludzkiego Jezusa. Natanael wchodzi głębiej, używa tytułów mesjańskich. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wcześniejszy kontakt ze Słowem Bożym. Jak często czytam Pismo Święte?

0: ty jesteś tym znanym Nowakiem? Modowym kozakiem? Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
1: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon Mody Męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dwie sekundy po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W najbliższy weekend odbędą się Dni Twierdzy Poznań. Święto koło Wolsztyna zaprasza na piknik drezynowy. Od wczoraj w Polsce obowiązują przepisy o transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci. W ostatni weekend wakacji 29 i 30 sierpnia odbędzie się 14. edycja Dni Twierdzy Poznań. Szczegóły zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: W ramach wydarzenia będzie można odwiedzić ponad 20 poznańskich obiektów fortecznych, schronów i innych budowli związanych z militarną historią miasta. W programie znalazły się m.in. oprowadzania, spacery historyczne, prezentacje wystaw, pokazy sprzętu wojskowego i uzbrojenia oraz gra terenowa. Nie zabraknie również pokazów sprzętu militarnego i uzbrojenia, a także prezentacji formacji z różnych epok. Wstęp do większości obiektów będzie bezpłatny. Szczegółowy program z opisami prezentowanych obiektów i wydarzeń jest dostępny na stronie Wizyt Poznań. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: W sobotę 29 sierpnia w Świętnie, niedaleko Wolsztyna, odbędzie się 13. piknik drezynowy. W wydarzeniu weźmie udział 17 drezyn. Wśród nich drezyny ręczne, akumulatorowe, spalinowe oraz rowery szynowe. Nie zabraknie także nowości, zapewnia prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni Jakub Tyszkiewicz.
4: Ciekawostką będzie wizyta u nas kolegów ze Stowarzyszenia Szczech, którzy przywiozą do nas replikę drezyny aż XIX-wieczne. Tak tutaj co roku coraz to nowsze drezyny się do nas zgłaszają właśnie. I oprócz tego atrakcje typowo festynowe, tak tutaj koło gospodyń wiejskich, tutaj sołectwo Świętno, organizatorzy części niekolejowej tutaj jak zwykle wszystko dopinają na ostatni guzik, więc i część gastronomiczna i tutaj atrakcje dla dzieci, więc każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, nie tylko drezyny, ale też można z rodziną przyjść się po prostu dobrze bawić.
2: Oficjalne otwarcie pikniku nastąpi o godzinie 15, jednak już od 10 będzie można przejechać się wystawionymi pojazdami. Z kolei o godzinie 16.30 rozpoczną się zawody drezynowe w jeździe na czas.
1: Informacje z regionu.
2: Mateusz Jarczyński, kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Rokietnicy. Na stanowisko wójta gminy Rokietnica złożył

0: 1500 wymaganych podpisów poparcia w Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy. Teraz Państwowa Komisja Wyborcza sprawdzi podpisy, a gdy nie stwierdzi braków formalnych, Mateusz Jarczyński stanie się pełnoprawnym kandydatem na wójta Rokietnicy. Swój program oparł na czterech filarach: likwidacja dwóch zmian w szkole podstawowej w Rokietnicy, urząd bliżej ludzi, uporządkowany rozwój gminy i więcej działań kulturalnych oraz sportowych w gminie.
1: Informacje z kraju.
0: Od wczoraj w Polsce obowiązują przepisy o transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci. Nieprzestrzeganie tego rozporządzenia będzie łamaniem prawa, ostrzega minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Niektórzy samorządowcy zapowiadali, że nie będą ich stosować, powołując się na konstytucję oraz orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Minister poinformował, że do godzin przedpołudniowych 11 par jednopłciowych otrzymało w Polsce akty małżeństwa według nowego wzoru.
2: Urzędy w Polsce to realizują. Oczywiście są i takie, które mówią, że nie będą chciały tego realizować. I wszystkie te urzędy, tych urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa zagranicy w Polsce, to łamanie prawa. Ale łamanie prawa nie oznacza, że do tej transkrypcji nie dojdzie. Dlatego, że jeżeli jakieś parze w Polsce gdzieś ktoś odmówi takiej transkrypcji, o taką transkrypcję możecie się starać w każdym innym urzędzie w Polsce.
0: Przepisy, które weszły w życie pod koniec lipca, Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą. Z kolei rząd podważa legalność wyboru sędziów Trybunału.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
3: No proszę, w zeszłym tygodniu to było tak, że słońce zachodziło po 20. A w tym tygodniu już tak nie będzie, bo już dzisiaj słońce zajdzie minutę przed godziną 20, 19:59. Wtedy schowa się za horyzontem, no i dzień się skończy. Tak naprawdę będzie jeszcze wieczór, ale potem będzie noc. Wstanie słońce jutro o 5:51, ale pamiętajmy o tym, że dni są coraz krótsze. No tak to już bywa w naszej części świata, że teraz dni będą krótsze. Ale za to dzisiaj popołudnie będzie bardzo ładne. Prawie bezchmurne niebo ma być nad nami. Jeszcze na razie nie ma tego bezchmurnego nieba, ale tak mówią synoptycy, że te chmury za chwilę jak ręką odjął, znikną gdzieś tam, no i będzie piękna noc. Rozgwieżdżona z planetami, które będzie można obserwować, jeśli ktoś ma jakieś sprzęty do obserwacji nieba, to myślę, że dzisiaj jest idealna ku temu okazja. Jakość powietrza bardzo dobra w Poznaniu, no i taka niech będzie, bo i deszcz popadał, i wiatr powiał. Porywy wiatru dzisiaj naprawdę imponujące, bo nawet do 40 km na godzinę. Jutro wiatr równie porywisty, ale no może już nie tak bardzo, do 25 km na godzinę. Jutro powinno być już bez deszczu, prawie bezchmurne niebo w ciągu dnia, w środę też prawie bezchmurne niebo, a może i bezchmurne się momentami zdarzy. Noce jeszcze całkiem nie takie zimne. Dzisiaj w nocy 12 stopni Celsjusza, jutro 13, a z środy na czwartek to nawet 15 stopni pokażą termometry.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: Przed informacjami Radia Emaus mówiłem trochę o wybuchach na Słońcu, które mogą mieć taki sam na nas wpływ, jak ów biometr ma. I też możemy czuć się nieco tacy rozkojarzeni, może głowa nas boleć, możemy czuć zmęczenie. No i możemy zganiać to na naciśnienie atmosferyczne, na biometr, ale to czasami nie tam źródło tego wszystkiego, co się dzieje w nas.
1: Ja uważam, że to jest wszystko twoja wina. Ja codziennie słyszę, jak ty słuchaczy zachęcasz, żeby nie spali w nocy, tylko oglądali gwiazdy, bo i w ogóle w nocy lepiej, żeby się wykazywali aktywnością, bo biometr jest korzystny i to są skutki. To są właśnie skutki.
0: Czyli znalazłaś winnego. No proszę państwa, mam nadzieję, że państwo w to nie wierzą, to co teraz Lilia Łada powiedziała, bo to było z przymrużeniem oka. Tylko wy tego przymrużonego oka Lilii Łady nie widzicie, a ja je widzę. No więc no, teraz pytanie, gdzie tutaj jest prawda? Gdzieś po środku pewnie. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, popołudnie z Radiem Emaus zaczynamy, a już o 15:15 zapraszam na konkurs. I to nie będzie z przymrużeniem oka, to będzie naprawdę poważny konkurs popołudniowy, skojarzeniowy. Będziecie układać układankę słowną, będę wam podawał podpowiedzi językowe i wy z tych podpowiedzi językowych wy będziecie mieli wydobyć jedno słowo, które łączy te wszystkie podpowiedzi. Ale to już o 15:15, czyli już niedługo.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Przed momentem niezapomniany zespół ABBA, który no, ponadczasowym zespołem jest, bez dwóch zdań. A teraz no, myślę, że też moment, na który bardzo czekacie. Konkurs popołudniowy, 15:15 na zegarze. Zaczynamy.
0: Konkurs popołudniowy.
1: Pasja, rywalizacja i tajemnice. W najnowszej powieści Carly Montero. Carla Montero, autorka Szmaragdowej Tablicy, a tutaj w rękach trzymam Dziewczynę z Mgły. Ta publikacja Carly Montero, wydana przez wydawnictwo Rebis, dzisiejszą nagrodą w konkursie popołudniowym jest. To jest wypełniona emocjami powieść, gdzie linie mety przecinają miłość, ambicja i ukryte prawdy. Dlaczego linie mety? Ano dlatego, że tutaj mamy wszystko na wyspie Man. Dzieje się ta akcja tej książki. Rok 1938 i wyspa Man przy wybrzeżu Irlandzkiego Morza. Mila Kovács, młoda Hiszpanka, która zdobyła już sławę i pozycję w kręgach sportu motorowego, ma wziąć udział w wyścigu samochodowym. Zostawiła za sobą śmierć męża oraz przeszłość pełną wciąż otwartych ran. No i te otwarte rany nadal mogą gdzieś tam dawać o sobie znać. Carla Montero, Dziewczyna z Mgły. Książkę wydało wydawnictwo Rebis. To jest nagroda w dzisiejszym konkursie. Do tego dwie zakładki Radia Emaus dołączam. No i to wszystko ląduje w papierowej torbie, takiej jednorazowej torbie papierowej. I będzie czekać tutaj na zwycięzcę albo zwyciężczynię dzisiejszego konkursu, w zależności od tego, czy będzie to słuchacz czy słuchaczka. No bo tego jeszcze nie wiemy. To się okaże później. 7148 7148 to jest numer telefonu, pod którym czekać będę już za chwilkę na SMS-y od Was. Pod numerem 7148. Koszt wiadomości wysłanej na 7148 to złotówka i podatek VAT, czyli dokładnie 1 zł i 23 grosze, a w treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie słowo, które kojarzy Wam się z tymi podpowiedziami. Uwaga! Pierwsza podpowiedź. W środku rozwiązania papuga. W środku rozwiązania papuga. I to jest bardzo łatwa podpowiedź i myślę, że każdy od razu wie, jeśli ktoś tu krzyżówki rozwiązuje często, no to papuga to kojarzy się przede wszystkim z jedną papugą, taką krzyżówkową i właśnie dzisiaj w środku taka papuga. W środku rozwiązania papuga. Na końcu rozwiązania natomiast rozdrapywane oznaczają powracanie do tego, co bolesne. Na końcu rozwiązania rozdrapywane oznaczają powracanie do tego, co bolesne. No i może jeszcze jedna podpowiedź. Na wstępie rozwiązania mamy wspak brytyjskiego szczura. Na wstępie rozwiązania wspak brytyjski szczur. Trzy podpowiedzi na razie do dyspozycji macie i te trzy podpowiedzi mam nadzieję, że już komuś się skojarzyły i ktoś już może wie, o co tutaj może chodzić. W środku rozwiązania papuga, to pierwsza podpowiedź. Druga podpowiedź. Na końcu rozwiązania rozdrapywane oznaczają powracanie do tego, co bolesne. No i trzecia podpowiedź. Na wstępie wspak brytyjski szczur. Na wstępie wspak brytyjski szczur. 71,48 złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Przypomnę, że do wygrania dzisiaj książka, ostatnia chyba już taka książka tej autorki i już w skarbcu nie widziałem kolejnej tego typu książki. Carla Montero, Dziewczyna z Mgły. Książkę wydało wydawnictwo Rebis i do tego dołączam dwie zakładki Radia Emaus. O tę książkę dzisiaj gracie w tym konkursie popołudniowym. Powodzenia życzę. 71,48 złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia!
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Carla Montero. Autorką tej książki jest, którą dzisiaj wygrać możecie. Carla Montero, Dziewczyna z mgły. Książkę wydało wydawnictwo Rebis i ta książka przenosi nas na wyspę Man, niedaleko wybrzeży Wielkiej Brytanii, tak naprawdę w odległym zakątku Morza Irlandzkiego. Ta wyspa się mieści i tam Mila Kovács, młoda Hiszpanka, która zdobyła już sławę i pozycję w kręgach sportu motorowego, ma wziąć udział w wyścigu samochodowym. No i o tym jest ta książka, niesamowita książka, która jest pełna pasji, rywalizacji i tajemnic. Najnowsza powieść Carli Montero, dzisiaj do wygrania w konkursie popołudniowym, do tego dwie zakładki Radia Emaus. Żeby wygrać, to trzeba rozwiązać zagadkę, a ta zagadka brzmi następująco. W środku rozwiązania do tej zagadki macie papugę dzisiaj. W środku rozwiązania jest papuga. Na końcu rozwiązania rozdrapywane oznaczają powracanie do tego, co bolesne, a na wstępie rozwiązania wspak brytyjski szczur. No i teraz tak, moi drodzy, rozwiązaniem dzisiaj jest

wyważenie drzwi albo niszczenie murów. Urządzenia umożliwiające wyważanie drzwi, niszczenie murów i tego typu sytuacje. Urządzenia umożliwiające wyważanie drzwi, niszczenie murów, to jest dzisiejsze rozwiązanie. 71,48 złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem wstawiacie kropkę, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Przypomnę, że dzisiaj rozwiązanie jest w liczbie mnogiej, w środku rozwiązania papuga, na końcu rozwiązania rozdrapywane oznaczają powracanie do tego, co za nami, ale co jest bolesne, do tego, co było bolesne. Na wstępie rozwiązania wspak brytyjski szczur. Na wstępie rozwiązania wspak brytyjski szczur. No i podpowiedź ostatnia. Urządzenia umożliwiające wyważenie drzwi, niszczenie murów. Urządzenia umożliwiające wyważenie drzwi, niszczenie murów. 71,48 złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia!

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
3: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
7: Święta Bernadetta powiedziała: Matka Boska była tak piękna, że kiedy się ją raz zobaczyło, nie można się było powstrzymać od pragnienia, aby umrzeć, żeby iść ją znowu zobaczyć.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Takie urządzenie, które pozwala wejść do jakiegoś pomieszczenia, nie otwierając drzwi. No i to urządzenie w liczbie mnogiej dzisiaj, jeśli chodzi o zagadkę naszą. Szczegóły już podaję, przypominam podpowiedzi. W środku rozwiązania papuga. W środku rozwiązania papuga dzisiaj jest do znalezienia. Druga podpowiedź. Na końcu rozwiązania rozdrapywane oznaczają powracanie do tego, co bolesne. Trzecia podpowiedź. Na wstępie rozwiązania wspak brytyjski szczur. Czyli jeśli byście początek rozwiązania, w zasadzie trzy pierwsze litery, przeczytali wspak, to wyjdzie wam brytyjski szczur. I jeszcze jedna podpowiedź. Urządzenia, bo przypominam, że to w liczbie mnogiej dzisiaj rozwiązanie, urządzenia umożliwiające wyważenie drzwi, niszczenie murów. Urządzenia umożliwiające wyważenie drzwi, niszczenie murów. 71,48 złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Do wygrania dzisiaj książka, chyba ostatni egzemplarz mamy tej książki. Carla Montero, Dziewczyna z mgły, i to jest opowieść wydana przez wydawnictwo Rebis, przenosząca nas na wyspę Man. Wyspa Man, rok 1938, i to jest odległy zakątek Morza Irlandzkiego. Tam Mila Kovács, młoda Hiszpanka, która zdobyła już sławę i pozycję w kręgach sportu motorowego, ma wziąć udział w wyścigu samochodowym. Zostawiła za sobą śmierć męża oraz przeszłość pełną wciąż otwartych ran. No ale tutaj o emocjach, o ambicji, o ukrytych prawdach jest to opowieść i myślę, że warto sięgnąć po tę książkę Carli Montero, Dziewczyna z mgły. Książkę wydało wydawnictwo Rebis, dwie zakładki Radia Emaus do tego dołączam i to jest nagroda w dzisiejszym konkursie. Wystarczy wysłać SMS pod 71,48 za złotówkę i 23 grosze. W treści trzeba wpisać słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie słowo, które wynika z tych podpowiedzi. W środku papuga, w środku rozwiązania papuga, na końcu rozwiązania rozdrapywane oznaczają powracanie do tego, co bolesne. Trzecia podpowiedź, na wstępie rozwiązania wspak brytyjski szczur. I jeszcze jedna podpowiedź, urządzenia umożliwiające wyważanie drzwi, niszczenie murów. Urządzenia umożliwiające wyważanie drzwi, niszczenie murów. 7148 złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia!

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Taka mała uwaga dla tych, którzy wysyłają SMS-y na konkurs. Konkurs popołudniowy ma to do siebie, że w treści wpisujecie najpierw słowo zagadka. Zagadka to słowo trzeba wpisać na początku, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. I taki SMS wysyłacie pod numer 7148 za złotówkę i 23 grosze. Jakie słowo jest dzisiaj rozwiązaniem do zagadki? Ano słowo takie, które w środku ma papugę, na końcu rozdrapywane, które oznaczają powracanie do tego, co bolesne. Na wstępie tego słowa wspak, brytyjski szczur. No i jeszcze jedna podpowiedź. Urządzenia umożliwiające wyważenie drzwi, niszczenie murów. Urządzenia umożliwiające wyważenie drzwi, niszczenie murów. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie najpierw słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które mam nadzieję, że bardzo szybko uda wam się wydedukować. Jeszcze chwilę potrwa nasz konkurs. Do wygrania dzisiaj książka Carly Montero, Dziewczyna z mgły. Książkę wydało wydawnictwo Rebis. Do tego dołączam jeszcze dwie zakładki Radia Emaus. No jeśli ktoś chce wziąć udział w tej zabawie, to proszę się śpieszyć, bo teraz jeszcze Andrzej Piaseczny zaśpiewa piosenkę, a potem już będę do kogoś z was dzwonił.

0: Konkurs popołudniowy.
1: No i to jest ten moment, kiedy już będę wywoływał kogoś do odpowiedzi i tym kimś mam nadzieję, że będzie Ania. Aniu, jesteś tam? Halo?
2: Tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię serdecznie. Powiedz mi, moja droga, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
2: W Poznaniu.
1: Dobrze, a coś więcej powiesz? Gdzieś tu blisko nas, naszej rozgłośni, na Ratajach, czy może w innej części miasta?
2: Grunwald,
1: dobrze.
2: Niedaleko stadionu.
1: No dobrze, to mam nadzieję, że teraz żaden mecz tam się nie odbywa, że nikt nam nie będzie przeszkadzał kibicowaniem.
2: Nie.
1: Moja droga, no to ja teraz tobie kibicuję, żebyś poprawnie odpowiedziała na te podpowiedzi, które ja ci za chwilę przeczytam. W środku papuga dzisiaj rozwiązania. O co chodzi? Co w środku jest?
2: Ara.
1: Oczywiście, że ara. Ara jest do znalezienia w środku rozwiązania, ale to jeszcze nie ara rozwiązuje nam zagadkę, bo na przykład na końcu mamy rozdrapywane, które oznaczają powracanie do tego, co bolesne. Co na końcu rozwiązania jest?
2: Rany.
1: Oczywiście, że rany. No i teraz tak, na wstępie mamy wspak brytyjskiego szczura. Jak się nazywa brytyjski szczur?
2: Rat.
1: Rat, oczywiście, że tak. I gdybyśmy początek rozwiązania dzisiejszego przeczytali od tyłu, to właśnie wyszedłby nam rat, czyli ów szczur brytyjski. No i teraz tak, urządzenia umożliwiające wyważenie drzwi albo niszczenie murów. Rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest jakie słowo?
2: Tarany.
1: Oczywiście, że tarany. Tarany dają ci dzisiaj zwycięstwo. I moja droga Aniu, wygrywasz.
2: Dziękuję.
1: No ja się cieszę bardzo, że ty się cieszysz.
2: Ja jeszcze bardziej.

0: Montero, Dziewczyna z mgły, pięknie wydana książka przez wydawnictwo Rebis. No niesamowita opowieść o pasji, rywalizacji, o tajemnicach, które są, dzieją się na wyspie Man. To jest wyspa u wybrzeży Wielkiej Brytanii, w odległym zakątku Morza Irlandzkiego. Rok 1938 i nic więcej nie będę opowiadał, resztę sobie doczytasz w tej opowieści, którą sobie odbierzesz z naszej redakcji. Dwie zakładki Radia Emaus do tego dołączam. Wszystkiego dobrego dla ciebie i przekazuję ci teraz głos. Aniu, możesz kogoś na antenie u nas pozdrowić, proszę bardzo.
1: Tak, jak najbardziej. Pozdrawiam moją córkę Patyka i mojego Mariusza. I całe radio oczywiście i wszystkich was i wszystkich ludzi i życzę dobrego dnia.
0: No to ja się cieszę, że ty się cieszysz i że zrobiliśmy ci dzisiaj dobry dzień, mam nadzieję.
1: Dzięki, tak, bardzo. Niesamowite uczucie to jest. Pierwszy raz w życiu coś wygrałam.
0: No to wspaniale, to ja się bardzo cieszę z tobą i za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, żebyś wiedziała jak i kiedy odebrać nagrodę. Przypomnę, że na odebranie nagrody są 2 tygodnie. Adres będziesz miała za chwilę w SMS-ie. Wszystkiego dobrego, miłego popołudnia, no i miłego dnia.
1: Również, dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego. Pa, pa, pa.
2: Radio Emaus na dobre popołudnie.
0: I to się nazywa zrobić komuś dobry dzień.

0: Toscal Pad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
5: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Mucha nas tu atakuje, ale cóż z tego, że mucha, skoro 2 sekundy po godzinie 16, czas na informacje Radia Emaus.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Dyrektorzy poznańskich szkół i przedszkoli szykują się do nowego roku szkolnego. Remont poznańskiego odcinka S11 coraz bliżej. Szef Zonda Krypto składa zeznania w prokuraturze. Choć uczniowie mają jeszcze ostatnie dni wakacji, dyrektorzy placówek oświatowych pracują już intensywnie, by powitać ich 1 września. Dziś odebrali z rąk prezydenta Poznania akty powierzenia stanowisk. Łącznie nominacje otrzymało 57 dyrektorów, którzy pokierują przedszkolami, szkołami podstawowymi, ponadpodstawowymi, specjalnymi oraz zespołami szkół. Dyrektorka przedszkola nr 8 Ewa Knychała przyznaje, że wyzwań w nadchodzącym roku szkolnym jest sporo.
3: Kadencja jakieś wyzwania tutaj przed nami stawia, natomiast to doświadczenie mogę spożytkować w tej chwili w dalszym, powiedzmy teraz, prowadzeniu tego przedszkola. No, wyzwania są, bo jest nowy kompas jutra, tak naprawdę jest podstawa programowa.
2: Prezydent Jacek Jaśkowiak przekonuje jednak, że Poznań jest przygotowany na rozpoczęcie roku szkolnego.
4: To jest ciągła praca. Robimy to, te koszty edukacji rosną, mamy też problem demograficzny, natomiast jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia nowego roku szkolnego i uważamy, że to wszystko dzisiaj, co podlega prezydentowi Dyrechowi, że to będzie zrobione w sposób dobry.
2: Według danych z ubiegłego roku w poznańskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych uczy się około 110 tysięcy osób, a do przedszkoli uczęszcza ponad 20 tysięcy dzieci.
1: Informacje z Poznania.
2: Wybrano wykonawcę remontu drogi ekspresowej S11 na odcinku Poznań Północ - Tarnowo Podgórne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła remont ponad 13 km drogi. Prace obejmą wymianę nawierzchni na jezdni głównej oraz łącznicach 3 węzłów, mówi Alina Cieślak z Generalnej Dyrekcji.
5: Ma na celu poprawę stanu technicznego drogi, a tym samym zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa podróżnych korzystających z jednego z najważniejszych odcinków w aglomeracji poznańskiej.
2: Wykonawca przystąpi do robót po zatwierdzeniu i wdrożeniu tymczasowej organizacji ruchu. Prace mają zakończyć się na przełomie 2026 i 2027 roku. Inwestycja jest kontynuacją remontów na S11. W ubiegłym roku przeprowadzono remont odcinka między węzłami Tarnowo Podgórne i Poznań Zachód.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Ruszyły zapisy na konferencję o wolontariacie międzypokoleniowym pod hasłem Każdy gest ma znaczenie. Odbędzie się ona 15 września w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 przy drodze Dębińskiej w Poznaniu. Konferencję organizuje Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Poznańskim Centrum Wolontariatu.
1: Informacje z kraju.
2: Szef Zonda Krypto Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Według TVP Info ma on uzyskać

0: status małego świadka koronnego. Z kolei według Onetu usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Chcę usłyszeć prawdę, mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski.
1: Kral, myślę, mam dużo do powiedzenia o tym, jak finansowane były kampanie wyborcze, kto komu przekładał pieniądze do kieszeni, kto po cichu wspierał kogo, jakie nielegalne działania w państwo zarządów PiS-u realizowało, żeby chronić tą spółkę, jak pieniądze były wyprowadzane. Dużo jest wątków, które chciałbym usłyszeć. Kibicuję temu, żeby pan Kral otrzymał status świadka koronnego, bo to oznacza, że wyświetlimy dużo chorych, patologicznych interesów, które zarządów PiS-u było realizowane, które powinny być wyjaśnione.
0: Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Łączne straty klientów firmy szacowane są na 350 milionów złotych.
2: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
3: Dzisiaj maksymalnie 22 stopnie na termometrach możemy zobaczyć w Poznaniu, ale już jutro 23, a w środę nawet 24 stopnie. A jeśli chodzi o czwartek, no jak może być czwartek? No oczywiście, że 25 stopni będzie w czwartek. No i pytanie tylko, czy tak temperatura będzie rosła i rosła i rosła i rosła w miarę upływu tygodnia. No ale może tak być, moi drodzy. Korzystne warunki biometeo dzisiaj w nocy nas czekają. Na razie jeszcze możecie czuć się trochę nieswojo. Ja zawsze mówię, że to też jest wpływ tego, co się na słońcu dzieje. Dzisiaj trochę o tym mówiłem. Jutro biometr będzie obojętny i pojutrze też będzie obojętny. No i jeśli chodzi o obojętny biometr, no to tutaj już dużo w naszych rękach. Tu możemy się postarać, żeby to, co się wokół nas dzieje, że relacje z innymi ludźmi, które też wpływają na nasze samopoczucie, mogą nas pozytywnie nastrajać. W nocy prawie bezchmurne niebo nas czeka, ale usłyszałem dzisiaj od mojej redakcyjnej koleżanki, żebym nie namawiał słuchaczy, żeby w nocy oglądali niebo, bo w nocy to się śpi. Tak mi powiedziała koleżanka. No ale no, pewnie śpi się też, no ale można też niebo oglądać. Przecież kto komu zabroni oglądać gwiazdozbiory i inne planety gdzieś tam. No ale jutro w ciągu dnia też zachmurzenie małe, a w środę to nawet prawie bezchmurne niebo w ciągu dnia. Noce będą piękne i nawet jeszcze ciepłe, więc tak naprawdę no piękny czas nas jeszcze czeka. I to wcale nie znaczy, że będzie chłodniej, bo właśnie z każdym dniem będzie coraz cieplej w tym tygodniu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No i teraz sobie wyobraź, leżak albo karimata, ogródek, kładziesz się wygodnie na takim leżaku, patrzysz w niebo, piękne rozgwieżdżone niebo. Nie czujesz się lepiej?
1: Nie, bo od razu myślę o tym, że jutro nieprzytomna wstanę rano, przyjdę do pracy i szef spojrzy na mnie wymownie i na wszystkich innych, którzy też w nocy oglądali gwiazdy, też szefowie spojrzą bardzo wymownie. To nie jest dobry pomysł, w środku tygodnia jesteśmy w Poznaniu.
0: Tak, czyli to jest to, bo właśnie wypowiedź teraz o tym, jak dostrzegać pozytywy i takie pozytywne momenty w ciągu dnia i doby i w ogóle, bo w nocy też przecież można dostrzegać takie pozytywne momenty, które mogą nas pozytywnie nastrajać. A pozytywnie nastrajała Lilia Wada, Arkadiusz Szymański. My będziemy z wami dzisiaj na dobre popołudnie i mam nadzieję, że to popołudnie będzie dobre.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Ręka tych, którzy prowadzą nas do Jezusa, to pierwsze narzędzie, którego Bóg używa, abyśmy do Niego się zbliżyli i zechcieli Go lepiej poznać. I może być to tak ręka rodzica, nauczyciela czy przyjaciela, jak i zupełnie przypadkowej osoby. Wszyscy oni bowiem mogą w naszym życiu odegrać taką rolę, jaką Filip spełnił wobec dzisiejszego patrona Bartłomieja apostoła, towarzysząc mu pewnego razu nad Jordanem. Całą scenkę zapisał, i to w pierwszym rozdziale swej Ewangelii, święty Jan, nazywając Bartłomieja Natanaelem. I jest to jeden z zaledwie dwóch ustępów Nowego Testamentu, w którym o Bartłomieju Natanaelu dowiadujemy się czegoś więcej. Oto Filip, świeżo po tym, jak sam poznał Jezusa i został przez Niego powołany, mówi z przejęciem: znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Bartłomiej, widząc zapał swego towarzysza, odpowiada mu jednak bez cienia złośliwości, za to z wyraźnie wyczuwalną nutą dystansu. Czyż może być co dobrego z Nazaretu? I w tym momencie ta rozmowa zasadniczo mogłaby się już zakończyć, a Pan Bóg zacząłby szukać innej drogi zwrócenia na siebie uwagi Bartłomieja. Jednak Filip postanowił nie ustępować. Zamiast tłumaczyć przyjacielowi, że ten tkwi w błędzie, i nawracać go na siłę, on po prostu mówi: no to chodź i zobacz. Mistrzostwo świata w ewangelizowaniu. Raz, że nie prowadzi ono do nas samych, tylko do Boga. Dwa, że opiera się na świadectwie konkretnego działania. I w końcu trzy, że jego owocem jest świętość. Tak dzisiejszego patrona, Bartłomieja apostoła, jak i samego Filipa.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Za 6 minut, niecałe 6 minut na naszej antenie serwis kulturalny. No i pytanie, ile tam rzeczywistości kulturalnych dzisiaj tutaj będzie wyświetlonych? Jakie propozycje kulturalne będę miał dla Was? O 16.30 bądźcie blisko. Jakieś propozycje znajdę. Może jakiś jeden film, a może jeszcze jakaś wystawa. Zobaczymy.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: 16.30 na zegarze, a więc czas na kilka propozycji kulturalnych, które dla was mam. Z rozstrzelanego odrodzenia do nieśmiertelności. To spotkanie z Zinowijem Suchodubem. Na to spotkanie tak naprawdę zapraszała już na naszej antenie nasza gościni, która miała rozmowę w zeszłym tygodniu z Lilią Ładą o poranku. Kto to taki był? Możecie zajrzeć na naszą stronę internetową i tam rozmowy z gośćmi porannymi są dołączone, ale o czym tutaj rzecz będzie? Dzisiaj o godzinie 17:00 Biblioteka Raczyńskich, Plac Wolności 19 i tam będzie opowieść o drodze Ukrainy, sile pamięci oraz kolejnych falach ukraińskiego odrodzenia narodowego. Od kozaczyzny przez losy twórców rozstrzelanego odrodzenia lat 20. i 30. XX wieku po pokolenie sześćdziesiątników. W programie znajdą się fragmenty dokumentalno-poetyckich filmów autora, m.in. Pole naszej pamięci, Nieśmiertelność, a także czytanie fragmentów jego utworów oraz rozmowa o postaciach takich jak Walerian Poliszuk, Mikoła Chwylowy, Łeś Kurbas, Lina Kostenko, Wiaczesław Czornowił. No i Zinowij Suchodub jest laureatem wielu nagród, w tym Państwowej Nagrody imienia Wiaczesława Czornowoła w dziedzinie dziennikarstwa. Spotkanie z autorem w ramach Tygodnia Sztuki Ukraińskiej i o tym Tygodniu Sztuki Ukraińskiej możecie posłuchać w rozmowie porannej. Ona dołączona do naszej strony internetowej i do aplikacji mobilnej. Spotkanie z autorem w ramach tego Tygodnia Sztuki Ukraińskiej odbędzie się zarówno w języku ukraińskim, jak i w języku polskim, także zapraszam i tych, którzy biegli są w języku ukraińskim, jak i tych, którzy z ukraińskim niewiele mają do czynienia, ale polski rozumieją. Wstęp wolny na to wydarzenie dzisiaj o godzinie 17:00 Biblioteka Raczyńskich zaprasza. No i to jest wyjątkowe spotkanie, żeby zajrzeć trochę za to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą w Ukrainie, bo między innymi o tym opowiadała u nas Nina Burnewicz, prezeska fundacji Als Cluster. Ona mówiła o Tygodniu Sztuki Ukraińskiej i w ramach tego Tygodnia Sztuki Ukraińskiej właśnie to zaproszenie na dzisiaj na godzinę 17:00 z rozstrzelanego odrodzenia do nieśmiertelności. Kolejna propozycja to już kino. Kino, tym razem kino Charlie Monroe, Malta. I tutaj historie równoległe. Premiera tego filmu dzisiaj o 19.30. Cóż to jest za film? To jest wirtuozersko poprowadzona historia miłosnego trójkąta, który staje się obsesją znakomitej pisarki. Dramat, romans, bo taki gatunek tego filmu, produkcji belgijsko-francusko-włoskiej. Między innymi w obsadzie zobaczymy Catherine Deneuve. Tak, tą Catherine Deneuve. Więc myślę, że chociażby dlatego warto się wybrać. To jest film, który opowiada o tym. A cóż to takiego się tutaj wydarzyło? To w ogóle jestem zaskoczony. Takie niespodzianki robi nam czasami nasz program emisyjny. Wirtuozersko poprowadzona historia trójkąta miłosnego, który staje się obsesją znakomitej pisarki. W poszukiwaniu inspiracji do nowej powieści Sylwii zaczyna podglądać mieszkających naprzeciwko siebie braci i ich tajemniczą, piękną przyjaciółkę. Kiedy Sylwii zatrudnia się do pomocy w codziennych obowiązkach młodego Adama, nie spodziewa się, że wkroczy on tak zdecydowanie w jej życie i obserwowanych przez nią braci. Dramat, romans belgijsko-francusko-włoski, między innymi w obsadzie Catherine Deneuve. To dzisiaj propozycja kina Charlie Monroe Malta o godzinie 19.30, premiera Historie równoległe. Ale jeszcze jedną propozycję kinową mam i to jest propozycja kina pałacowego na dziś. Film dokumentalny proponuje dzisiaj kino pałacowe polskiej produkcji z 2026 roku w reżyserii Mikołaja Janika. I wykonawcami w tym filmie są Arek Pasożyt, mama Aurelia, tata Piotr i Amaria. O czym to jest opowieść? Opowieść. Nadopiekuńcza mama jest. Milczący tata też. Kryzys twórczy i stałe uczucie niespełnienia są. Arek Pasożyt naprawdę ma podgórkę. By uwolnić się z sytuacji bez wyjścia, postanawia po raz pierwszy w życiu wyjechać w Tatry. Tam trafia na ślad największego obrazu w historii Polski, monumentalnej, bo aż 115 cm na 16 metrów panoramy Tatr zaginionej ponad 130 lat temu. Postanawia odnaleźć tę panoramę. Arek pokonuje rowerem urokliwe wsie Podhala i wspina się na tatrzańskie granie. W czasie poszukiwań walczy z sierpniowym słońcem, kruchą ludzką pamięcią i wadliwą kuchenką turystyczną. Odkrywając kolejne fragmenty układanki, rysuje się z tego przepiękna opowieść Arek, Mama, Panorama, taki tytuł tego filmu dokumentalnego, który będziecie mogli zobaczyć dzisiaj w Kinie Pałacowym. Kino Pałacowe zaprasza na ten film dzisiaj o godzinie 19:00. Arek, Mama, Panorama i myślę, że dla miłośników Tatr to też jest doskonała propozycja, żeby wybrać się do Kina Pałacowego i chociażby przez chwilę pobyć sobie w tych urokliwych, tatrzańskich przestrzeniach. To był serwis kulturalny z małą niespodzianką, jaką zrobił nam tutaj program emisyjny, ale nic takiego.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Paulina pyta, czy ja mogę coś więcej powiedzieć o nowej ramówce Radia Emaus. No mógłbym powiedzieć coś więcej, ale dlaczego mam mówić dzisiaj już, uprzedzać fakty? To wszystko już lada moment. Na naszej antenie będziecie słyszeć te informacje i nowa ramówka Radia Emaus wchodzi w życie 31 sierpnia i do tego czasu musicie czekać cierpliwie. A od 31 sierpnia Radio Emaus w nowej odsłonie.

0: Zostawiła ból. Wczoraj w Hollywood. Kto to zrobił? Daria Zawiałow, Fifi Hollywood, tak nazywał się ten utwór. U nas o godzinie 16:55.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: No i oczywiście, że moglibyśmy zagrać jeszcze po polsku, ale najpierw zagramy Tears for Fears.

0: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
1: Lordzie, witamy na salonach.
2: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
1: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą? Nie szacuj.

0: swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na Libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: społeczność poznańskiej dzielnicy Wilda ma szansę się bardziej zintegrować. Między innymi o tym teraz Lilia Łada będzie opowiadać w informacjach Radia Emaus, bo już 6 sekund po godzinie 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu ruszają zapisy na naukę pływania. Na Wildzie zaczyna się Festiwal Szupańskiego. Ukraina świętuje dziś 35-lecie niepodległości. Poznaniacy znów mogą doskonalić swoje umiejętności pływackie za darmo. Pojutrze ruszą zapisy na jesienno-zimową edycję zajęć organizowanych w ramach projektów Frytlujmy. Dwa z nich dotyczą zajęć dla mieszkańców Piątkowa oraz Hartowa, Rataj i Żegrza. A trzeci to Aqua Senior, zajęcia ruchowe w wodzie dla starszych poznaniaków. Martyna Gabryszak z organizującej zajęcia Fundacji Pływajmy przyznaje, że cieszą się one ogromnym zainteresowaniem.
3: Mieliśmy edycję wiosenną, to mieliśmy ponad 800 zgłoszeń na tak naprawdę 160 miejsc i z tego, co rozmawiamy z naszymi podopiecznymi, no to jest duża potrzeba takich zajęć, dużo osób się do nich zgłasza, ponieważ tak naprawdę są osoby z lękami do wody, które często boją się przyznać i nie ukrywają, że takie zajęcia darmowe trochę pokazują im, dają taką większą możliwość przełamania się.
2: Zajęcia ruszają w połowie września. Są finansowane ze środków miejskich. Zapisy prowadzone będą za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych, które zostaną udostępnione na stronie internetowej Fundacji Pływajmy.
1: Informacje z Poznania.
2: Mieszkańcy poznańskiej Wildy mogą wziąć udział w wydarzeniach rozpoczynającego się dziś Festiwalu Szupańskiego. To cykl spotkań, warsztatów i wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie osiedla. Jak powiedział Szymon Bojdo z wildeckiej inicjatywy lokalnej Wildzianie, to już 9. edycja imprezy, dlatego czas na nowości.
4: W tym roku nowy jest spektakl plenerowy Teatru Biuro Podróży Eurydyka, który zamknie festiwal w niedzielę 30 sierpnia, a w środę nowa rzecz, czyli pub quiz literacki. Mam nadzieję, że będzie świetna zabawa, troszkę się nauczymy albo będzie można się wykazać wiedzą.
2: Festiwal rozpocznie się dziś wernisażem wystawy fotograficznej Pawła Matysiaka Wildeccy Mistrzowie Drugiego Planu, poświęconej lokalnym rzemieślnikom. Szczegółowy program imprezy jest dostępny w mediach społecznościowych wydarzenia.
1: Informacje drogowe.
2: Z powodu awarii ciepłowniczej na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Śniadeckich linie tramwajowe nr 5, 11, 12, 14 i 17 od południa kursują objazdami. Na wyłączonym odcinku uruchomiona została autobusowa komunikacja za tramwaj. Przystanek początkowy znajduje się w Zatoce Przystankowej na ulicy Zwierzynieckiej. Dla tramwajów linii nr 1, 5 i 7 uruchomione są tymczasowe przystanki tramwajowe Głogowska-Hetmańska, zlokalizowane na ulicy Hetmańskiej pomiędzy ulicami Głogowską a Kasprzaka. Zmiany obowiązują do odwołania.
1: Informacje z kraju.
2: Pokoju, wytrwałości i nadziei. Tego Polacy życzą dziś Ukraińcom z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy. W rozmowach z Polskim Radiem dla Ukrainy podkreślają przede wszystkim nadzieję na zakończenie wojny i powrót do normalnego życia. Dariusz Lewakowski, wolontariusz Stowarzyszenia Powerbus, chciałby przede wszystkim, żeby Ukraińcy mogli wreszcie wrócić do spokojnego życia.
5: Chciałbym życzyć z okazji Dnia Niepodległości Ukraińcom wszystkiego dobrego, ale przede wszystkim chciałbym życzyć spokoju, opanowania, aby ta sytuacja wreszcie się zakończyła i nastał pokój.
2: Dla siostry Małgorzaty Chmielewskiej pokój oznacza także możliwość odbudowania życia po wojnie.
6: Wytrwałego budowania życia, które jest silniejsze niż śmierć,

0: Życzę całemu narodowi ukraińskiemu, każdej osobie, która cierpi z powodu wojny, każdej osobie, która mieszka w Ukrainie i także wszystkim tym, którzy przebywają w Polsce.
1: Dziennikarz i korespondent wojenny Mateusz Lachowski życzył im z kolei spokojniejszych nocy i wytrwałości, a Ukraińcom mieszkającym w Polsce możliwości powrotu do normalnego życia.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
3: Korzystne warunki biometeo już na wyciągnięcie ręki, prawie że przed nami, bo w nocy będzie biometr korzystny i będzie to prawie bezwietrzna noc. Dlaczego bezwietrzna? No bo wiatr standardowo, jeśli ktośkolwiek go w ogóle zauważy, to będzie wiał z prędkością 4 km na godzinę, więc będziemy szybsi niż wiatr, na pewno w nocy. Myślę, że wielu z nas jest w stanie być szybszych niż wiatr, a porywy sięgną 7 km na godzinę, więc nawet myślę, że w porywach możemy być szybsi niż wiatr. Jeśli chodzi o noc, w nocy będzie chłodno i sucho, bo temperatura odczuwalna to zaledwie 14 stopni Celsjusza, ale już jutro znowu cieplej w ciągu dnia, ciepło i sucho, 23 stopnie Celsjusza, a w środę to nawet 24 stopnie Celsjusza, a w piątek, w czwartek 25 stopni Celsjusza pokażą termometry. Nadal dość ciepłe noce, bo z środy na czwartek to nawet 15 stopni pokażą termometry, a z czwartku na piątek 14 stopni pokażą termometry. Bardziej by mi zależało na tym, żeby były korzystne warunki biometeo, bo wtedy nawet jeśli jest chłodniej, a czujemy się lepiej i jakoś to tak wszystko nam idzie jak spłatka, no to wtedy mamy chyba lepszy dzień. Tak mi się wydaje. I myślę, że nie tylko ja to tak widzę. Myślę, że wielu z was również.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: To pani redaktor dzisiaj już na spoczynek się udaje?
1: No gdzie? A praca co? Sama się zrobi?
0: No to właśnie pytam, czy jeszcze pani tutaj dużo ma do zrobienia, pani redaktor?
1: No ba, jak zwykle. No my dziennikarze to całą dobę, proszę pana. Całą dobę.
0: No tak, całą dobę. Słyszy pani te pojazdy uprzywilejowane za oknem?
1: Oni też całą dobę, ale na zmiany. Tak jak my.
0: No tak, tak jak my. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, my antenowo już się żegnamy z wami, drodzy słuchacze. Pozostaniemy w pracy, ale tu już po... Nie na antenie już nas nie usłyszycie póki co. Za chwilę pojawi się Maciej Gładysz i to będzie audycja Dookoła Świata. Więc jeśli ktoś nie wychodząc z domu chce się przenieść gdzieś w przestrzeni, popodróżować, to będzie idealna okazja ku temu. A jeśli ktoś lubi sport, no to ja też zapraszam na 17.30. Wtedy to Michał Bondyra i jego audycja sportowa. Hartowo na sportowo dzisiaj też tutaj się pojawi. Zostańcie oczywiście z dobrym radiem Emaus. Mamy nadzieję, że towarzyszymy wam każdego dnia, o każdej porze dnia i nocy, bo przecież nadajemy całą dobę, więc i w nocy możecie nas słuchać. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, my za dzisiaj dziękujemy. Żegnamy się do jutra, do godziny 12, prawda?
1: Tak jest.
0: I o 12 w samo południe jutro was witamy. Do usłyszenia.

0: Radio Emaus. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Tym razem wybierzemy się do słonecznej Italii, a konkretnie do Kampanii. Jest to region położony w południowo-zachodniej części Półwyspu Apenińskiego i rozciągnięte wzdłuż Morza Tyreńskiego. Miejsce to kojarzone jest głównie z Neapolem i Wezuwiuszem, no ale ma ono o wiele więcej do zaoferowania. Kampania znana ze swej niezwykłej historii przepełniona jest różnego rodzaju atrakcjami i zabytkami. To kolejny po Toskanii włoski region z największą liczbą obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To na tym obszarze znajduje się jeden z najpiękniejszych fragmentów włoskiego wybrzeża, czyli Wybrzeże Amalfitańskie. Tu znajdziemy niektóre z najlepiej zachowanych greckich świątyń, ruiny dwóch z trzech największych rzymskich amfiteatrów, czy jeden z najokazalszych pałaców na świecie. Trzeba też docenić niezwykłą przyrodę i trasy spacerowe ze słynną ścieżką bogów oraz liczne rezerwaty archeologiczne usytuowane u podnóża Wezuwiusza. Te najsłynniejsze to oczywiście Pompeii i Herkulanum. Nie można też zapomnieć o tutejszej tradycji kulinarnej. Kampania jest ojczyzną pizzy, stąd pochodzi mozzarella di bufala, pomidory San Marzano czy limoncello, słynny cytrynowy likier. Nic dziwnego, że Latynowie nazywali ten region Campania Felix, czyli Kampania Szczęśliwa. Chcieli w ten sposób podkreślić, że jest tu płasko, zwrócić uwagę na niezwykle korzystny klimat, a także ekstremalną żyzność ziem. A co w Kampanii warto zobaczyć? No przede wszystkim Neapol, czyli największe miasto i stolice regionu, położoną u stóp Wezuwiusza nad Zatoką Neapolitańską. To specyficzne miasto, które nie każdemu może przypaść do gustu. Jedni uwielbiają i zachwycają się niepowtarzalnym klimatem, jaki tu panuje, inni natomiast wręcz przeciwnie, omijają wielkim łukiem, bo uważają, że jest tu brudno, niebezpiecznie i zdecydowanie za głośno. No ale Neapol taki po prostu już jest, wybuchowa mieszanka pełna kontrastów i albo go się pokocha, albo znienawidzi. Jedno jest pewne, Neapol na pewno warto odwiedzić i poznać go osobiście, chociażby po to, by przespacerować się tutejszymi wąskimi uliczkami, które przecinają Stare Miasto i które pełne są licznych zaułków, kapliczek, kościołów i słynnych neapolitańskich flag, czyli po prostu prania rozciągniętego tuż nad głowami przechodniów. Warto poznać historię tego miasta i odwiedzić jego liczne zabytki, no i obowiązkowo skosztować tutejszej kuchni, która wcale nie ogranicza się jedynie do pizzy. Historia Neapolu sięga czasów greckich. Pierwszą osadę pod nazwą Partenope założono tu około 8 wieku przed naszą erą i nazwano ją tak na cześć mitycznej Syreny. Wiąże się z tym kilka legend. Jedna mówi, że Partenope, nie mogąc skusić swym śpiewem Odyseusza, rzuciła się do morza i utonęła, a jej ciało zostało wyrzucone na brzeg właśnie w Neapolu. Druga, rzymska legenda, mówi natomiast o miłości, jaką darzyli się Partenope i centaur Wezuwiusz. Rozgniewany Jowisz zmienił centaura w wulkan, a wtedy Partenope z rozpaczy odebrała sobie życie. Jej ciało zostało przeniesione na wybrzeże Megaridy i przybrało formę, z której narodził się antyczny Neapol. W miejscu, w którym znajdowała się pierwsza osada, dziś można podziwiać słynną średniowieczną twierdzę Castel dell'Uovo, czyli zamek jajeczny. A co jeszcze można zobaczyć w Neapolu? Głównym punktem miasta jest plac Piazza del Plebiscito. To przy nim znajduje się m.in. Pałac Królewski, a także jeden z symboli miasta, kościół San Francesco di Paola. Wraz ze stojącą obok kolumnadą nadaje on placowi charakterystyczny kształt elipsy, a sama świątynia niektórym kojarzy się z rzymskim panteonem. Kierując się z Piazza del Plebiscito na południe, można trafić nad wodę i podziwiać stamtąd przepiękną panoramę Zatoki Neapolitańskiej i majestatycznego Wezuwiusza. Udając się natomiast w przeciwnym kierunku, warto zajrzeć do Galerii Umberta I, która została wybudowana w 1890 roku na wzór Galerii Wiktora Emanuela II w Mediolanie, a także warto wybrać się do Castel Nuovo. Zamek założony w XIII wieku przez Andegawenów jest obecnie jedną z najpiękniejszych włoskich twierdz. Na północ od Piazza del Plebiscito znajduje się historyczne centrum miasta, które w 1995 roku zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To tu występuje najwięcej zabytków i to tu można poczuć prawdziwy klimat Neapolu. Główną trasą spacerową tego miejsca jest Spacca Napoli. To potoczna nazwa trasy biegnącej z dzielnicy hiszpańskiej Quartiere Spagnolo do dzielnicy Forcella. Ma ona starożytne korzenie i przecina Stare Miasto w linii prostej, na pół. Fenomen ten najlepiej widać z jednego z wielu tarasów widokowych. Jak mówią Włosi, nie ma w mieście miejsca, które lepiej oddałoby ducha Neapolu, a Spacca Napoli to coś więcej niż pocztówka turystyczna. To prawdziwy Neapol w jego najczystszej postaci. W tej okolicy zlokalizowany jest wspomniany już wcześniej labirynt wąskich uliczek, przy których mieszczą się bary i restauracje i nad którymi unoszą się cudowne zapachy neapolitańskiej kuchni. To tutaj znajdują się największe skarby Neapolu, m.in. katedra Duomo di Napoli, poświęcona patronowi miasta, świętemu Januaremu. Warto wiedzieć, że katedra ta występuje pod dwiema nazwami. Pierwsza to San Gennaro, czyli właśnie świętego Januarego. Druga nazwa to Santa Maria Assunta. Pierwsza świątynia została wzniesiona w tym miejscu już w IV wieku. Obecna katedra pochodzi natomiast z wieku XIII, a fasada z wieku XIX. Na początku XVII wieku zdecydowano natomiast o budowie Cappella del Tesoro di San Gennaro, kaplicy, w której przechowywane są największe skarby związane z patronem miasta, m.in. ampułki z jego krwią. To z nimi wiąże się tak zwany cud świętego Januarego. Dwa razy w roku, 19 września, w dzień męczeńskiej śmierci świętego, a także w pierwszą niedzielę maja. Ampułka wystawiana jest na widok publiczny, a oczy zebranych z uwagą skierowane są na skrzepniętą krew. Mieszkańcy czekają, aż jej stan skupienia zmieni się w płynny. Neapolitańczycy wierzą bowiem, że zapewni to miastu pomyślność. Jeśli krew nie zmieni stanu skupienia, oznacza to, że na miasto spadnie nieszczęście. Naprzeciwko wejścia do kaplicy skarbu, czyli Cappella del Tesoro, znajduje się wejście do pozostałości po pierwszej świątyni, która znajdowała się w tym miejscu, czyli Bazyliki Santa Restituta. Tu znajduje się również najstarsze europejskie baptysterium datowane na V wiek, Battistero di San Giovanni di Fonte. Miejscem, którego podczas zwiedzania Neapolu nie można pominąć, jest kaplica San Severo. Jej wnętrze nie jest duże, ale robi naprawdę ogromne wrażenie. Uwaga przykuwa przede wszystkim rzeźba Cristo Velato, Chrystus spowity całunem. Jej twórcą jest Giuseppe San Martino. Stworzył on tak realną postać umierającego i przykrytego całunem Chrystusa, że trudno uwierzyć, iż została ona wykonana z marmuru. To oczywiście nie wszystkie atrakcje, jakie ma do zaoferowania Neapol. Co jeszcze trzeba i warto zobaczyć w tym mieście? O tym wszystkim opowiem już w kolejnym odcinku Dookoła Świata za tydzień we wtorek o 17.30, oczywiście w Radiu Emaus. A dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Dookoła Świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
1: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, to jest Hartowo na sportowo. Drużyna Wiary Lecha po meczu barażowym i porażce po rzutach karnych z Jarotą Jarocin spadła w zeszłym sezonie z czwartej ligi. Zespół kibiców Kolejorza w piątej lidze zaliczył jednak świetny start. Nowym starym trenerem jest Łukasz Kubiak. Jutro DWL, która w lidze ma komplet punktów po dwóch spotkaniach, gra przy ulicy Harcerskiej mecz 1.32 finału Okręgowego Pucharu Polski z GES Poznań. O powrocie na ławkę trenerską, końcówce poprzedniego sezonu, początku obecnego i zmianach w drużynie Wiary Lecha rozmawiam z Łukaszem Kubiakiem. Cześć.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Podobno nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, a ty po zwolnieniu na początku zeszłego sezonu wróciłeś do Wiary Lecha i moje pytanie, dlaczego?
2: A czy się nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki? No niby tak, natomiast myślę, że z klubem Wiary Lecha byłem związany bardzo długo, bo 5 lat. Myślę, że te relacje, one utrzymywały się nawet po zwolnieniu. Wiadomo, sam mam do Lecha Poznań, do DWL szczególny stosunek, więc myślę, że ta w sumie niespodziewana decyzja o powrocie, niespodziewana pod tym kątem, że sam nie spodziewałem się, że taką ofertę otrzymam, a na pewno nie spodziewałem się, że otrzymam ją po 9 miesiącach.
1: Natomiast... Dostałeś tą ofertę już na mecz barażowy, prawda?
2: Tak, na mecz barażowy, więc to było dosyć dla mnie takie niespodziewane. Natomiast gdzieś jako fan włoskiej piłki, między innymi sam tego kraju, wiemy jak tam jest, trenerzy są zwalniani, potem wracają. To jest taka praktyka, więc z tym dwa razy wchodzenia do tej samej rzeki, to nie do końca się zgadzam. Po prostu teraz jest nowy rozdział, nowy etap i postaram się, żeby ten drugi etap był tak samo dobry, tak samo obfitujący w sukcesy jak ten
1: pierwszy. I tak samo długi.
2: Miejmy nadzieję, bo wiadomo, że w piłce nożnej zdarzają się trenerzy, którzy pracują bardzo długo. Pewnie gdzieś tam Guardiola, Simeone, z takich nazwisk największych z tego topu. Ale też jasne, mam cały czas świadomość, że jednak praca trenera to jednak krótszy okres, więc zobaczymy. Na razie cieszę się z każdego dnia, w którym jestem.
1: Pamiętam, jak rozmawialiśmy, powiedziałeś, że nad pierwszą propozycją zastanawiałeś się 5 sekund, a nad drugą?
2: Dłużej, na pewno, bo na pewno nie spodziewałem się tego. To oczywiście gdzieś tam ta decyzja rzeczywiście dłużej trwała. Musiałem ją też musiałem przedyskutować to również z moją rodziną, z moimi synami, z moimi najbliższymi. Więc na pewno to było dla mnie trudniejsza decyzja niż za pierwszym razem, ale te rozmowy były owocne i stwierdziłem, że podejmę rękawice. No oczywiście ten pierwszy mecz no nie wyszedł, no nie udało się w tych barażach zwyciężyć, odpadliśmy po karnych już w półfinale, ale już to zostawiam, to już jest historia. Zresztą to było trudne zadanie, bo mieliśmy tylko jeden mikrocykl, ja objąłem zespół i tak na dobrą sprawę w poniedziałek, a w sobotę mieliśmy pierwszy mecz barażowy, więc już na etapie rozmów doszliśmy do wniosku, że bez względu na to, jak to się zakończy, będę tą pracę kontynuował i tak jest. No, z jednej strony żałuję, że nie udało się utrzymać, a z drugiej, no tak jak mówię, to jest nowy etap i zrobimy wszystko, żeby był jak najlepszy.
1: Jak zmienił się w porównaniu do tego poprzedniego sezonu zespół?
2: Niewiele w sumie, tak mogę powiedzieć, bo okej, z jednej strony odeszło 9 zawodników, natomiast część z nich przyszła zimą, więc no nie miałem na to wpływu, bo nie miałem trenerem, natomiast no te najważniejsze osoby, trzon został, z czego jestem bardzo zadowolony, bo część chłopaków miało propozycje z lig wyższych, więc tym bardziej jestem zadowolony. Myślę, że to jest o tyle łatwiej, że i zawodnicy wiedzą, jakie ja mam oczekiwania, czego wymagam, czego nie toleruję, Więc na pewno łatwiej jest nam tutaj wejść, a z drugiej strony też fajnie, że ten trzon został, bo te pewne zasady i też myślę ich chęć, żeby odbudowania tego, czego nie udało się zrobić, czyli utrzymania w czwartej lidze jest spora, więc myślę, że motywacja jest duża.
1: Trzeba powiedzieć, że wśród tych, którzy odeszli, dwóch szczególnie istotnych zakończyło karierę. Gracjan Pachelski i przede wszystkim Michał Niedźwiedź, szczególnie Michała Żal, bo przecież najlepszy strzelec w historii TVL-ki.
2: Tak, rzeczywiście. Tak na dobrą sprawę w tym ostatnim okresie to Michał już jako zawodnik futsalu, on doszedł w tej rundzie, w której nie byłem trenerem. Gdzieś tam też pauza za kartki spowodowała, że nie mógł nam pomóc w meczu barażowym. No to oczywiście bardzo, bardzo dobry napastnik. Zapisał się w historii, nadal jest najlepszym strzelcem Wiary Lecha. Natomiast tutaj myślę, że no właśnie piłka nożna nie znosi próżni. Akurat na pozycji napastnika wzmocnił nas Kacper Dolski, który gdzieś tam we wcześniejszych sezonach grał bardzo dobrze i jeszcze na poziomie piątej ligi potrafił strzelić 30 goli, także to dla nas duże wzmocnienie. No z Gracjanem miałem okazję pracować dosyć dłużej. Wiadomo, nie tylko sama postawa piłkarska, ale też w szatni ważna postać. Będzie brakować, teraz rzeczywiście mamy dużo młodszą ekipę, natomiast będziemy się starali w taki sposób to budować, no żeby nawet bez tego znaczącego doświadczenia mieć drużynę dobrą, również w szatni, takim pod kątem mentalnym i jestem pozytywnie nastawiony, bo też musimy patrzeć przez pryzmat tego, że DWL była 3 sezony w czwartej lidze i ci zawodnicy, nawet którzy są młodsi, no mieli okazję grać na poziomie czwartej ligi przez 3 lata, mają sporo występów, więc to doświadczenie na pewno zdobyli w ostatnim czasie.
1: No właśnie, powiedziałeś o z jednej strony doświadczeniu, a z drugiej strony o odmłodzeniu tego zespołu. Patrząc na wzmocnienia, no...

0: Patrzyłeś na metrykę czy na umiejętności?
1: Zawsze patrzę tylko i wyłącznie na umiejętności, bo to jest najważniejsze i myślę, że pokazałem, że w drużynie mogą grać zawodnicy blisko 40 roku życia, jak i 16-latkowie, których wprowadzałem do zespołu. My bardziej chcieliśmy się skupić na innej rzeczy i to jest taka zmiana. Kiedyś ta nasza kadra była szersza, ale nie do końca byliśmy zadowoleni z jakości zawodników. Teraz stwierdziliśmy, że robimy mniej transferów, żeby mieć tak na dobrą sprawę po dwóch zawodników na każdą pozycję, a nie więcej. Każdy wie, z kim rywalizuje i mają to być zmiany jakościowe. Póki co faktycznie ci młodzi zawodnicy bardzo dobrze zaprezentowali się w tych dwóch pierwszych spotkaniach. Dwóch zawodników z pola strzeliło bramkę. Kacper Dolski, który przychodzi też, on również bramkę strzelił, także myślę, że tak, postawiliśmy na jakość, a że za tym idzie metryka, to tylko się cieszę, bo uważam, że w takich ligach trzeba dawać szansę młodym zawodnikom.
0: Analizując ten sezon poprzedni w czwartej lidze, duże problemy ze zdobywaniem bramek. Teraz powinno być z tym lepiej.
1: Trudno jest też mi się wypowiadać na temat poprzedniego sezonu, ponieważ byłem trenerem tylko przez 6 kolejek i w meczu barażowym, więc na pewno nie chciałbym tutaj oceniać poszczególnych trenerów. Ten sezon rozpoczęliśmy z jasnym przekazem dla zawodników. Sposób, w jaki chcemy grać ofensywnie. Zawodnicy mają określone zadania, które mają spełniać, zarówno w obronie, jak i w ataku. Rozliczamy ich z tych zadań. Każdy powinien wiedzieć, jak ta gra ma wyglądać i widzimy, że już nawet na poszczególnych treningach już zawodnicy potrafią sobie pomagać, powiedzą, kto gdzie ma biec, w którym momencie ma zaatakować, w którym momencie ma bronić, także myślę, że te klarowne zasady są najważniejsze. Ja jestem trenerem, który lubi grę ofensywną i zawsze będę wolał wygrać 5-4 niż 1-0.
0: Mówimy o zmianach. Zmienił się też sztab trenerski.
1: Zmienił się sztab. Rzeczywiście gdzieś wiedziałem, że część trenerów po prostu opuści klub, więc gdzieś może to był taki zaczyn do tego, żeby jednak zrobić tutaj totalną rewolucję i faktycznie trzy nowe osoby dla mnie w sztabie, bo z żadnym z tych chłopaków nie miałem okazji współpracować. Wszyscy młodzi, myślę, że ambitni, mający dużo wiedzy. Myślę, że też wniosą taką świeżość do samego procesu treningowego i też myślę, że dobrze się uzupełniamy, bo i ci trenerzy zajmują się i przygotowaniem motorycznym, i analizą, liczeniem tych rzeczy, które właśnie wymagamy od zawodników. Także na razie jestem zadowolony z tej współpracy i też mocno wierzę, że ci trenerzy się rozwiną i również będzie można ich już wkrótce zobaczyć na przykład w wyższych ligach.
0: Aha. Zaczęliście ligę z wysokiej OC, 2 zwycięstwa w 2 meczach. Mecz w Kazimierzu Biskupim odwołany, więc 3. zwycięstwa nie było, ale to od razu takie moje pytanie, czy ten cel jest jasno postawiony, awans?
1: Jest cel postawiony, tak. To ma być awans do czwartej ligi, natomiast ja chciałbym tonować tutaj nastroje. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jest jeszcze za wcześnie, żeby w ogóle jakkolwiek o tym rozmawiać. My się uczymy tej ligi. Ja tak na dobrą sprawę nie wiem, kto będzie groźny w tej lidze, kto może namieszać. My też musimy się nauczyć tych zawodników, rywali, ale też proces budowania naszego zespołu, naszego modelu gry jest dopiero na wczesnym etapie. Trochę powiedziałem zawodnikom, że to jak budowanie domu i na razie jeszcze nie wyszliśmy z fundamentu. Także powoli dokładamy cegiełkę. Na pewno chcę, żeby ten zespół miał takie swoje DNA, żebyś za każdym razem grało zwycięstwo, żeby prezentował ofensywną piłkę, żeby to były emocje, bo gramy dla wspaniałych kibiców i wiemy o tym, że bramki to jest to, na co kibice przychodzą na trybuny. Więc tak jak mówię, cel jest postawiony, ale tutaj tonuje nastroje. Chcemy z każdym meczem grać lepiej, grać odważnie, grać efektownie. Póki co na razie w tych 2 kolejkach to się udało zrobić.
0: Powiedziałeś, że na razie nie wiecie do końca, kto jak gra, ale czy gdzieś taka analiza była, że ktoś może być z rywali takim dużym faworytem, jeśli

0: chodzi o walkę.
1: Tak, no, na pewno zespół UKS-u Śrem, który ma no, zawodników no, z poziomu czwartej, trzeciej ligi, to jest bardzo, bardzo dobra drużyna. Myślę, że tak patrząc personalnie, to myślę, że spokojnie na środek czwartej ligi, więc to jest na pewno główny faworyt, dysponujący dużym budżetem, a wiadomo jak to jest u nas. Myślę, że czy czwarta, czy piąta liga, to jednak ten budżet jest jeden z najniższych, jeżeli nie najniższy w lidze. No, ale też musimy pamiętać i tego do końca nie wiemy, że mierzymy się z rezerwami dwóch zespołów trzecioligowych, czyli Unii Swarzędz i Polonii Środa, plus no, z rezerwami pierwszoligowej Warty Poznań, więc trudno tu oceniać, w jaki sposób te kluby podejdą do tej rywalizacji.
0: Czy akurat z wami zejdą zawodnicy z pierwszych drużyn, prawda?
1: Tak, i pytanie, czy też dla nich nie będzie postawiony cel, bo wiemy, jak to jest w takich, no, szczególnie w przypadku Warty, no bo dla przykładu, nie wiem, Śląsk Wrocław, ŁKS Łódź, Legia Warszawa, no to są kluby, które wyraźnie naciskały na to, żeby te rezerwy grały w jak najwyższej klasie rozgrywkowej, więc gdyby ten cel został postawiony rezerwą Warty, no to na pewno to będzie no, groźny przeciwnik, ale no tak jak mówię, to trudno oceniać na ten moment po takim czasie.
0: A jak groźnym przeciwnikiem będzie ten przeciwnik jutrzejszy? GES Poznań, 31-32 Okręgowego Pucharu Polski. GES w finale Okręgowego Pucharu Polski był jeszcze 2 lata temu. To jest taki rywal, który strzela dużo goli.
1: Cieszę się ogromnie z tego spotkania, bo po pierwsze to mecze derbowe, to zawsze frajda. Druga sprawa, cieszę się, bo na ławce trenerskiej drużyny GES-u będzie Szymon Pawłowski, z którym mam okazję, przyjemność tak na dobrą sprawę grać w Oldboyach Lecha Poznań. Także fantastyczna sprawa. Ja też myślę, że ten przeciwnik będzie grał ofensywnie i będzie chciał grać piłkę, także no, liczę na to, że to będzie dobry mecz. Liczę na to, że padnie dużo goli, no ale też, no wiadomo, to my jesteśmy faworytem i musimy tą rolę faworyta na pewno dźwignąć w tym spotkaniu.
0: W lidze jest cel, to jest awans, chociaż tak tonujesz nastroje, że trzeba tej ligi się nauczyć, a w Pucharze Polski Okręgowym jest jakiś cel?
1: Jako DWL i tak samo jak Lech Poznań zawsze powinniśmy grać o najwyższe cele, więc też na pewno będziemy walczyć o ten puchar i na pewno to nie będzie tak, że traktujemy to tak jak jakiś, nie wiem, dodatkowy mecz czy jako kara. Tak, postaramy się wygrać, natomiast no, historia DWL wskazuje, że te puchary zawsze były piętą achillesową, więc może w tym roku będzie inaczej. Do każdego pojedynku będziemy podchodzić na 100%. I uważam, że ta nasza wyrównana kadra spowoduje, że bez względu na to, w jakim będziemy wychodzić w składzie personalnym, będziemy walczyć o zwycięstwo. Mogę to porównać tylko i wyłącznie pierwszą do drugiej kolejki. Były 4 zmiany z różnych powodów. Były 4 zmiany w składzie, a udało nam się wygrać z wymagającym rywalem. To pokazuje, że chcieliśmy zbudować tą kadrę w miarę wyrównaną.
0: No to zwycięstwa na Harcerskiej jutro życzymy. 20:20 mecz.
1: Dziękuję bardzo, tak, i zapraszam oczywiście wszystkich kibiców z Poznania, żeby zobaczyli 2 poznańskie drużyny.
0: Dołączam się do tego zaproszenia. Dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Państwo i moim gościem był dziś Łukasz Kubiak, trener drużyny Wiary Lecha. Ja też się żegnam, do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra.
2: Hartowo na sportowo. Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Leon XIV spotkał się z przedstawicielami ordynariatu polowego Portugalii. W najsłabszych trzeba dostrzec Chrystusa, powiedział papież do przedstawicieli hiszpańskiej federacji Marsodeto. Watykan podał program rozpoczynającej się wizyty arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera w Rosji. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Przedstawiciele portugalskiego duszpasterstwa wojskowego przybyli do Rzymu z okazji 60-lecia jego ustanowienia. Leon XIV przypomniał o wartościach ważnych w służbie wojskowej, o posłuszeństwie, dyscyplinie, lojalności, odpowiedzialności i odwadze. Papież za wzór wskazał im ewangelicznego setnika z Kafarnaum, który potrafił łączyć odpowiedzialność za innych z pokorą wobec Boga.
3: Jeśli z jednej strony ten żołnierz był świadomy swojej władzy, to z drugiej, wobec Syna Bożego, ukazał siłę wiary i odwagę pokory. Człowiek bowiem, niezależnie od tego, jak wielką ponosi odpowiedzialność, jak wielką sprawuje władzę i jak bardzo jest nienaganny, zawsze pozostaje głodny nieskończoności i spragniony wieczności.
2: 150 przedstawicieli Federacji Marsodeto z Toledo spotkało się z Leonem XIV z okazji 45-lecia organizacji. Wspiera ona osoby z niepełnosprawnością intelektualną i porażeniem mózgowym oraz ich rodziny. Papież podkreślił wartość ich codziennej, często niewidocznej pracy.
4: Una tarea ardua, indudablemente.
3: Jest to niewątpliwie trudne zadanie, wymagające wiele ukrytej pracy, której nikt nie widzi i którą tylko Bóg może wynagrodzić. Jednocześnie wielką radość daje odkrywanie w obliczu każdego człowieka samego Jezusa Chrystusa, umiejętność dostrzegania w życiu osób najsłabszych i najbardziej bezbronnych spojrzenia Chrystusa, który zwraca się do nas z wezwaniem, pozwala nam wzrastać jako społeczeństwo ludzkie i chrześcijańskie.
2: Sekretarz do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi będzie przebywał w Rosji od 25 do 28 sierpnia. Wizyta będzie miała wymiar dyplomatyczny, ekumeniczny i duszpasterski.
5: Jutro papieski przedstawiciel spotka się z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem, a także z metropolitą Antonim, który kieruje Wydziałem Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Z kolei w środę zaplanowane jest jego spotkanie z Jurijem Uszakowem, prezydenckim doradcą do spraw polityki międzynarodowej. W czwartek 27 sierpnia arcybiskup Gallagher spotka się z duchowieństwem i osobami zakonnymi. Będzie przewodniczył mszy świętej w katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Moskwie, a następnie spotka się z biskupami.
2: 87 lat temu Pius XII wygłosił historyczne orędzie radiowe o pokoju.
6: Nulla!
5: Pius XII zwrócił się do rządzących i narodów w obliczu narastającego zagrożenia wojną. Jego słowa po 87 latach pozostają przejmująco aktualne. Wzywał przywódców do porzucenia oskarżeń i gróźb oraz do szukania porozumienia. Przypominał, że sprawiedliwość powinna opierać się na sile rozumu, a nie oręża. Niczego nie traci się przez pokój, wszystko może zostać stracone przez wojnę, powiedział wówczas papież.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
5: Spojrzenie Ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
6: Wielka Boga Człowieka Matko, Boga Rodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo. Nie będziemy teraz czytać całego tekstu jasnogórskich ślubów narodu polskiego, ale dzisiaj przyjrzymy się, po co dzisiaj są nam te śluby, jak to było, że 70 lat temu ksiądz prymas jednak tekst ślubów napisał, bo ta historia nie jest wcale taka prosta, jakby nam się mogło wydawać. Jak to się stało, że właśnie takie przyrzeczenia są zawarte w tekście ślubów? O tym będę rozmawiać z panią Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Szczęść Boże, pani Aniu. Dzień dobry.
7: Szczęść Boże, szczęść Boże.
6: I mi się bardzo spodobała ta historia jasnogórskich ślubów narodu. To, że czcimy różne rocznice, to dla nas Polaków myślę, że jest w jakiś sposób oczywiste. Tak ważna rocznica jak rocznica ślubów króla Jana Kazimierza, 300 lat dokładnie od tego wydarzenia, no to też dla księdza prymasa Wyszyńskiego też to była oczywistość, że będzie trzeba jakoś to wydarzenie uczcić. Ale jak się okazuje, sama historia napisania tych ślubów wcale nie była taka prosta. Jak to było?
7: Ksiądz prymas Wyszyński, tak jak potem wspominał, miał te śluby w sercu. On przede wszystkim myślał o tym, że tak jak kiedyś w czasie potopu szwedzkiego Matka Boża uratowała Polskę od skutków tego potopu, od tej strasznej pożogi, którą niosły wojska szwedzkie, protestanckie przecież. Ksiądz prymas miał poczucie, że kiedy znowu ta fala komunizmu runęła na Polskę, że podobnie jak Jan Kazimierz kiedyś przed potopem szwedzkim, tak mówiliśmy przed tym potopem rosyjskim, może nas uratować Matka Boża. I tak jak kiedyś były złożone śluby, trzeba by je odnowić. I wspomina, że myślał o tym już w Prudniku, kiedy czytał potop Sienkiewicza. Myślałem o tym, że powinny być odnowione śluby królewskie na nasze czasy, z nową treścią. No ale kiedy ojcowie Paulini i księża biskupi, bo już wtedy na Jasnej Górze działał taki komitet odnowienia ślubów króla Jana Kazimierza, kiedy zwrócili się do księdza prymasa z prośbą, żeby to on napisał tekst ślubów, ksiądz prymas się bronił. Taką emisariuszką z Jasnej Góry była założycielka Instytutu pani Maria Okońska, bo nie każdy mógł dostać przepustkę, nie każdy mógł dojechać do Komańczy. Zresztą jej te sprawy Matki Bożej były najbliższe. Sama była wtedy więźniem Matki Bożej za wolność księdza prymasa, takim dobrowolnym więźniem jasnogórskim. I kiedy przyjechała do księdza prymasa z tą prośbą, ksiądz prymas mówi, ja jednak nie mogę napisać tekstu ślubów.
8: Dlaczego tak się opierał?
7: Bo uważał, że skoro jest więźniem, to nie jest bez woli Bożej. A jeżeli jest więźniem, to znaczy ma nie działać. I może Bóg nie chce, żeby on działał.
8: Czyli żeby to był dla niego taki czas odosobnienia, trochę pustyni, żeby mniej go było publicznie.
7: Tak. Dopiero kiedy zbliżał się czas wyjazdu, Marysi przyszła taka myśl, ojcze, a przecież święty Paweł pisał listy z więzienia. I to dla księdza prymasa było jak odkrycie, jakby pierwszy raz w życiu o tym usłyszał. I zaraz następnego dnia, od godziny 5 rano do 7, 16 maja, napisał tekst ślubów, przyniósł do kaplicy na tę prywatną mszę świętą, którą odprawiał zawsze dla sióstr. No i oczywiście dla gości była wtedy pani Maria i była Janka Michalska. I ksiądz prymas przyniósł tekst ślubów. Potem razem czytali, płacząc z przejęcia, że te śluby są tak głębokie, bo to nie było ślubowanie jakiegoś dzieła, wybudowania jakiejś świątyni czy jakiegoś konkretnego czynu. To był cały program odrodzenia religijnego i moralnego narodu. Program tak uniwersalny, że właściwie aktualny do dzisiaj.
8: Pani Aniu, to narysujmy naszym słuchaczom jeszcze takie tło historyczne. W jakim momencie to wszystko się dzieje? Dlaczego jest to też bardzo ważny moment historycznie dla Polski?
7: To był czas, kiedy Polska była jakby w cudzysłowie pod okupacją rosyjską. Nie staliśmy się republiką, tak jak inne kraje, jak Litwa, Łotwa, Ukraina. Byliśmy w miarę samodzielni, ale całkowicie uzależnieni od Rosji. A programem tej ideologii marksistowskiej było zniszczenie wiary. To, co się odnawia teraz w tej odnowionej lewicy. Zniszczyć Boga. Wyrwać wiarę z serc ludzi, z serc dzieci. Polskę, jeżeli Polsce odbierze się wiarę, odbiera się jej ten istotny nerw życia. Bo ksiądz prymas mówił, Polska jest w takim położeniu geopolitycznym, że jeżeli nie będziemy mieć mocy od Boga z góry, przepadniemy. I dlatego w czasie tego nowego potopu chciał wszystko Matce Bożej zawierzyć, ale nie pisze w ślubach jasnogórskich, żeby Matka Boża, że tak powiem, pognębiła tych wrogów, ale mówi, my bądźmy mocni. To tak jak ta przypowieść z pszenicą i konkolem. Pan Jezus nie pozwolił wyrywać konkolu, bo by zniszczyli też pszenicę. Ale pozwólcie rosnąć obojgu. Jeżeli pszenica jest mocna, to konkol zostanie i konkol nie będzie istotny w życiu. Dlatego ksiądz prymas uważał, że najważniejsze dla Polski, żebyśmy się ostali, dla naszej wolności, jest po prostu siła moralna narodu.
8: I proponuję ten program takiego odrodzenia wewnętrznego. Program, który daje jasne wskazówki, czego musimy bronić, za czym jako Polacy musimy stanąć i duchowo, ale też zewnętrznie, jakich wartości musimy bronić, żeby przetrwał nasz naród, żeby duch narodu przede wszystkim nie upadł, no bo przecież nie musimy się bać tych, co zabijają ciało, tylko najgroźniejsi są ci, co zabijają ducha.
7: Kiedy się czyta jasnogórskie śluby narodu, widać, jak one są aktualne także dzisiaj. To jest taka konfrontacja z duchem czasu. Bo duch czasu także dzisiaj mówi, nie potrzeba Boga. Usuńmy Boga z naszego życia. Wtedy nie ma grzechu, nie ma wyrzutów sumienia, nie ma stresów. Róbmy, co chcemy. Pan Bóg może niech tam nawet sobie gdzieś będzie, ale niech się nie wtrąca w nasze sprawy, bo my decydujemy, co jest dobre, a co złe. A śluby mówią wierność Bogu, krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi, Jego pasterzom. I to jest aktualne także na dzisiaj. Świat mówi, nie ma grzechu. Są najwyżej jakieś zranienia, niepowodzenia człowieka. A w ślubach ksiądz prymas pisze, przyrzekamy, żeby naród żył bez grzechu ciężkiego. Mówili, to jest nierealne. A ksiądz prymas mówi, czy to jest coś złego? My nie możemy utonąć w błocie. Bo zaborcy zawsze usiłowali naród nasz poniżyć, rozpić. I to radziła caryca Katarzyna. Polaków nie weźmiesz siłą. Ich trzeba zdemoralizować, wtedy ich podporządkujesz. Dlatego właśnie to wyzwalanie się z grzechu, to życie na poziomie Bożym, łaski uświęcającej, to ksiądz prymas uważał za najważniejsze w życiu narodu. Świat dzisiaj mówi, jak ci życie niewygodne, to możesz zabić to maleństwo, które nie potrafi wołać o ratunek. A śluby mówią, raczej śmierć ponieść, niż zadać śmierć bezbronnym. Świat mówi, jak ci się żona znudzi, to możesz ją zmienić. A śluby mówią o nierozerwalności małżeństwa, o silnej rodzinie, o rodzinie Bogiem silnej, o młodzieży wiernej Chrystusowi. Dziś niektórzy uważają, że żeby młodzież była szczęśliwa, to trzeba całkowicie ją odsunąć od wiary, od Boga. Rób ta, co chce ta, prawda? A jakie są skutki? Młodzież wcale nie jest szczęśliwsza. Tylu samobójstw, ile jest teraz, nie było nigdy. Tyle agresji, tylu przestępstw. Widocznie ten program laickiego wychowania nie zdaje egzaminu. Dlatego, tak jak powiedział święty Jan Paweł II, trzeba nam stale wracać do treści ślubów, bo one są podstawowe.
8: Czasami tak patrzymy, że jest to jakiś zewnętrzny dokument. Ktoś napisał, my w kościele grzecznie stojąc tego 26 sierpnia powtórzymy ze wszystkimi, słuchając bardziej albo mniej uważnie, Królowo Polski przyrzekamy, czasami nawet nie do końca wsłuchujemy się uważnie w tekst ślubów, ale tak jak pani mówi, te przyrzeczenia są bardzo aktualne także i dzisiaj. Czy to znaczy zatem, że nie przyniosło owocu to przyrzeczenie z 56 roku?
7: Takie pytanie zadano Ojcu Świętemu, kiedy jeszcze był kardynałem Wojtyłą. Na Jasnej Górze odnawiane były śluby. No i ksiądz kardynał wtedy wygłosił przemówienie na Jasnej Górze, że niektórzy pytają, czy warto składać śluby, skoro ich nie dotrzymujemy. A Ojciec Święty mówi, to nieprawda, że nie dotrzymujemy. One się ciągle spełniały. A w każdym razie, jeśli nawet władze polityczne nie dotrzymały ślubów, to dotrzymała ich Królowa Polski. I ona działała sobie właściwymi drogami w sercach ludzi. Czy śluby jasnogórskie nie zostały wypełnione? To jest program, który się będzie ciągle wypełniał. Tak jak życie ludzkie, które jest ciągłym powstawaniem ze słabości, z grzechu, z nieumiejętności. Ale to, że się dźwigamy, to, że jeszcze wiemy, gdzie jest zło i dobro, to już jest bardzo ważne.
8: No pani Aniu, ja tak powiedziałam, tak jakby sytuacja była beznadziejna. No bo możemy zerknąć wstecz i powiedzieć, dzisiaj wcale nie jest może duchowo lepiej niż było wtedy. A jaka była wtedy taka duchowa kondycja polskiego społeczeństwa.
7: Był to czas takiego ogromnego zagrożenia, ponieważ materializm i władze komunistyczne wiązały swoje działanie z agresją, z uwięzieniem biskupów, kapłanów. To było działanie przemocą, ale sama wtedy byłam dzieckiem i pamiętam, jaka była nasza wewnętrzna mobilizacja, żeby się nie poddać. Dużo znaczyło, jaki był dom. W tych domach takich, gdzie rodzice ulegli reżimowi komunistycznemu, myślę, że było gorzej. Chociaż często ci tak zwani nasi komuniści byli, jak to się mówiło, jak rzodkiewka. Z wierzchu czerwona, w środku biała. Że ich żony, ich matki potajemnie posyłały dzieci na katechizację. Potajemnie dzieci były chrzczone w innych parafiach. Także w narodzie ta wiara była bardzo silna. Może się mylę, ale wydaje mi się, że silniejsza niż dzisiaj. Dzisiaj ten robak niewiary wszedł głębiej, w taką obojętność. I to, co niektórzy mówią, że kija to człowiek się boi z odruchu, a na czekoladkę się połasi. I dzisiaj to prześladowanie wiary jest bardziej podstępne.
8: Może za dobrze nam jest. Stać nas na wiele rzeczy, tak. I wtedy gdzieś ten Pan Bóg schodzi na drugi plan i chyba nie bez przyczyny mamy w polskim języku takie powiedzenie, jak trwoga to do Boga.
7: Tak, tak, to niestety się sprawdza. A czy jasnogórskie śluby nie przyniosły owocu? A ten przewrót solidarnościowy? A ta rewolucja bez użycia broni? Ta rewolucja z obrazem Matki Bożej, z mszą świętą, z różańcem? Były też błędy w tym, ale to było zwycięstwo naprawdę Boże w naszych dziejach. Wiążemy to z powiedzeniem Ojca Świętego Jana Pawła II: niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Ale trzeba pamiętać, że ta ziemia była przygotowana. Ta ziemia była przeorana przez 9 lat Wielkiej Nowenny, przez rok milenijny, kiedy po prostu naród dał wyraźny znak, w jaką stronę chce iść. Te nieprzeliczone rzesze ludzi na uroczystościach milenijnych to był owoc pracy 9 lat Wielkiej Nowenny. I ksiądz prymas mówił, nawet jeżeli my nie dotrzymujemy, to działa Maryja.
8: Działanie Maryi, mam wrażenie, że dzisiaj też widać coraz mocniej. Czasami też mamy takie podejście, jeżeli coś ślubujemy, chcielibyśmy wypowiedzieć to z pełną świadomością i rzeczywiście zacząć potem w taki sposób żyć. Jak traktować te śluby? To jest taki projekt na życie całe? Takie coś, do czego musimy dorastać? Bo ja przyznam szczerze, z ogromnym drżeniem zawsze wypowiadam te słowa Królowo Polski przyrzekamy, traktuję je poważnie.
7: Myślę, że tutaj musimy mieć świadomość przede wszystkim takiej dobrej woli człowieka, bo w ludzkiej kondycji jest i grzech, i łaska. I ważne jest, upaść jest rzeczą ludzką, ale diabelską jest trwać w tym upadku. Jeżeli my chcemy się dźwigać, jeżeli my chcemy być wierni Bogu, jeżeli my chcemy żyć bez grzechu ciężkiego, mamy sakrament pokuty. To tak pięknie powiedział ojciec Pio. Święty to grzesznik, który nie zgadza się być grzesznikiem. I to, że my ciągle wracamy do Boga, że jeszcze nasze konfesjonały nie zarosły kurzem, że szukamy Pana Boga, że młodzież idzie w pielgrzymkach, to jest znak, że nie umarliśmy, że żyjemy. A treść ślubów jasnogórskich jest właściwie bliska 10 przykazań, które sam Bóg nam dał, a które ciągle nie wypełniamy ich w sposób idealny może, prawda? Ale mamy ster w życiu, wiemy, gdzie jest dobro i zło. I podobnie śluby są dla nas takim sterem. W jaką stronę iść, żebyśmy się ostali? A przede wszystkim właśnie ta interwencja Matki Bożej. Król Jan Kazimierz sam obrał Matkę Bożą królową ziem polskich, a w ślubach jasnogórskich to była wola narodu. Na Jasnej Górze stanęło milion ludzi i oni mówili: królowo Polski przyrzekamy. I oni obierali Maryję królową Polski. A ksiądz prymas poszedł w czasie milenium jeszcze dalej. Oddał Polskę Matce Bożej w niewolę, czyli na całkowitą własność, żeby ona nas strzegła. Chyba się nie pomylę, kiedy powiem, że nie ma narodu oddanego jej w niewolę. Więc nawet jeżeli by ta wiara pozornie przygasła w naszych sercach, Bóg nie przegra, Bóg nie umrze. I to jest właśnie ta nadzieja. Patrzmy, we Francji setki chrztów ludzi dorosłych, młodzieży. Nikt ich do tego nie zmusza, nie zachęca. Już im się przejadł ten dobrobyt, już mają dosyć, już widzą, że to niesie pustkę. I dlatego Matka Boża jest naprawdę dla nas siłą. To tak jak mówią, że są dwa wyjścia dla Polski. Albo normalne wyjście, albo cud. I to normalne wyjście to jest, że Matka Boża nas obroni, a ten cud to, że się weźmiemy do roboty.
9: To my zachęcamy Państwa do tego, żeby w tym drugim cudzie też pomagać. Wziąć się do roboty i zacząć najpierw czytać. Przeczytajmy tekst tych ślubów, potem ze świadomością, mniejszą albo większą, taką jaką mamy na dany moment, powiedzmy te ważne słowa: królowo Polski przyrzekamy. Pamiętajmy też, bo ja tak przekornie zapytałam Panią, czy te śluby przyniosły owoce, bo na pewno przyniosły i na pewno potwierdzą to rzesze naszych słuchaczy i naszych widzów. Zachęcamy Państwa do tego, żeby nie załamywać się tym, że może jesteśmy mniejszością, może jest mało tych ludzi, którzy chcą gorliwie żyć wiarą, którzy chcą iść drogą świętości. Bądźmy tą małą trzutką Pana Boga, która pójdzie w świat i będzie innych zarażać tym, że wolność jest w Bogu, tym, że prawdziwą miłością jest tylko Pan Bóg. No i polecamy Państwu nie tylko do lektury Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Przypominam, w tym roku okrągła rocznica 70 lat od momentu, kiedy jako naród te śluby wypowiedzieliśmy. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
7: Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
2: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
0: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Ilderim słuchał, gładząc brodę przez chwilę. W końcu rzekł z uśmiechem: mamy na pustyni przysłowie, które mówi: jeśli ugotujesz potrawę czczymi słowami, dam ci może masła. Ale ja mam o tobie lepsze wyobrażenie. Jutro będziesz miał konie. W tej chwili jakiś ruch dał się słyszeć u drzwi namiotu. Oto wieczerza, a i przyjaciel mój Baltazar nadchodzi. Zapoznasz się z nim. Opowiada on rzeczy, które się nigdy nie sprzykrzą, Izraelicie. Po tych słowach odwrócił się do sług i rzekł: zabierzcie rejestry i odprowadźcie rumaki. Jeśli czytelnik przypomni sobie ucztę mędrców po ich spotkaniu się na pustyni, łatwo ogarnie przygotowania do wieczerzy w namiocie Ilderima. Cała różnica polegała na lepszej usłudze i obfitości potraw i naczyń. Na kobiercu przed sofą położono trzy maty, po czym przyniesiono stół na stopę wysoki i nakryto suknem. Na boku rozłożono gliniane, przenośne ognisko, a raczej piec, w którym pieczono ciasto, które podawano na gorąco, sporządzone z mąki mielonej na żarnach. Zgrzyt tego pierwotnego narzędzia, umieszczonego w sąsiednim namiocie, dochodził uszu gości. Tymczasem Baltazar zbliżył się do sofy, przy której oczekiwali go Ilderim i Ben-Hur. Pokój tobie, przyjacielu, rzekł Ilderim. Pokój i powitanie. Egipcjanin podniósł głowę i odparł: życzę ci również pokoju, tobie i twoim. Niechaj błogosławieństwo prawdziwego, jedynego Boga będzie z wami. Łagodne i poważne zachowanie się starca wzbudziło szacunek w sercu Ben-Hura. Słowa błogosławieństwa i pochylenie głowy dla niego głównie były przeznaczone, bo oczy sędziwego gościa, zapadłe, ale świecące, spoczęły na jego twarzy. Spojrzenie to, przeciągłe i badawcze, wzbudziło w duszy młodzieńca nowe i tajemnicze uczucie, tak silne, że w ciągu całej wieczerzy patrzył na pomarszczoną i bladą twarz starca, chcąc wyczytać jego myśli. Ile razy poszedł za tym popędem ciekawości czy serca, zawsze widział wyraz słodki, spokojny i ufny, jaki nas zachwyca u niewinnych dzieci. Zrozumiał więc, że wyraz ten nie jest przelotny ani udany, ale właściwy starcowi. Oto ten Baltazarze, rzekł szejk, który dziś z nami chleb łamać będzie. Egipcjanin spojrzał na młodzieńca wzrokiem jakby niepewnym i wątpiącym, co widząc szejk, rzekł: przyobiecałem dać mu konie jutro na próbę. Jeśli mu pójdą za ręką, poprowadzi je w cyrku. Baltazar patrzył ciągle tak samo. Jest mi dobrze polecony, mówił dalej Ilderim, zdziwiony milczeniem przyjaciela. Dowiedz się, że jest synem szlachetnego wodza rzymskiego Ariusza, chociaż tu zawahał się szejk, ale skończył z uśmiechem. Chociaż powiada, że jest Izraelitą z pokolenia Judy, a ja wierzę temu, co mówi. Baltazar nie mógł już dłużej milczeć, więc rzekł: dziś, dobrotliwy szejku, życie moje było w niebezpieczeństwie i byłbym je niewątpliwie postradał, gdyby nie pewien młodzieniec, żywy obraz tego, jeśli to nie on sam, który mnie uratował, gdy wszyscy uciekli. To rzekłszy, obrócił się do Ben-Hura i zapytał: czy ty nim jesteś? Nie mogę temu zaprzeczyć, odparł skromnie. Ja to bowiem wstrzymałem konie tego śmiałka, gdy najeżdżały na twego wielbłąda u krynicy kastalskiej, a córka twoja dała mi kubek. Tu wyjął kubek spoza fałd swej tuniki i podał go Baltazarowi. Twarz Egipcjanina wypogodniała radością. Pan zesłał mi dziś ciebie u krynicy, rzekł.

0: rzekł drżącym głosem, wyciągając rękę do Ben-Hura. A teraz sprowadza cię tutaj. Składam mu dzięki, a ty oddaj mu cześć, bo oto mogę ci okazać wdzięczność i uczynię to. Kubek jest twój, więc zachowaj go. Ben-Hur przyjął dar, a Baltazar, domyślając się ciekawości Ilderima, opowiedział zdarzenie u krynicy. Jak to? Rzekł szejk do Ben-Hura. Nie rzekłeś mi nic o tym, co starczyło za najlepsze polecenie. Czyż nie jestem Arabem? Czy on nie jest moim gościem? Nie wiesz, co mówi prawo gościnności? Iż złe lub dobre gościowi wyświadczone jest zarazem uczynione gospodarzowi. Gdzież miałeś odebrać zasłużoną nagrodę, jeśli nie tu? Czyjaż ręka, jeśli nie moja, dać ci ją miała? Głos jego przy końcu mowy stał się ostry. Daruj, czcigodny szejku, i pomnij, odparł Ben-Hur, że nie przyszedłem tu po żadną nagrodę. Co więcej, pragnę, byś mnie uwolnił od posądzenia. Tę samą bowiem przysługę oddałbym był każdemu ze sług twoich. Ależ to mój przyjaciel, gość, nie sługa. Czy nie widzisz w tym wielkiego szczęścia, wielkiej łaski losu? Klnę się na wszechmoc Boga, tyś nie jest Rzymianinem. Służba kończyła właśnie przygotowania do wieczerzy. Na nią więc zwrócił teraz szejk uwagę. Jeśli czytelnik pamięta historię, którą Baltazar opowiedział na pustyni o sobie, to łatwo sobie wyobrazi, jakie wrażenie musiała na nim zrobić bezinteresowność Ben-Hura. On także znał poświęcenie się dla wszystkich bez różnicy, a odkupienie, któremu było w nagrodę obiecane, odkupienie, którego oczekiwał, miało być również odkupieniem wszystkich. To też czyn Ben-Hura, a jeszcze bardziej jego zapewnienie, że poniósłby ofiarę swego życia dla każdego, wydało mu się jakby echem jego własnej duszy. Jak chciał szejk, żeby cię nazywać? Zdaje mi się, że to było jakieś rzymskie imię. Ariusz, syn Ariusza. A przecież nie jesteś Rzymianinem. Cała moja rodzina była żydowska. Mówisz, że była. Czyżby pomarli? Pytanie tak proste, a przecież zakłopotało młodzieńca. Na szczęście Ilderim uwolnił Ben-Hura od odpowiedzi, wzywając do wieczerzy. Młodzieniec poprowadził Baltazara bliżej stołu, gdzie wszyscy usiedli wschodnim obyczajem. Przyniesiono naczynia do umycia rąk i ręczniki. Po czym za znakiem danym przez szejka słudzy powstali i w namiocie rozległ się głos Egipcjanina, drżący świętym wzruszeniem. Ojcze wszystkich, Boże, wszystko, co posiadamy, pochodzi od Ciebie. Przyjmij nasze dzięki. Pobłogosław nam, abyśmy nadal wolę Twoją sprawować mogli. Było to samo dziękczynienie, które niegdyś przed laty Baltazar odmówił wspólnie z Gasparem Grekiem i Melchiorem Hindusem na pustyni i które rozmaitymi wypowiedziane językami było dla nich dowodem obecności boskiej. Stół, przy którym zasiedli, pełen był pożywnych i delikatnych potraw wschodu. Były tam ciasta prosto z pieca, jarzyny z ogrodów, mięsa, mleko, miód i masło, a wszystko w obfitości. Ponieważ wszyscy byli głodni, rozmawiano z początku mało. Dopiero po uczcie podjęto rozmowę z podwójną ochotą. W towarzystwie, w którym zasiadł Arab, Żyd i Egipcjanin, wszyscy wierzący w jednego Boga, jakiż w owym czasie mógł być przedmiot rozmowy, jeśli nie Bóg? Któż zaś z tych trzech miał o nim snadniej mówić, jak nie ten, który był tak blisko bóstwa, który je widział zapowiedziane przez gwiazdę, słyszał w głosie i czuł w obecności tego ducha, co tak cudownie go prowadził i świadczyć o sobie nakazał?
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w

0: punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
3: Wywiad z człowiekiem.

Dzień dobry. Wiem, że wieje. Mam nadzieję, że coś słychać. O, pędzi woda w moją stronę. Uciekam. To są wydmy helskie, tu jest rezerwat. Tu, gdzie jestem, myślę, że kilometr w każdą stronę jest kompletnie pusto. Na plaży leżą drobne muszelki, kamyki, kępy traw. Słońce świeci. Zimno, wieje mocny wiatr. To dobrze. To takie wakacje. Oczywiście, jak tylko mogę, to rozmawiam z ludźmi. Dziś będzie też taka rozmowa. Idę w stronę skarpy. Taka skarpa piaszczysta. Mijam takie sejsmiczne fałdy na piachu. Rytm natury. Taki rytm jest też w życiu. W pokoleniach, które przychodzą, przechodzą, odchodzą, a są takie miejsca, które zatrzymują czas. Myślę, że ta plaża jest takim miejscem. Właśnie wchodzę. Drobny sosnowy las, tu będzie ciszej. Ależ pięknie. Ależ słońce pracuje w tych trawach. Cudowna jest ta przestrzeń. Życie jest niesamowite, proszę Państwa. Jest poezją, zagadką. Tak stoję na tej plaży i mam mnóstwo myśli dotyczących cudu życia, naszego życia. Drobna refleksja. Ja, proszę Państwa, staram się omijać ludzi bardzo znanych. Nawet nie to, że ich nie znam, czasem kogoś poznam. Każde życie jest ważne, ale staram się szukać ludzi mało znanych, których historia może coś wnieść w życie innych ludzi. Raz na jakiś czas spotykam się z kimś, kto jest znany, ale tylko dlatego, że jego życie jest ważne. Jestem tu niedaleko, w Jastarni. Spotykam ludzi, którzy mają piękne historie i piękne opowieści. Niedługo rozmowa z matką rodziny zastępczej, która ma w pieczy zastępczej 7 dzieci i przekazuje im siły życia. To będzie mocna rozmowa. Spotkam się też z rybakiem. Zwyczajny człowiek, ciężka praca i Bóg w tym wszystkim, który jego życie przemienił i całej jego licznej rodziny. A dzisiaj zapraszam Państwa na spotkanie z Mateuszem, z żołnierzem, mistrzem wielu sztuk walki, który odkrył swoją duchowość na górze Athos i za chwilę tej podróży na Athos Państwu opowie. Zanim ta wyprawa, to ogromne podziękowania dla wszystkich patronów z serwisu patronite.pl, którzy pomagają mi tworzyć tę audycję. Taka audycja to jest po prostu dużo pracy. To nagranie, godzina, dwie, czasem trzy. Potem montaż zawsze liczony trzykrotnie oprawa. Opłacenie programu do obróbki dźwięku, promocja, zrobienie zdjęć. To wszystko jest czas. Bardzo chcę go na te programy i dla Państwa poświęcać. Dzisiaj spotkamy się z Mateuszem. Pozdrowienia z Helu.

0: Za oknem jest już ciemna noc, jesteśmy nad morzem Wiastarni. Do tego morza pewnie, nie wiem, z paręset metrów, może z kilometr. I siedzimy w małym domku pomalowanym na żółto. Taki nieduży pokój, łóżko piętrowe. A koło mnie jest Mateusz.
1: Dzień dobry, witam. Mateusz z Zakopanego. Ja też oczywiście tutaj przyjechałem na wypoczynek. Spotkaliśmy się z Pawłem.
0: Przypadkiem, nie przypadkiem.
1: Nie przypadkiem. Mówi się, że przypadek to drugie imię Ducha Świętego. I od słowa do słowa doszliśmy do Góry Athos, Świętej Góry Athos.
0: Ta muzyka to stamtąd?
1: Tak można powiedzieć po części, ponieważ na Athosie kobiet oczywiście nie ma. Są przede wszystkim mężczyźni, mnisi. Natomiast ta muzyka jest jakby związana z tym, co ja tam przeżyłem, ponieważ to jest muzyka, którą mi puścili chłopaki z prawosławia, którzy właśnie wchodzili na Górę Athos. No i tak wchodząc na tą Górę Athos, słuchaliśmy tej muzyki.
0: Skąd się wziąłeś na Górze Athos? No góry to góry, jesteś Zakopanego, to w sumie wydaje się przynajmniej blisko w pejzażu.
1: No jako góral to kocham chodzić po górach.
0: Podobno górale nie chodzą.
1: To różnie tak. Górale nie chodzą, górale przede wszystkim biegają po tych górach, prawdziwi górale. Natomiast moja przygoda jakby z Athosem zaczęła się w ogóle od wspaniałej Grecji, którą traktuję praktycznie jak swoją drugą ojczyznę. No i wspaniałych ludzi, których tam poznałem. Tak zaczynając może od początku, bardzo często jeździliśmy do Grecji przez Zakynthos, przez całą Grecję ogólnie. I tak około 2 lat temu, w 2022 roku, dzięki notabene swojej pacjentce, ponieważ jestem fizjoterapeutą, trafiliśmy znowu do Grecji. Ja z moimi dzieciakami plus moja pacjentka z mężem. Zazwyczaj jeździliśmy po różnych wyspach, no a tutaj trafiliśmy na tą Grecję kontynentalną, do miejscowości Olympic Beach. I my zaczęliśmy z córką szukać miejsca, ponieważ uwielbiamy jeździć, że tak powiem, na koniach. Miejsca, gdzie możemy na tych koniach pojeździć w Grecji, nie? I tam nas pokierowano do Konstantinosa. To jest taki typowy, rodowy Grek, który posiada tam taką niedużą stadninę konną. No i ja próbowałem się do niego dostać. Raz się próbowałem z nim spotkać, drugi, trzeci, czwarty. I spotkałem się z nim za 5. razem tak naprawdę i od razu jakby sobie przypadliśmy do gustu. No i ja zacząłem mu mówić, że ja jest u nas coś takiego jak Santiago de Compostela droga, tak, którą chcieliśmy ze znajomymi przejść. A on do mnie mówi: Mateusz, my tu mamy coś takiego jak Święta Góra Athos. Ja mówię: nie wiem, co to jest ta Góra Athos, ale mówię, fajnie, nie? No i przed samym wyjazdem praktycznie, to był dzień przed wylotem, znowu się spotkaliśmy z Kostasem. Jest to bardzo wierzący, prawosławny Grek, który też bardzo dużo w życiu przeżył, latał wiele po świecie. I on mi znowu o tym Athosie, ja mówię, no dobra, mówię, Kostas, to może uda się trafić na ten Athos kiedyś, nie? To, co się wydarzyło nieprawdopodobnego, to się wydarzyło na następny dzień. Pojechaliśmy do Salonik ze znajomymi na lotnisko w Salonikach. No i tam gdzieś przechodziliśmy, ja minąłem 2 mnichów, nie? No tak mówię, kurczę, no ciekawe. Wsiadamy do samolotu, a ja patrzę, z przodu w tym samolocie siedzi tych 2 mnichów, nie? Oczywiście minąłem ich, popatrzyliśmy, tylko wymieniliśmy się spojrzeniami. No i tak naprawdę wszystko, cała przygoda zaczęła się w Krakowie od Athosu. Przygoda z Athosem. Wylądowaliśmy w Krakowie, odbieraliśmy bagaże po prostu. I ja, że tak powiem, podszedłem na koniec pasa transmisyjnego, gdzie były wydawane bagaże, a na początku podszedł jeden z tych mnichów, nie? I uciekła mu walizka. I ta walizka zaczęła jechać w moim kierunku. Ja po prostu, że byłem w Polsce, to krzykłem, że dobra, ściągnę mu tą walizkę, ściągłem mu tą walizkę, a ten mnich do mnie podchodzi. Ksiądz prawosławny i pyta się, czy ja jestem Polakiem. Ja mówię, tak, ja jestem Polakiem. On mówi, a ja pytam się, a mówię, a ksiądz też Polak? Ja mówię, no tak, też Polak, nie? Ja mówię do niego, że to jest nieprawdopodobne, bo mówię, wczoraj rozmawiałem z moim przyjacielem Grekiem, Kostasem, on mówi o Świętej Górze Athos. On mówi, chodź ze mną, tutaj jest mnich z Góry Athos. To jest Paisiusz, który przyjął imię po świętym Paisiuszu, świętym prawosławnym. No i zaczęliśmy rozmawiać. No i ten Ja mówię, no tam, że myślałem o tym Atosie. A on mówi, złapał mnie za rękę, mówi, że będzie się modlił o to, żebym trafił na ten Atos. No i miesiąc później trafiłem na górę Atos. Zaprosił mnie brat Paweł. Oczywiście to nie jest taka jakby prosta sprawa, bo żeby dostać się na górę Atos, no to trzeba mieć wizę, tak? Czyli trzeba mieć takie specjalne zaproszenie.
0: Czemu wizę, bo co, to jest Grecja? To jest Grecja, nie?
1: To jest Grecja, ale to jest takie jakby państwo w państwie, czyli coś takiego jak Watykan.
0: Prawosławny Watykan trochę.
1: Taki prawosławny, tak, taki prawosławny Watykan i tam to jest święta góra mnichów, gdzie tylko i wyłącznie mają wstęp jakby mężczyźni. Ostatnią kobietą, którą mówią, że tam była, to była Maryja, tak? Matka Chrystusa. I to jest ogród Maryi. Dlatego też tam są sami mnisi, ponieważ jakby no nie chcą mieć różnego rodzaju swego pokus, dlatego tam jakby nie są wpuszczane po prostu kobiety. Nie, kobiety oczywiście mogą jakby opłynąć ten Atos statkiem dookoła, ale jakby wstępu tam nie mają. Kiedyś była sytuacja, to chyba było za pierwszej albo drugiej wojny światowej, chyba pierwszej, gdzie tam były takie wojenne wydarzenia w Grecji, gdzie oni pozwolili jakby rodzinom wejść na ten Atos, żeby ich chronić. Ale do tej pory tam żadna kobieta nie miała, że tak powiem, wstępu. Jest to góra tylko i wyłącznie, że tak powiem, dla święta góra, jakby dla mnichów, ale też dla pielgrzymów, którzy tam przyjeżdżają, no, czyli głównie dla mężczyzn, tak.
0: Możesz coś powiedzieć więcej o sobie, bo jechałeś tam jako kto? Bo wiadomo, że jesteś z Zakopanego i że jesteś fizjoterapeutą. Na przykład twoja wiara, bo mówisz, Duch Święty powiedziałeś parę razy. Mhm. On wcześniej był?
1: On był od, ja to się śmieję, że on był od mojego narodzenia, ten Duch Święty. Tak naprawdę wiele rzeczy różnych się wydarzyło w moim życiu, które mnie przybliżały do Pana Boga, ale ja tak mówię, coraz bliżej od Pana Boga, bliżej do Pana Boga byłem od 8 klasy szkoły podstawowej. Nie? Tam takie było wydarzenie, że gdzieś pojechaliśmy na wycieczkę, coś nabroiliśmy. Ja powiedziałem wtedy, Panie Boże, ja tylko nie będę miał przechlapane u mamy, to mówię 100 razy Ojcze Nasz. No i nie miałem przechlapane wtedy, wszystko się poukładało i od tej jakby, ja myślę, że od początku mojego życia jakby ten Duch Święty i Pan Bóg jakby trzyma nade mną rękę. Oczywiście Matka Boża też prowadzi ku swemu Synowi Jezusowi Chrystusowi, który jest drogą, prawdą i życiem. No i tak, takie zaciekawienie właśnie, jeżeli chodziło o ten Atos, te takie sakrum, ta świętość tam, ta spokój, ta tajemniczość, jakby mnie skłoniły do tego, żeby tam jechać, nie? I to tak jak w Piśmie Świętym jest powiedziane, że Pan Bóg wyprowadzi cię na górę, to tak, Pan Bóg przez te problemy życiowe, które miałem, wyprowadził mnie na górę Atos.
0: Powiedziałeś, że Pan Bóg wyprowadza na górę, ale to był ważny moment, kiedy ty jechałeś na ten Atos?
1: Tak, bo to był, dla mnie był to bardzo ważny moment, dlatego że to był taki czas kryzysu w moim życiu. I jakby tutaj ten wyjazd czułem, że coś takiego mi jest potrzebne, tak, że potrzebuję się oderwać od tego świata tutaj, naszego i po prostu wyciszyć się i pobyć sam na sam z Panem Bogiem. No i w ten sposób właśnie trafiłem na górę Atos, gdzie tak naprawdę brat Paweł mi tylko powiedział, gdzie ja, w które miejsca mam jechać. No najpierw Saloniki, wylądowałem w Salonikach.
0: Sam jechałeś?
1: Tak, sam. Salonik pojechałem autobusem do miasta, które się znajduje zaraz pod Atosem. To jest miasto Uranopoli. Tam miałem jakby dogadany nocleg u pani Karoliny Polki, zresztą, która jest ożeniona z Grekiem. Spędziłem super dzień, super wieczór. Poszedłem, ja to mówię, na taką ostatnią wieczerzę, może przed wyprawą na Atos. I rano, o godzinie 6 rano do portu odebrać wizę i, no i z tą wizą na statek, który tak naprawdę nie wiedziałem, co mnie będzie czekać, nie, na tym Atosie.

0: Coś spodziewałeś się, że tam będzie jakaś potężna wędrówka w wysokie góry, czy te, że tam pójdziesz do klasztoru? To po co tam jechałeś?
1: Początkowo miałem tam jechać do klasztoru. Miałem jechać do klasztoru i pomagać tam po prostu mnichom i działać jako fizjoterapeuta i ich tam zdrowotnie stawiać na nogi, tak? Miałem tam w jednym klasztorze pobyć około 5 dni, tak, żeby się wyciszyć, nie? Ale jakby to Pan Bóg troszeczkę tą moją drogę inaczej wytyczył. I tak naprawdę wyruszyłem tam o 7 rano na ten Athos i trafiłem do miejscowości Karies. Karies to jest stolica Athosu. Tam spałem w monasterze świętego Mikołaja. Tam poznałem ludzi po prostu z całej Europy, Gruzinów, Anglika.
0: Tak poznałem, że co, bo ja sobie wyobrażam, że góra Athos to jest jakaś góra, na którą się wchodzi. Ja mówię, że jest monaster, czy co, idziesz gdzieś, coś dzwonisz, pukasz, rozmawiasz po grecku, po rosyjsku, po angielsku, co tam się dzieje?
1: Tam monasterów tak naprawdę jest wiele, jest ich bardzo dużo. Ja trafiłem do pierwszego monasteru, w którym miałem spać i w tym monasterze było wielu pielgrzymów po prostu, tak jak mówię, z praktycznie z całej Europy. No i tam idziesz, śpisz w salach wieloosobowych, no i po prostu rozmawiasz z tymi ludźmi. Z większością się na szczęście udało po angielsku dogadać. No i każdy mówi, gdzie kto jedzie, do którego monasteru. No ja miałem zaplanowany monaster Agia Anna, czyli monaster świętej Anny, gdzie jest relikwia stopy świętej Anny. No i tam miałem trafić i też tak trafiłem. Natomiast to co ciekawe, jeżeli chodzi o to, miałem trafić do portu Agia Anny, a ja po prostu wysiadłem port dalej. I dzięki temu, że wysiadłem port dalej, Pan Bóg mnie przeprowadził przez wspaniałe widoki, wspaniałe góry, gdzie siadłem w jednym miejscu, po prostu wyciszyłem się. Zbudowałem też krzyż z kamieni, który tam jest do dzisiaj. I Pan Bóg mnie przeprowadził przez, no mówię, niesamowite rzeczy, nie? Wyprowadził mnie na tą górę, gdzie siadłem w tym miejscu, naprawdę wyciszyłem się. I pokazał mi Pan Bóg, że mimo tych różnych kryzysów, to on ma wiele piękna i wiele dobra dla nas, nie? I faktycznie to dobro jakby po prostu we mnie weszło i z pełną radością szedłem później do monasteru świętej Anny.
0: Przed rozmową wspomniałeś, że szkolisz żołnierzy WOT-u. No właśnie, to nie jesteś tylko fizjoterapeutą, ale jesteś jakimś lepszym specjalistą. To po prostu chodzi o to, że prawdziwy facet, no.
1: Tak.
0: Że tam...
1: No zajmuję się, że tak powiem, różnymi rzeczami. Tak pokrótce, znaczy to z czego żyję przede wszystkim, to jest fizjoterapia i to jest wspaniała rzecz, bo pracuję w świętokrzyskim kieleckim Caritasie i pracuję z pacjentami onkologicznymi i to jest, uważam, to jest prawdziwa misja życiowa i mówię, że to jest najukochańsza praca, najwspanialsza praca, którą mam, za co dziękuję księdzu Słowikowi i siostrze Jadwidze. Też jakby mam gabinet w 400-letnim klasztorze Pallotynów w Kielcach i tam przyjmuję pacjentów. Ale oprócz tego od 8 lat jestem żołnierzem w WOT-ie. Obecnie w 114 Batalionie Lekkiej Piechoty. To jest piechota górska. No i tam też już po tych 8 latach, też, gdzie ja sam przeszedłem szkolenia, też i szkole żołnierzy i na skiturach, i szkole z ratownictwa wodnego, z zielonej taktyki. No i też cały czas jakby sam się rozwijam, ponieważ ja jestem na stanowisku starszego ratownika pola walki, także cały czas też się dokształcam. Jakby te umiejętności, które ja posiadam, staram się przekładać na to, co jest w wojsku i to, co mam w wojsku, też przekładam na swoje rzeczy, tak? Oprócz tego praktycznie od szkoły średniej trenuję sporty walki, 4 lata karate, kyokushin, wcześniej później chiryuhaki, jiu-jitsu i obecnie od 10 lat brazylijskie jiu-jitsu. Oprócz tego jestem jeszcze instruktorem narciarstwa, snowboardu, no instruktorem sportu walki, no i ogólnie pasje moje to też podróże, zwiedzanie. Także gdzie mogę, to też zabieram swoje dzieci, nie, żeby im pokazywać piękno tego świata, to co Pan Bóg dla nas stworzył.
0: Był Ci potrzebny spokój? Co Ci było potrzebne, jak ruszałeś na Atos?
1: Na Atos był mi przede wszystkim cisza, mi taka była potrzebna, dzięki której mogłem się zbliżyć do Pana Boga, a przez tą ciszę Pan Bóg mi pokazał piękno tego świata, bo nie tylko dzieją się na świecie złe rzeczy, ale też dzieje się dużo dobrych, dużo uważam bardzo dobrych rzeczy. I ten świat jest naprawdę stworzony tak, żebyśmy gdzieś w tym świecie nawzajem sobie jakby się motywowali, przekazywali sobie dobre rzeczy, mówili o dobrych rzeczach i mówili o tym, co Pan Bóg nam daje, bo Pan Bóg nam daje naprawdę dużo szczęścia i radości w życiu.
0: Był taki moment, kiedy szedłeś sam przez te góry i zatrzymałeś się. Pamiętasz jakiś obraz czy sytuację, która ci powiedziała, że to jest, że Bóg cię tu chce?
1: Tak, tak, tak. To było takie miejsce, ja to nazwałem takim rajskim ogrodem, gdzie no, wszedłem, kurde, w pełnym słońcu. Tam trzeba było się oczywiście wspiąć. Przechodziłem przez góry. No, z GPS-em to było różnie. Po prostu ja uważam, że mnie Pan Bóg prowadził. I doszedłem do takiego miejsca, do takich krzewów dwóch oliwnych. I to była taka skarpa, łąka zielona i tam na tej łące siadłem i był piękny widok na Morze Śródziemne, nie? No i tam siadłem i odpocząłem i tam taką naprawdę niesamowitą bliskość Pana Boga poczułem, nie? Że On po prostu chce, żebym tutaj był, nie? Odpoczynek, no i dalsza droga do Hagi Anny, czyli do Monasteru Świętej Anny, nie? Tam w tym monasterze Świętej Anny zostałem bardzo, że tak powiem, miło przyjęty. Miałem pokój z chłopakami z Cypru. Tam się zapoznaliśmy, porozmawialiśmy. No i kolejna niesamowita historia. Chłopaki, oczywiście rano poszedłem na nabożeństwo. Widziałem też, jakby uczestniczyłem w nabożeństwie, no ale oczywiście sakramentów nie przyjmowałem.
0: Bo to prawosławie.
1: Tak, to jest prawosławie, tak. Chłopaki, których poznałem z Cypru, oni wyruszyli o 2 w nocy, tak naprawdę rano. Ja wyruszyłem po nabożeństwie około 8 rano, tam poznałem księdza też prawosławnego, plus tam dwie jeszcze jakieś osoby, które szły też na Atos. No i zaraz po takim śniadaniu, po kawie, którą tam przygotowali mnisi, oliwki świeże rano, wyruszyliśmy na górę Atos. Sama droga na górę Atos to jest około 7 godzin, nie? Ja miałem wtedy, pamiętam, mam taki plecak wojskowy, który, kurde, ważył prawie około 30 kilo, ale powiem szczerze, w ogóle tego ciężaru nie czułem, jak szedłem na tą górę Atos. Rozmawialiśmy i co ciekawe, w połowie drogi, jak wracaliśmy, to ja spotkałem tych chłopaków, Christosa z Cypru, i oni nie weszli, nie dali rady wejść na ten Atos. Doszli do połowy drogi i po prostu stwierdzili, że połowa drogi to jest taki krzyż, że po prostu nie dadzą rady. I ten Christos, wracając z tego Atosu, poprosił mnie o jedną rzecz. Mówi: Mateusz, w grudniu rodzi mi się córka i ja niosę tam krzyż dla tej córki na ten Atos, nie? Ja mówię, no nie ma, ale on mówi, nie dałem rady tam dojść, powiesiłem go na takim krzyżu w połowie drogi i poprosił mnie, czy ten krzyż mogę dla tej córki wynieść na górę, nie? Ja oczywiście doszedłem do połowy tej drogi, szukałem tego krzyża, znalazłem ten krzyż, bo on powiedział mniej więcej, jak wygląda, prawosławny krzyż. Połączyłem się z nim przez WhatsAppa. No i on mi wtedy powiedział, tak, to ten krzyż, czy mogę go wziąć? Ja mówię, dobra, wyniosę go dla twojej córki, nie? Po 5 godzinach marszu i pięknych, niesamowitych widokach po prostu doszliśmy do takiego jakby monasteru, to tam jest taki schronisko, monaster pod samym Atosem, Panagia to się nazywa. No i tam około 2 godzin odpoczynku, po czym wyruszyliśmy na szczyt Góry Atos. Bardzo strome, ostre podejście na sam szczyt Góry Atos. Droga około 2 godzin. Szedłem oczywiście z tymi znajomymi. No i tak po 2 godzinach wdrapywania się na górę Athos, doszliśmy na górę Athos, gdzie zastał nas jeszcze bardziej niesamowity widok, po prostu przepiękny widok. Wszystkie, no dużo greckich wysp było dookoła widać. Naprawdę widok zapierający dech w piersi. No i ten krzyż, który wziąłem, ten krzyż tego Christosa, który niosłem tam dla jego córki, powiesiłem przy krzyżu na górze Athos. Tam oczywiście nacieszyliśmy się widokami. Góra Athos to jest około 2033 metry. 33, czyli taka cyfra związana z wiekiem Chrystusa. Tam poznałem też mnicha na górze Athos. Posiedzieliśmy tam, odpoczęliśmy, nacieszyliśmy się widokami. No i droga z powrotem w dół do Panagii. Doszliśmy około chyba godziny, około godziny gdzieś tak 20. Po czym karimata, śpiwór, rozkładanie się, zjedzenie czegoś szybko. No i tam spałem sobie na podłodze, rozłożone miałem. Tam łóżka są i są warunki, ale tam są bardzo ciężkie takie warunki. To jest takie, tak jak mówię, żeby tylko pobyć tam, przespać się, ruszyć i wrócić tak naprawdę. No ale też miło przyjęty tam przez naszych braci z prawosławia. Podzieliliśmy się wszyscy jedzeniem, porozmawialiśmy i rano o godzinie 2 oni mieli swoje nabożeństwo. Ja wstałem.
0: W nocy?
1: Tak, o 2 w nocy i o godzinie 3 sam wyruszyłem z powrotem do Agii Anny, ponieważ miałem zostać w ogóle w nocy, bo chciałem zostać na wschód słońca na Athosie, ale wróciłem jakby, wyruszyłem z Panagii, wyruszyłem do Agii Anny o godzinie 3 w nocy i doszedłem na godzinę 8 rano. No 8 rano, oni byli już tam po nabożeństwie, więc zjadłem śniadanie po tym nabożeństwie, po czym z powrotem jakby z tej Agii Anny do portu, tam chyba z 300 schodów takich stromych, i no i z tego portu z powrotem do stolicy Karies. Tam w Karies spotkałem się z bratem Pawłem, spotkałem się z Paisiuszem, z ojcem Gabrielem i z ojcem Spirydonem. Ojciec Gabriel i ojciec Spirydon to Polacy też, nie? Brat Paweł jakby pokazał mi też jeszcze Karies, stolicę. No i co? I po tej podróży powrót do miejscowości pod Athosem, do Uranopoli. Tam jakiś obiad i droga do Saloniki.

0: Przemieniła cię ta podróż?
1: Znaczy, to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego, bo to dla mnie to jest, podróż życia. I to, co powiedziałem, że Pan Bóg pokazał mi to, co dla nas ma, nie? Że On chce dla nas dużo dobra, dużo radości. I ja po tej podróży naprawdę czuję, że coś we mnie się zmieniło. Zupełnie inaczej podchodzę do życia. Codziennie powtarzam: Panie Boże, nie moja wola, ale niech Twoja wola się dzieje. Spraw, żebym pokochał tą Twoją wolę. I tak codziennie robię. Codziennie wstaję, codziennie zaczynam od Słowa Bożego, od ćwiczeń. No i lecę do swoich pacjentów, spotykam się ze swoimi dziećmi. No i działam, nie? To wojsko, to praca jako fizjoterapeuta, ale z taką naprawdę radością, pełną radością życia.
0: A co się stało, że się zmieniło?
1: Jakby przez to wydarzenie, gdzie byłem tam na tej górze Athos, jakby Pan Bóg coś przełamał we mnie, tak przemienił moje serce, gdzie pokazał mi, że mimo tych ciężkich chwil, które nas w życiu spotykają, On cały czas jest blisko nas. Cały czas nam towarzyszy. Chrystus cały czas dotyka naszego serca. Pokazuje nam przez Matkę Boską, jaką mamy mieć wytrwałość w sobie. I to jest cały czas taka bliskość i Ducha Świętego, i Boga Ojca, i Jezusa Chrystusa, i Maryi. I ja cały czas jakby czuję tą opatrzność nad sobą. Oczywiście, co za tym poszło, to za tym poszło to, że ja też chciałem jakby tym podzielić się z innymi ludźmi i 2-3 razy w roku robimy takie wyprawy właśnie, męskie wyprawy na górę Athos.
0: Czekaj, o tym jeszcze teraz będzie, ale żeby nabrać pokory trzeba, może niech to będzie dla mężczyzn, ale może dla wszystkich, nie wiem, żeby nabrać pokory to trzeba... To Bóg, trzeba się dać w te góry wyprowadzić? No, nie wiem, jak ty to rozumiesz?
1: Żeby nabrać pokory, to przede wszystkim trzeba się zmierzyć z samym sobą. To jest najważniejsze. Przełamać pewne schematy, które mamy w sobie.
0: Ale to wiesz, jak żołnierz to się z sobą łamie, albo jak się wychodzi na matę i się walczy, to ciągle się zmagasz z sobą, nie? To jest inne zmaganie się?
1: Ja mogę powiedzieć... Tutaj jakby mierzysz się jako żołnierz z różnymi ciężkimi survivalowymi warunkami. Na macie mierzysz się z przeciwnikiem, ale nic tak nie jest ciężkie, jak zmierzyć się z samym sobą po prostu, nie? I przełamać pewne konwenanse, które mamy w sobie, a przede wszystkim powiedzieć Panu Bogu: Panie Boże, okej, jeśli Ty tak chcesz, to niech tak będzie. I to jest tak naprawdę takie najcięższe, ponieważ my jako ludzie nieraz, ja tym bardziej, że jestem góralem, to nieraz chcemy po prostu robić wiele rzeczy po swojemu, nie? A tutaj trzeba naprawdę nieraz oddać trochę tego pola, myślę, że nie nawet trochę, ale 90% Panu Bogu, nie?
0: Pola walki.
1: No tak, takiego pola walki, natomiast... Ja kiedyś tak myślałem, że życie to walka, ale życie nie jest walką. Życie jest taką drogą z Panem Bogiem, tak? I jeżeli naprawdę Mu zaufamy, to myślę, że mniej będziemy musieli walczyć, nie? To jest takie wtedy pokorne pójście za Panem Bogiem. Aczkolwiek nie jest to, można powiedzieć, łatwe, ale jeżeli zaufamy, to zupełnie to wszystko przemienia.
0: Jak wróciłeś, co się zmieniło?
1: Przede wszystkim jakby to, że też wiedziałem, że to, co mi dał Athos, chciałbym dać też innym ludziom, żeby tak potrafili w jakiś sposób inaczej spojrzeć na świat, przemienić swoje serce i naprawdę przestać tak nie tyle mierzyć się z problemami, ale oddać te problemy Panu Bogu. No ja mam takie dwa powiedzenia, które mówią o tym, że tam, gdzie się kończą możliwości nasze jako człowieka, tam się zaczyna łaska Boża. A drugie mówi, tam gdzie się zamykają drzwi, tam Pan Bóg otwiera przed nami wrota. I idźmy za tym i ufajmy po prostu.
0: Zacząłeś prowadzić tam innych facetów.
1: Tak. Zacząłem robić wyprawy. Sami jeszcze oprócz tego miałem takie marzenie, zanim mówię pojadę, to mówię, bo miałem takie marzenie, chciałem trafić na wyspę Patmos. I w tamtym roku dzięki bratu Pawłowi te marzenie się spełniło. Niesamowita wyprawa. No, jeżeli chodzi o ikony, o historię prawosławia, no coś niesamowitego. Tak naprawdę my jesteśmy jak bracia, jeżeli chodzi o wiarę katolicką i prawosławie. Wiele, coś nas tam kiedyś podzieliło, ale wiele rzeczy tak naprawdę nas łączy. No i ja jakby przez to, że byłem na tym Atosie, chciałem też pokazać bliskość tego właśnie wszystkiego, co nas łączy. Stąd wyprawy. Niedawno z dwoma znajomymi byliśmy na Atosie. Zwiedziliśmy ten Atos. Poznaliśmy też historię jeszcze dogłębnie jakby tego Atosu. Nie obyło się bez małych przygód, ale wszystko super się zakończyło. No i tak działamy, nie? Robimy te wyjazdy, ruszamy. I próbujemy przemienić siebie.
0: Widziałeś przemianę w innych ludziach?
1: Tak. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o samo podejście, jeżeli chodzi do wiary prawosławnej, ponieważ ktoś, kto tego nie pozna, traktuje to, że to jest coś, nie wiem, coś innego, a tak naprawdę jest to no, bliska wiara nam, nie? No, tutaj przede wszystkim to, co nas łączy, to jest Jezus Chrystus. I tego się przede wszystkim trzymajmy. Ale ja myślę, że też w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy mamy jakby ciężko, ale gdzie mężczyźni, faceci przechodzą jakby taki kryzys męskości, to takie rzeczy są potrzebne. Aczkolwiek ja uważam, że tutaj zawsze w tym wszystkim powinniśmy się trzymać przede wszystkim Pana Boga, nie? I tutaj naszą jakby drogą, prawdą i życiem jest w tym wszystkim Jezus Chrystus.
0: Mówisz, kryzys mężczyźni przechodzą, a jak się z nim zmierzyć? Można sobie powiedzieć, no nie jesteś męski, idź na siłowni, albo zacznij walczyć, rób coś, wyjedź, nie wiem co, bądź bardziej męski. Na czym polega kryzys mężczyzn dziś?
1: Ja myślę, że dzisiejszy kryzys faceta polega na tym, że facetom są odbierane ich męskie rzeczy właśnie, nie? Czyli te wyprawy, te czynności męskie. Dużo rzeczy też jest jakby niepotrzebnie przerzucanych na kobiety. Idziemy w kierunku równouprawnienia, ale tak naprawdę wiemy, że pewne rzeczy są przeznaczone dla facetów, pewne rzeczy są dla kobiet przeznaczone i jakby my i kobiety tworzymy nieodzowną całość po prostu tego świata też, tak? Natomiast ja widzę, że po prostu jakby ta rola facety w rodzinie jest bardzo mocno zatracana, nie? Mężczyźni jakby po prostu zaczynają tracić grunt spod nóg. Dlatego to, co jest ważne, to jest przede wszystkim zmierzenie się z samym sobą, ale zrobienie to w swego rodzaju ciszy i dotknięcie jakby, dotknięcie Pana Boga.
0: A jak ty się modlisz?
1: Jak ja się modlę? To, co ja pierwsze robię, to przede wszystkim rano wstaję i mówię: Jezu Chryste, dziękuję Ci za Ciebie. Dziękuję Ci za to, że oddałeś za nas swoje życie, że poświęciłeś za nas swoje życie. Dziękuję Ci za moje życie. Dziękuję Ci za życie moich dzieci, moich bliskich. Przede wszystkim niesamowita wdzięczność, nie? To że mogę wstać, że oddycham, że mogę się spełniać zawodowo, że mogę się spełniać jako facet, że mogę się spełniać jako tata, że mogę się spełniać też jako przyjaciel, że mogę ludziom pomagać. Za to Panu Bogu przede wszystkim dziękuję, nie? Oczywiście przepraszam, bo też jestem grzesznikiem, też przepraszam za swoje grzechy. I proszę Pana Boga, żeby mnie kierował, żeby Duch Święty mnie kierował. Proszę o wiarę, nadzieję, miłość, mądrość, roztropność, męskość. I tak naprawdę to jest taka modlitwa z dziękczynieniem. To jest pierwsze to, co rano robię. Oczywiście Słowo Boże, Pismo Święte. Ja słucham akurat Słowa Bożego. Kiedy mogę, to sięgam po Pismo Święte. No i rano ćwiczenia i do pracy, rodacy, jak to się mówi, nie?
0: Ile lat ma twój syn?
1: Mój syn będzie miał teraz 15 lat. W ogóle urodził.
0: To już mężczyzna.
1: Tak, mężczyzna, prawdziwy mężczyzna. Urodzony 11.11.11. Także niesamowita data. No jest to naprawdę chłopak, który przeszedł też przez ciężkie rzeczy, ale jestem z niego niesamowicie dumny, bo on, jak go kiedyś zapytał, co go zmotywowało do tego, do czego teraz doszedł, to powiedział, że go hejt zmotywował. I ja przede wszystkim, to jest ważne, to co mogę powiedzieć każdemu tacie, zarówno to dotyczy też i mojej córki Zuzi, jak i mojego syna. Ja uważam, że miłość to jest czas, który dajemy, nie? Czyli czym więcej tego czasu damy w tym zwariowanym świecie, który mamy teraz w tym pędzie, tym tej miłości więcej wróci i ta miłość jakby w różny sposób, że tak powiem, w życiu tych dzieci się objawi. Moim takim jakby sposobem, ponieważ Pan Bóg mnie wieloma darami obdarzył, za co mu dziękuję bardzo, ja po prostu przekazuję tak samo synowi, jak i córce, czyli biorę ich wszelkiego rodzaju sporty, czyli nauczyłem ich jeździć na, już nie mówię o rowerze, ale nauczyłem ich jeździć na nartach, na snowboardzie, uczę ich samoobrony. Moja córka trenuje tajski boks, syn też tajski boks, wcześniej judo, jiu-jitsu, obecnie koszykówka, no i cały czas jedno i drugie siłownia i praca nad hartem ducha.
0: Różaniec?
1: Tak, to jest...
0: Sorry za to pytanie, ale pomyślałem, że duch jest ważny.
1: Tak, nie, różaniec też, natomiast no, obecnie w tym wieku to jest ciężka sprawa. Moja córka dwa lata temu przystępowała do bierzmowania u kapucynów w Kielcach. Świetna rzecz, to tak zwana postkrezima, czyli dwuletnie przygotowanie do bierzmowania i w tym roku mój syn tak samo przystępował do bierzmowania. Ja z nimi rozmawiam, proponuję im niedzielne msze i powiem szczerze, że to lepiej działa jak takie mówienie, chodźcie, idziemy dzisiaj niedziela do kościoła. Ja im proponuję, jest czas, że pójdą, jest czas, że nie pójdą, ale nie ma jakichś takich oporów, nie? Że okej, tato, to dzisiaj pójdziemy. Chyba, że mamy coś zaplanowane, to ostatnio często się zdarza, ponieważ jest taki ich wiek, 15-17 lat, wiadomo, że to jest wiek taki dorastania, dojrzewania i mają swoje towarzystwo, ale no pójdą ze mną od czasu do czasu, nie? Jakby wiedzą, że ta wiara cały czas jest we mnie, ja staram się tę wiarę im przekazywać. Syna zawożę do szkoły nieraz rano, no to i też się pomodlimy i jakby żadne z nich jakby nie ma przed tym oporów. Nie? Wiem, że cały czas jest nad nimi ta opatrzność Boża.
0: Czy jest jakaś góra, na którą myślisz, że nie wejdziesz, którą się mierzysz?
1: Myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, że tam, gdzie się kończą ludzkie możliwości, tam się zaczyna łaska Boża. Nie? Także z Panem Bogiem nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jest do zrobienia.
0: Te góry są różne. Są takie w życiu też wydarzenia, takie sprawy, które się wydają nie do zdobycia. Powiedziałeś, że Pan Bóg tam się zaczyna. Ale też różne rzeczy do zrobienia, które masz przed sobą. Ten Atos ci otworzył różne perspektywy może. Co tam zamierzasz?
1: Ja chciałbym przede wszystkim tutaj, abyśmy kształtowali naszą młodzież, nie? Bo uważam, że to jest nasza przyszłość, dzieci przede wszystkim, które mamy. I chciałbym organizować takie obozy dla dzieci. Między innymi to robimy, bo robimy obozy survivalowe, jakby to wszystko się zaczyna też, obozy, gdzie te dzieciaki wiedzą, jak przetrwać poza komórką, i czterema ścianami, tak? Czyli wyciąganie tych dzieci do lasu, wyciąganie do natury, przede wszystkim pokazywanie im tego piękna tego świata przede wszystkim, tym, czym nas obdarzył Pan Bóg. No i jakby łączenie tego też z rodzinnymi wyjazdami, robienie wyjazdów, ojciec, syn, mama, córka, no i też takich też pełnych rodzin wyjazdów, nie? Żeby oderwać przede wszystkim te rodziny od takiego codziennego pędu, nie? Żeby wiedzieli, że ten czas spędzony ze sobą to jest najlepsze, co możemy sobie dać.
0: Już za oknem noc, za chwilę, za parę godzin wstajesz, jedziesz do Zakopanego, straszny kawał drogi, jesteśmy w Jastrzębiu.
1: Kielce po drodze.
0: Tak. No i cóż, to kończymy w takim razie tą rozmowę. Może tęsknota za górą Athos się zasiała w czyimś sercu. W moim na pewno tak, zresztą każdy ma jakąś swoją górę Athos. Trzeba się pakować i ruszać. Moim gościem był dziś
1: Mateusz Zygural z Zakopanego. Hej, pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Dobranoc.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. To jest powtórka. Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Mateusz Lesiński, to jest program Życie z misją. Dzisiejszymi naszymi gośćmi są misjonarze Przymierza Miłosierdzia, Ola Pawlak i Marcelo Szagas. Marcelo jest klerykiem, który przygotowuje się w Polsce do bycia księdzem, natomiast pochodzi z Brazylii. I tak. To jest taki ciekawy przypadek tutaj misjonarza, który przyjechał do Polski być misjonarzem, a Ola jest świecką konsekrowaną właśnie we wspólnocie. Witajcie.
2: Witaj.
3: Cześć, witamy.
1: Chciałem zacząć na początku zapytać was, co znaczy dla was być misjonarem w ogóle? Jak wy to rozumiecie?
2: Po pierwsze, nie, mam nadzieję, że wszyscy będą mnie zrozumieli. Jeśli nie, tutaj Ola jest Polką i będzie mnie pomagać, może coś poprawiać. Jestem tutaj i zobaczymy, jak to wyjdzie. Po pierwsze, przede wszystkim, być misjonarzem to jest powołanie. Powołanie. Oczywiście, że posłom Bożym Watykańskim II rozumiemy, że to jest powołanie wszystkich chrześcijan, ale dla naszego przypadku to jest jeszcze powołanie bardziej związane w życiu, jeszcze bardziej, bo my żyjemy na misji codziennie. Czyli nie tylko jakiś czas, nie tylko na wakacje czy przez weekendy, ale całość chcieliśmy poświęcać nasze życie na misję. Nie? My jesteśmy, Ola jest osobą konsekrowaną, ja jestem na drodze do kapłaństwa, czyli nasze życie jest oddane Bogu, ale też wybraliśmy ten sposób oddania życiu Bogu właśnie na misji, bo jak my kiedyś mieliśmy spotkanie z miłosierdziem i z miłością miłosierną, także dzisiaj chcemy oddać, dzielić się tym ze wszystkimi. I dla mnie bycie misjonarzy jest właśnie to, dzielić miłości, głosić dobrą nowinę cały czas, nie? Tam, gdzie jestem, tam, gdzie będę posłany, jestem posłany, a więc dla mnie przede wszystkim to jest powołanie, ale powołanie, które dla mnie to nie oznacza tylko pracy, nie? Bo oczywiście dużo to jest związane z pracą, mamy dużo pracy, ale przede wszystkim chcę dać odpowiedzi na miłość, które byłem, jestem kochany, czułem, doświadczałem, nie? Tę miłość i dzisiaj ja chcę przekazać dalej, nie? Ta dobra nowina, którą otrzymałem, nie może być tylko dla mnie, nie? To trzeba być podzielony ze wszystkimi. I dla mnie, jeśli mogę podsumować, to jest tak. Żyć z autentycznością moim powołaniem. Nie? Do tego zostałem zaproszony przez Boga i mogę powiedzieć tak, że do tego zostałem stworzony, bo to jest być misjonarzem, to jest częścią mojej tożsamości. Nie? Kim jestem? Nie? Kim jestem? Nie wiem, jeśli nie byłbym misjonarzem, to byłbym innym po prostu. Nie? Dzisiaj całe moje życie jest poświęcone na misję, bo to jest sposób, jak się spotkam z Bogiem i też spotkam się z innymi ludźmi.
1: A czym dla ciebie, Olu, jest właśnie bycie misjonarzem?
3: Tak, w przypadku Marcelo, on jest Brazylijczykiem, który przyjechał na misję do Polski. Ja jestem Polką, która na co dzień jest na misji w Polsce, nie? Więc to trochę nietypowo. Ale dla mnie, pomimo tego, że miałam wiele doświadczeń też w różnych krajach poza Polską, tutaj moje życie na co dzień jest misją i też tutaj jestem misjonarką. I dla mnie to jest też to, o czym Marcelo mówił, nie? Że pragnienie dzielenia się tą miłością Pana Boga, której sama doświadczyłam, którą poznałam, której uwierzyłam i chcę moje życie poświęcić

0: systemu, żeby inni też mogli doświadczyć tej miłości Pana Boga, żeby mogli Go poznać takim, jakiego ja poznałam Go, czyli Boga, który jest miłością. I to się dzieje wobec ludzi, którzy są nam zawierzani, nie? I w tym momencie my, będąc tutaj na misji w Polsce, mamy właśnie tych Polaków, którzy są dookoła nas w różnych miastach, mamy nasze grupy, też jeździmy, prowadzimy rekolekcje w różnych miejscach, jesteśmy zapraszani w różne miejsca. Teraz w Wielkim Poście też dużo rekolekcji wielkopostnych, więc wobec tych wszystkich, do których jeździmy, do których jesteśmy posyłani, chcemy świadczyć o miłości Pana Boga, ale nie tylko właśnie tak od wydarzenia do wydarzenia, ale rzeczywiście na co dzień, nie? Że nasz dom jest też domem otwartym, do którego ludzie mogą przyjść, gdzie mogą porozmawiać o Bogu, gdzie wiedzą, że mogą przyjść, otrzymać modlitwę. Chcemy przyjmować każdego człowieka, którego Pan Bóg stawia na naszej drodze i pokazywać mu tą miłość i Pana Boga, którego poznaliśmy właśnie takim. Boga, który jest miłością i miłosierdziem.
1: Dziękuję Wam za to podzielenie się, czym dla Was być misjonarzem. No i właśnie, jak Wy rozumiecie w ogóle bycie właśnie tę misję w Polsce? Na czym właśnie polega Wasza praca tutaj i czy łatwo być misjonarzem w Polsce?
2: Dobre pytanie. Ja mogę zacząć tak trochę tłumaczyć, bo wiele razy dostałem tak pytanie, ty jesteś, co tutaj robisz, nie, jako Brazylijczyk? A ja odpowiadam, nie, że jestem misjonarzem. A misjonarzem? A do Polski? A Polska potrzebuje misjonarzy? Jak to jest, nie? Czy Polska już jest kraj katolicki, czyli nie potrzebuje misjonarzy? I właśnie to już miałem doświadczyłem, nie, to tę sytuację wiele razy i to po prostu czasami ludzie nie zrozumieją, nie? Że dzisiaj to pojęcie, bo kiedyś tam pojęcie misji, nie? Z łaciny misji, ta pojęcie po polsku misja, nie? To prawie to samo, to były związane z misją ad gentes, nie? Tak zwane w kościele, czyli do narodów, do tych miejsc, gdzie jeszcze nie znają Ewangelii. Na przykład tak jak był w Brazylii, kiedy Portugalczycy przyjechali na misję w ogóle, kiedy tam odkrywali tą tak zwany Nowym Światem, nie, Ameryki Południowej i w Ameryce Południowej i właśnie tam odbywał się misja, bo tam trzeba było głosić dobre nowiny, zacząć katechezę od początku, od zera, nie? A tutaj w Polsce to nie chodzi o to, nie? Bo z tego, co doświadczam, co widzę, wszyscy słyszą, już słyszali kiedyś o Jezusa, nie? To nie jest postać nieznana tutaj w Polsce. Ale dzisiaj przede wszystkim pojęcie misja nie jest rozumiane tylko dla tych, którzy wyjeżdżają za granicę, ale dla wszystkich chrześcijan, którzy dają świadectwo życia. I też Jan Paweł II, to święty papież, Polak, nie? I on zaczął tak odkreślenie związane z ewangelizacją, wprowadzał w kościele pojęcie nowej ewangelizacji. I właśnie na to pracujemy, na to poświęcamy nasze życie, ta nowa ewangelizacja, którą on właśnie tutaj w Europie, w Polsce po raz pierwszy wypowiadał to słowo, zapraszając cały kościół do nowej ewangelizacji, które było potrzebne tam, gdzie już jest chrześcijaństwo, gdzie kultura była fundowana w wierze chrześcijańskiej, ale już nie żyją w pełni. Już stracili ten zapał chrześcijański, to doświadczenie tak jakby na nowo, nie? A więc zaproszenie papieża było tak, żeby ewangelizować na nowo, czyli spotkać się na nowo z Ewangelią. I właśnie tak wygląda nasza misja tutaj w Polsce, nie? Nie chcę, oczywiście, że już się wzrasta, nie? Liczby niewierzący, ale przede wszystkim to większość są wierzący, ale dużo ludzi wierzą. Widzimy to, doświadczamy to na rekolekcje, na nasze misje tutaj w codzienności. Wierzą, ale ta wiara jest fundowana, jest opiera się bardziej tak na tradycji, nie? Na to, co zostało przekazywane, co to jest bardzo ważne, nie? Ale nie wszyscy jeszcze mieli to, które nazywamy tak spotkaniem żywym, osobistym z Bogiem. I wiemy, że na podstawie chrześcijaństwa to jest właśnie spotkanie z Jezusem. I może, że wiele razy słyszeliśmy o Jezusa, czy co On robił, co On mówił, co głosił, jaka jest Ewangelia, czyli dobra nowina, ale czy ja mam doświadczenie z Jezusem? Czy ja tak naprawdę ufam, że ten Bóg rozmawia ze mną, jest blisko ode mnie, jest obok mnie, czy Jemu zależy na nas, nie? To ten poczucie, że jesteśmy bardzo ważni przy oczach Boga. I właśnie ta nowa ewangelizacja, ten nowy zapał, który papież Jan Paweł II proponował, to chcemy żyć i przekazać dalej. A więc nasza misja tutaj w Polsce jest wspominać dla tych, którzy pamiętają o Bogu, że On jest, chce jeszcze być bliżej, i dla tych, którzy zapomnieli już, chcemy wspominać, głosić, że On jest i był cały czas. Że on jeszcze może zmieniać twoje życie. Nie? A więc nasze głoszenie tutaj w Polsce przede wszystkim jest opiera się na to, nie? Na to ponowne głoszenie Słowa Bożego. Dlatego mamy w różnych misji, później Ola można więcej mówić o misji Talita Kum, misji ewangelizacja Poznania, miasto Poznania. I właśnie chcemy być tam, gdzie ludzie jeszcze już zapomnieli o Bogu. I chcemy wspominać i dać nasze świadectwo, pokazać z autentycznością, że Pan Bóg jest i jest Bogiem żywym, jest Bogiem miłości. Mhm.
0: Tak, pragniemy pokazać Boga, który jest Bogiem bliskim, nie? I teraz mi się przypomniało, jak na jednej z mszy świętych, które mamy, przyszedł pewien pan do nas, przybliżył się, starszy mężczyzna. On miał pewnie około 60-70 lat, ale ze łzami w oczach, bo dzielił się tym, że nigdy wcześniej nie przeżył czegoś takiego, nie doświadczył Boga, który jest tak blisko, nie? Boga, który przychodzi do niego indywidualnie. I gdzieś w naszym głoszeniu, w naszych ewangelizacjach staramy się właśnie to pokazać, że Bóg jest Bogiem bliskim i nie jesteśmy dla Niego anonimowi, nie? Że On patrzy, przychodzi do każdego człowieka, że człowiek w Kościele nie jest człowiekiem anonimowym. I staramy się, tworząc wspólnotę i w tym naszym głoszeniu też pokazywać, że jesteś ważny dla Boga, jesteś też ważny dla nas, nie? Bo jesteśmy razem częścią Kościoła, częścią wspólnoty. I ten mężczyzna bardzo mnie dotknął, bo wiadomo, gdzieś, nie wiem, kobiety może mają większą tendencję do wzruszania się i tak dalej, nie? Ale właśnie mężczyzna i w takim wieku już dojrzały człowiek, który przychodzi i mówi, że przez całe swoje życie nie doświadczył Boga, który jest tak bliski, z taką wdzięcznością, nie? I dla takich chwil warto, nie? I jeśli rzeczywiście możemy komuś pokazać, że Bóg jest, nie? Że Bóg jest blisko, że Bóg kocha, przychodzi indywidualnie, odpowiada na potrzeby, to chcemy to robić. Nasza ewangelizacja, nasza misja to jest głoszenie Boga, miłości miłosiernej Boga dla tych, którzy są najubożsi materialnie i duchowo. I tak naprawdę każdy niesie gdzieś w sobie jakieś ubóstwo, nie? Każdy gdzieś wniesie w sobie jakąś potrzebę, na którą Pan Bóg chce odpowiadać. I też w tych dwóch formach naszego głoszenia, tych dwóch grupach, do których jesteśmy skierowani, wychodzimy właśnie do osób tych najuboższych, do osób bezdomnych. Jutro na przykład jedziemy do więzienia też, nie? I gdzieś tam właśnie do więźniów, do osób, które są najbardziej zagubione. I chcemy tam nieść tą dobrą nowinę i pokazywać właśnie Boga, który jest bliski, który przychodzi do nich, do każdego. I też właśnie odpowiadając na to ubóstwo duchowe, czyli tak naprawdę to, co każdy z nas gdzieś tam niesie, nie? Czyli to poznanie Boga coraz bardziej, rozumienie Go coraz bardziej. I tutaj głosimy różne rekolekcje, prowadzimy różne formacje. Marcelo wspominał o misji Talita Kum. To jest coś, co przygotowujemy po raz kolejny tutaj. I to też jest piękne w naszej archidiecezji, że robimy to w łączności z wieloma wspólnotami, tutaj z Poznania, z naszej archidiecezji. W tamtym roku ponad 20 różnych wspólnot, stowarzyszeń, fundacji włączyło się w tym jednym tygodniu. Zjednoczyć się, by jako Kościół wyjść do tych, którzy sami już do Kościoła nie przychodzą. Więc to jest właśnie też takie założenie misji, to jest też nasza ewangelizacja tutaj. Z jednej strony właśnie pragnienie zjednoczenia wspólnot tutaj z naszej archidiecezji, by razem dać też to świadectwo jedności, ale właśnie po to, żeby dotrzeć do tych, którzy sami już do nas nie przyjdą, bo nie ma co czekać, nie z założonymi rękami, tylko trzeba wyjść. I też to są przepiękne spotkania, wiele przepięknych świadectw, gdzie Pan Bóg pokazuje, że On szuka tych owiec, które poginęły gdzieś tam, które... A tak naprawdę w ludziach, gdy ich spotykamy, widać ten głód i pragnienie, nie? I jak nawet pytamy się o to, czy chcieliby, żebyśmy się w jakiejś szczególnej intencji pomodlili, czy coś, to ludzi bardzo dotyka, nie? Że jest ktoś, kto się zatrzymuje i jego potrzeba, jego intencja jest dla kogoś ważna. Przede wszystkim jest ważna dla Pana Boga. Dwa tygodnie temu odwiedziłam naszą grupę we Wrocławiu. Tam też mamy wspólnotę. I razem wyszliśmy w sobotę wieczorem na ewangelizację na dworzec. Tam też jest kaplica, tam jest Najświętszy Sakrament na dworcu. Więc tam się spotkaliśmy przy kaplicy i podzieliliśmy się pod 3-2 osoby. I podchodziliśmy właśnie do osób, które gdzieś tam chodziły, czekały na dworzec. Na dworcu czekały na pociąg. I to były przepiękne spotkania. I właśnie ta siła tego, że jesteśmy we wspólnocie, że najpierw modlimy się razem, że Pan Bóg nam też pokazuje, do kogo nas posyła, nie? I potem wychodzimy i też w tej relacji z Panem Bogiem pytamy się Go, Panie Boże, do kogo mamy podejść, nie? I Pan Bóg stawia na naszej drodze konkretne osoby, gdzieś, które na początku są zdziwione, że ktoś ich zaczepia i się pytają niekiedy, czy wy jesteście z Kościoła katolickiego, nie? I tak dalej, jakby kim jesteśmy. Ale potem to też zawsze mnie zaskakuje, że osoba gdzieś, do której ja bym nie podeszła, bo wydaje się być nawet przez wygląd, nie przez to, co zewnętrzne, gdzieś tam daleko od Kościoła, podchodzisz, zaczynasz rozmawiać i widzisz piękne serce, nie? I widzisz serce, które jest pełne pragnienia Boga, w którym jest pragnienie miłości, dobra, i gdzieś jak tylko to serce troszkę się otworzy, to Pan Bóg już może tam działać też i dalej prowadzić, nie? Więc to tak, dużo tematów, ale ogólnie doświadczenie naszej misji tutaj w Polsce i tego, jak to być tutaj misjonarzem.
2: Tak, i mam nadzieję, że to teraz jest bardziej zrozumiany, nie? Jak jest być misjonarzem w Polsce i korzystając z okazji, nie? Dużo osób nas słucha w tym momencie albo ogląda na YouTube. Chcemy też poruszyć wasze serce, nie? Czy bo jeśli słuchasz tak radia katolickiego, to na pewno już jesteś, nie? Katolikiem, jesteś wierzącym, albo możesz się po prostu szukający, nie? Teraz przez YouTube czy gdzieś indziej, ale chcemy dzisiaj też poruszyć wasze serce z pytania tak, czy ty jesteś otwarty, żebyś się otwierał na nowo dla Jezusa, otwierać drzwi twojego serca, czy rzeczywiście spotkanie, które miałeś z Jezusem, zmienił twoje życie. Jeśli nie, gdzie teraz potrzebujesz nowy zapał, nie? Potrzebujesz nowego spotkania po prostu, a więc wszystko nie dzieje się przez przypadek, nie? Ale także przez opatrzność, nie? I też nasza obecność dzisiaj tutaj może być właśnie, żeby wspominać dla tych, którzy może dzisiaj, nie? Są tak smutni, że bezradni, że co się dzieje z moim życiem, nie? Czy Pan Bóg czuwa nade mną, czy On patrzy na te sytuacje, które przeżyję, nie wiem, gdzie jest wyjście, jak rozwiązywać. Właśnie dzisiaj Jezus przychodzi do ciebie, żebyś pamiętał, że On czuwa, On jest Bogiem żywym, kochającym i On jest przy tobie, nie? I chce ci wypełniać miłością, żebyś później też dać innym, nie? A więc też pierwsze zaproszenie jest tak, żeby się spotkał na nowo z Jezusem, i drugie zaproszenie jest tak, żeby dzielić się tym, bo spotkanie z Jezusem nigdy nie może zostać tylko dla nas. I to i stąd wynika misja, nie? Mhm.
1: To w takim razie chciałem zapytać, bo wiem, że też w drugą stronę też to działa, że wyjeżdżacie często i nie tylko właśnie wasza misja i posługa nie kończy się na Polsce. Często właśnie lądujecie też na przykład z powrotem do Ameryki Południowej. I tutaj chciałem zapytać ciebie, Olu, jakie było twoje wrażenie w ogóle, kiedy wylądowałaś właśnie w Brazylii i jak tam było?
0: Ja miałam okazję być w Brazylii 3 razy. Pierwszy raz to było w 2016 roku, pierwsze doświadczenie, potem 2017 i potem, który 2024 teraz, tak, to tak niedawno, tak. I każdy chyba z tych wyjazdów był troszkę inny, bo każdy miał trochę inny cel, ale ogólnie tak, kościół w Brazylii, w ogóle ludzie w Brazylii są, ja poznałam też jakby wspólnocie, nie? Jako ludzi bardzo radosnych, bardzo otwartych, więc tam można się poczuć rzeczywiście dobrze przyjętym, więc przyjeżdżasz tam i czujesz się dobrze, czujesz się jak w domu, bo jesteś przyjęty przez ludzi, którzy tam są. Ale rzeczywistość też, którą tam spotykasz, jest inna niż w Europie. I szczególnie są miejsca, których jakby standard życia jest w miarę okej. I jest też, są miejsca, w którym standard życia jest dobry. Ale są też takie miejsca życia, w których jest duże ubóstwo, nie? I to bardzo dotyka, bo tego tutaj w Polsce nie widzimy. Pomimo tego, że są osoby bezdomne, są ubogie, potrzebujące, to jednak nie na taką skalę, jak tam zobaczyłam w Brazylii, nie? Czy to na fawelach, czy po prostu na ulicach, gdzie tam czymś potem normalnym jest, że co kawałek leży człowiek pod kocem przykryty, bo po prostu śpi na ulicy, tak spędza noc, tak spędza dzień, są całe rodziny, są dzieci na ulicy, nie? Więc jakby ta rzeczywistość ubóstwa, bezdomności, też narkotyków, nie? Gdzieś tam, gdzie to też jest dostępne dosyć szeroko właśnie wśród tych osób ubogich, pogubionych, no to jest trudna rzeczywistość, z którą się tam spotykasz, ale to jest na pewno przestrzeń, gdzie to Boże miłosierdzie może działać wielkie rzeczy, nie? Więc tak, to było piękne doświadczenie też ewangelizacji. To, co mnie zaskakiwało w Brazylijczykach, to wielka otwartość. Na przykład tutaj, mając porównaniu tą misję taką, którą robimy w Poznaniu czy w Warszawie, w Polsce. A tam miałam okazję być na misję taką, którą organizowaliśmy w Rio de Janeiro, w centrum miasta. Łatwość, z jaką można zacząć nawet rozmowę z człowiekiem przechodzącym po prostu na ulicy w Brazylii, a tutaj w Polsce, jest zupełnie inna, nie? Jakby tam w Brazylii naprawdę każdy jest super otwarty na to, żeby posłuchać o Bogu, żeby nawet przyjąć modlitwę, żeby dać się zaprosić, nie wiem, na jakieś spotkanie. Tutaj w Polsce jest trudniej. Ale chyba mi się wydaje, że tam też jest tak, że ktoś nawet zatrzymuje się, słucha o Bogu, przyjmuje to, ale to wcale nie przeszkadza mu, żeby za chwilkę pójść do kościoła, nie wiem, protestanckiego gdzieś tam, nie? I modlić się z kimś innym czy w ogóle jakby prowadzić jakieś inne życie. Tu w Polsce mi się wydaje, że trudniej się otwieramy, ale jak już się otworzymy, jak już damy ten dostęp, to jesteśmy bardziej stali, nie? Tam właśnie ta otwartość ludzi jest też dużo większa i tak zaskakiwało też na byciu tam na ewangelizacji.
1: Marcelo, a za czym tęsknisz, jeśli o Brazylię właśnie, będąc w Polsce już trochę czasu?
2: Za słońce? Przed wszystkim teraz, nie? Kiedy jest tutaj, jest ten okres zimowy, to przed wszystkim tęsknię się za tym. Ale to rzecz bardziej praktyczna, nie? Tak, że brakuje, bo tak zostałem wychowany, nie? Całe moje życie, tak, w normalne słońce, dobra pogoda. I tutaj trzeba się przyzwyczaić, nie? Ale tak bardziej głęboko odpowiadając na pytanie, to ja tęsknię za przyjaciółmi przede wszystkim, czyli za ludźmi, którzy tam zostawiłem, nie? Mhm. Bo być misjonarzem to jest wybór, który trzeba zostawić dużo rzeczy, nie? Żeby podążać za tą misję, za tym wyzwaniem. I właśnie o rodzinie, nie? O wspólnocie, bo tutaj w Polsce wspólnota Przymierze Miłosierdzia, tak, jako grup świeckich jest obecny w 16 miastach, nie? Ale jako wspólnoty życia, nie? Chodzi o misjonarzy poświęcony całość na misji. Mamy tylko jeden dom misyjny, nie? Gdzie są misjonarze. I tam w Brazylii mamy więcej. I to jest bardziej znaczne, bo tam też się narodziło, nie? Ruch Przymierze Miłosierdzia. I tam możemy się spotkać więcej z tymi misjonarzami, z tymi, którzy może kiedyś mieszkaliśmy razem na misji, albo byliśmy razem na formacji w roku formacyjnym, wstępnym. I to brakuje mi, nie? Tego mi brakuje, bo tutaj z tego względu jesteśmy bardzo daleko, nie? Tu, pośród nas jest tylko kawałek ocean, czyli trochę z tego jest i to mi brakuje. Ale tak, to nie zmienia, nie? Moje życie. To też nie jest coś, które nie mogę radzić sobie, ale po prostu jest rzecz, którą mogę ofiarować, nie? I ofiarować też jako mój wkład w ten misję, w ten cierpieniu także Jezusa.
1: To chciałbym teraz zaprosić Państwa na chwilę przerwy i też właśnie będzie można usłyszeć muzykę po prostu z Brazylii. Także do usłyszenia.

0: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
1: Wracamy po przerwie, jest to program Życie z misją. Naszymi gośćmi są misjonarze Przymierza Miłosierdzia, Ola Pawlak i Marcelo Szagas, którzy są misjonarzami w Polsce. I chciałbym teraz, Marcelo, jeszcze zadać Ci pytanie, jak to było z Twojej strony, kiedy wylądowałeś w Polsce? Jaki świat zastałeś tutaj na miejscu? Co cię by zdziwiło? Co cię by zachwyciło? Jak ty spojrzałeś tutaj na nasze miejsce tutaj na ziemi?
2: Co ciekawe, że zazwyczaj dla nas, Brazylijczyków, to Brazylia jest bardzo ogromna, nie? Jest duży, duży kraj, a więc dla nas to ten wyjazd zagraniczny nie jest coś tak normalnego, nie? To jest coś, który tylko dla tych najbardziej bogatych, nie? Mają możliwość, żeby wyjechać do, lecieć do Europy na przykład, a więc dla mnie to pierwsza rzecz jest tak, że nie miałem jakiegoś wyobrażenia. Po prostu już byłem, nie, misjonarzem tam w Brazylii, już mieszkałem na miejscu w Rio de Janeiro, w São Paulo. I wtedy dostałem pewnego razu, byłem zaproszony.

0: na rozmowę, gdzie dostałem te wiadomości, że będę posłany do Polski. A więc moja pierwsza myśl była tak, czy Boże, dam radę mówić po polsku. Było tylko to, bo już znałem Polaków, nie? Którzy wyjechali tam na misji, czy na doświadczeniu misyjnym. Na przykład znałem Olę, nie? Kiedy ona jechała na swoim doświadczeniu. I oczywiście, że pytałem, jak to jest język polski, jak to się mówi po polsku, nie? I coś, które na języku portugalskim jest jedno słowo, tutaj na polsku to 3-4, nie? Trzeba całe zdanie, żeby tłumaczyć. A więc moja pierwsza myśl była tak, że jak to będzie, nie? Z tym językiem. A więc oprócz tego byłem zupełnie otwarty na to, co tutaj mnie czekało. I kiedy przyjechałem do Polski i tutaj doświadczyłem życie na misji, to co dla mnie jest najbardziej poruszające, to jest taka, to jest właśnie wiara, które macie, nie? Tu, i ta wiara nie tylko jak osobiste, nie? Że jedna osoba ma, druga ma, ale ta wiara narodowa, że ta tożsamość narodowa, że kiedy uczyłem się polskiego, historii Polski, że walczyliście, czy dbaliście o kultury chrześcijańskie, nie? I to dla mnie jest bardzo piękne, nie? Jako też naród polski, ten kraj przeżył przez tyle trudności, ale tam, gdzie były największe trudności, najbardziej Polacy wierzyli, nie? Do pobożności, do Matki Bożej i tyle rzeczy, które to jest konstytutywy w waszym narodzie, nie? I to jest bardzo piękne, to dla mnie jest budujące, że też Brazylia jest kraj katolicki, nie? Który, gdzie panuje kultury chrześcijańskie, ale to, jak Ola mówiła, nie, ta trwałość dla mnie jest bardziej tutaj widoczna, nie? I dlatego też dla mnie jest bardzo ważne być tutaj na misji, bo z Europy wiara doszła do Brazylii, nie? To głoszenie wiary. I teraz teraz, dzisiaj, ja mogę to oddać w jakiś sposób tutaj Polakom, że dobrze, ta wiara, którą otrzymałem, byliśmy wierni także i dzisiaj chcę oddawać też wam i z naszymi dodatkami, tak jak Ola mówiła, nie? Bądź z tą radością, bądź z tym zapalem, nie? Ten ogiem, a więc też to pragnienie oddania, to pragnienie dzielenia się z tymi, jak spotkaliśmy się z Bogiem, to dla mnie i jest motyw wielkiej radości. A więc to dla mnie najbardziej pozytywne to było tak, nie? Wiara Polaków, otwartość, skoro jest inna, nie tak trzeba ta otwartość, tak jak Ola mówiła, trzeba bardziej na spotkanie face to face, nie twarz w twarz, że powoli idzie się, osoba się otwiera, ale kiedy się otwiera całkowicie, to dla mnie jest bardzo piękne, nie? I to, co miałem tak tego, czego się bałem, to się po prostu potwierdzał, nie? Język polski jest bardzo trudny, ale no, coś mówię. I pogoda, nie? Jest taka, jaka jest, ale jest lato także. A więc tutaj też ja uczę się przeżywać każdą porę roku. I to dla mnie jest piękne, bo w Brazylii nie mamy tak znaczące, kiedy jest wiosna, kiedy jest lato. Mniej więcej cały rok jest mniej więcej to samo. Jest różnica, ale bardzo mała. A tutaj też mnie uczy takiej cierpliwości, który teraz zima, czekam na wiosnę, nie? I później jest wiosna, i później jest lato, to jest super. I lato też trzeba pomyśleć, że no, nie możemy trwać zawsze tak latem, ale będzie jesień i później zima jeszcze raz. I to wygląda też nasze życie duchowe, nie? Że są momenty pocieszenia, są momenty strapienia i tak trzeba radzić sobie, nie? I to też mi pomaga.
1: Chciałbym teraz jeszcze wrócić na chwilę do waszych jakby korzeni, tego jak zrodziło się was w ogóle powołanie takie do bycia misjonarzami. Może teraz, Olu, jak to wyglądało u ciebie z twoją historią bycia misjonarką?
2: U mnie to był chyba proces poznawania Pana Boga w moim życiu, gdzieś zakochiwania się w Nim coraz bardziej. Też poznawania Kościoła. Pamiętam takie jedno, jak jeszcze przygotowywałam się do bierzmowania, ja pochodzę z Podgniezna, pojechaliśmy na diecezjalne Dni Młodych do katedry i tam pamiętam pierwszy raz zobaczyłam, poznałam kościół, gdzie moje serce się rozpaliło, jakby zobaczyłam katedrę pełną młodych ludzi wtedy, którzy są pełni radości, pełni życia. I wtedy pomyślałam, że tak, to jest moje miejsce, to jest mój dom, chcę tworzyć to miejsce, nie? I tak gdzieś tam się zaczęło moje zaangażowanie jakieś większe w kościele, w jakimś duszpasterstwie. Potem przyszłam na studia tutaj do Poznania. Studiowałam na Politechnice, więc blisko duszpasterstwa Świętego Rocha. Tam też byłam. I w międzyczasie pojawiło się Przymierze Miłosierdzia w Poznaniu. Przyjechali misjonarze. Ja akurat trafiłam na pierwsze spotkanie, gdzie oni przyjechali i opowiadali o wspólnocie, o charyzmacie. I przyszłam na to pierwsze spotkanie i już zostałam, bo gdzieś tam zobaczyłam, że to jest bardzo tożsame z tym, czego pragnie moje serce, jak chcę żyć Ewangelią, jak chcę żyć Bogiem na co dzień. Wtedy byliśmy grupą studentów i to był też przepiękny czas, pięknych relacji, jakichś ewangelizacji, szalonych wyjazdów tu i tam, każdy weekend prawie zajęty. I ja kończąc wtedy studia, rozpoczynając pracę zawodową, gdzieś widziałam, jakby starałam się właśnie też, odważyłam się, żeby gdzieś pytać się Pana Boga też, czego On pragnie dla mnie. I ogólnie też ja miałam tak, że bałam się zakonu, nie? Bałam się właśnie, że usłyszę pójść za mną, co będzie oznaczało pójście do zakonu. Więc gdzieś tam była też taka rezerwa. Ale gdzie jak zobaczyłam jakby tą inną formę życia konsekrowanego i taki sposób ewangelizacji, taki sposób życia Panem Bogiem, to zobaczyłam, że to jest właśnie to, czego moje serce szukało, że to jest to miejsce i że nie muszę się bać niczego i nawet jakby to był zakon, to potem też jakby uwierzyłam, że Pan Bóg ma dla mnie najlepszy plan, nie? Że mogę Mu zaufać i dać się poprowadzić i On rzeczywiście mnie prowadził dalej tą drogą i zaczęłam odkrywać, nie? Do czego On mnie zaprasza, też stawiał konkretnych ludzi, dawał konkretne znaki, więc tak to i ułatwiał tą drogę bardzo, więc tak to gdzieś tam się zadziało. Ale też wracam do, bo w moim życiu też ważna jest Święta Tereska i to jej pragnienie też misji, bycia misjonarką, bycia w ogóle, miała wiele pragnień, nie? I ona powtarzała, że właśnie, że to, co jest najważniejsze, że w sercu Kościoła mojej matki będę miłością. I gdzieś ja to też przyjęłam jako coś mojego, to jest też moje pragnienie, nie? W sercu Kościoła mojej matki będę miłością i z tym pragnieniem nie w tej misji, w tej mojej codzienności chcę iść i zaczęłam odkrywać, że właśnie w tym charyzmacie w takiej formie chcę Panu Bogu odpowiadać na Jego miłość, której ja sama doświadczam.
1: Dziękuję. Marcelo, jak u ciebie to wyglądało?
0: Zaraz powiem, ale nie wiem, czy potwierdzę, ale myślę, że byłoby ciekawe też dla słuchaczy trochę słyszeć, jak wygląda portugalski z Brazylii przede wszystkim, nie? A więc mogę odpowiedzieć teraz po portugalsku, Ola tłumaczy dla słuchaczy.
1: Dobrze.
0: I myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie też dzisiaj. Może że słuchacze też uczą się coś nowego dzisiaj.
1: Poprosimy w takim razie.
0: Okej. Po primeiro.
2: Jako pierwsze.
0: Eu ressalto isso que eu falava antes.
2: Podkreślam to, o czym mówiłam wcześniej.
0: Primeiro é um encontro com Jesus.
2: Pierwsze to jest spotkanie z Jezusem.
0: I naquele momento.
2: I w tym momencie.
0: Quando eu tinha 16 anos.
2: Kiedy miałem 16 lat.
0: Eu tive um encontro pessoal com Jesus.
2: Miałem osobiste spotkanie z Jezusem.
0: Fui criado na igreja, já tinha feito catequese.
2: Ja zostałem wychowany w kościele, przechodziłem katechezę.
0: Fui ministrante.
2: Byłem ministrantem.
0: Mas eu fazia tudo porque eu tinha ouvido falar de Jesus, né?
2: Ale robiłem to wszystko, bo słyszałem o Jezusie.
0: Mas com 16 anos.
2: Ale w wieku 16 lat.
0: Eu considero que foi o meu momento de conversão.
2: Ja uważam, że to był ten mój moment nawrócenia.
0: Porque foi um momento na minha vida.
2: Bo to był moment w moim życiu.
0: Mesmo que ainda muito jovem.
2: Nawet jeśli wtedy byłem jeszcze bardzo młody.
0: Onde eu estava um pouco perdido, sem saber o que fazer da vida.
2: Gdzie byłem trochę zagubiony, nie wiedziałem, co robić w życiu.
0: E Jesus me encontrou.
2: I Jezus mnie spotkał.
0: Sinto que eu me encontrei assim pessoalmente com ele.
2: Ja czuję, że spotkałem się osobiście z nim.
0: Numa experiência no Espírito Santo.
2: W doświadczeniu Ducha Świętego.
0: E ali naquele momento era só eu e Jesus.
2: I w tamtym momencie to byłem tylko ja i Jezus.
0: E quando nós somos amados.
2: I kiedy jesteśmy kochani.
0: A resposta natural ao amor é amar de volta.
2: Odpowiedzią naturalną na miłość jest kochanie też.
0: I eu queria amar Jesus.
2: Ja chciałem kochać Jezusa.
0: Então comecei a rezar mais.
2: Więc zacząłem się modlić więcej.
0: A me entregar mais.
2: Oddawać się więcej.
0: E aí apareceu essa coisa da vocação ao sacerdócio.
2: I pojawiła się ta kwestia powołania do kapłaństwa.
0: E também a vocação de deixar tudo para ser um consagrado.
2: I też to powołanie, by zostawić wszystko, żeby być osobą konsekrowaną.
0: E em relação à missão.
2: I w odniesieniu do misji.
0: Quando eu fui pela primeira vez.
2: Kiedy ja byłem pierwszy raz.
0: Apesar de tantos medos.
2: Pomimo tak wielu lęków.
0: Será que eu vou dar conta?
2: Czy na pewno dam radę?
0: Será que eu vou saber falar?
2: Czy będę potrafił mówić?
0: Eu vi que aquilo era para mim.
2: Ja zobaczyłem, że to jest dla mnie.
0: Aquilo era eu.
2: Że to jestem ja.
0: Então eu me realizo fazendo isso.
2: Więc ja się realizuję to czyniąc.
0: Então para mim descobri essa vocação.
2: Więc dla mnie odkrywanie tego powołania.
0: Foi nesse encontro com Jesus.
2: To było na tym spotkaniu onde, z Jezusem, w tym spotkaniu z Jezusem.
0: Onde todas as minhas perguntas foram respondidas.
2: Gdzie wszystkie moje pytania znalazły odpowiedź.
0: Eu tinha muitas dúvidas em relação a Deus,
2: miałem
0: a igreja.
2: Wiele wątpliwości w odniesieniu do Boga, do Kościoła.
0: E nessa experiência.
2: I w tym doświadczeniu.
0: Deus falou tudo.
2: Bóg powiedział wszystko.
0: Como disse São João da Cruz.
2: Jak mówi Święty Jan od Krzyża.
0: O amor me explicou tudo.
2: Miłość wszystko mi wytłumaczyła.
0: I eu tento me entregar esse amor, dando amor.
2: I próbuję się oddawać tej miłości, dając miłość.
0: I to jest misja.
1: Dziękuję bardzo. To był, myślę, że będzie to dla wielu ciekawym doświadczeniem rzeczywiście. Dziękuję też wam obu za podzielenie się tą waszą historią, też taką bardzo indywidualną, osobistą. Też dziękuję za to wszystko, co robicie tutaj u nas w Polsce. Za to, że dzielicie się też waszym doświadczeniem miłości, miłosierdzia, że zanosicie tam do wszystkich ludzi właśnie, którzy tego potrzebują. Dziękuję za tę rozmowę, że zgodziliście się tu przyjechać i podzielić się też takim swoim rzeczywiście sercem. Dziękuję wam za to.
0: My także dziękujemy, zapraszamy ciebie i też każdego, którego nas słucha, żebyś można tam na Facebook nas znać, Ruch Przymierza Miłosierdzia lub na Instagramie, ale przede wszystkim możemy się spotkać na żywo kiedyś, albo na misie Talita Kuhn Neola,
2: tak,
0: w centrum Poznania, albo w naszym domu na ulicy Kościelną 5.
2: Zapraszamy, tak. Misja Talita Kum w kolejnym roku planujemy. Teraz intensywny czas planowania, więc zapraszamy wszystkich zaangażowanych w kościele, pragnących być misjonarzami, ewangelizatorami też tutaj w Poznaniu. Misja odbędzie się w dniach od 21 maja do 26 maja w tym roku. Jeśli macie jakieś fajne pomysły ewangelizacji, jak nowe formy, w jaki sposób możemy jako Kościół wychodzić, to zapraszamy do kontaktu i do współudziału.
0: I tam zobaczysz, że misja nie jest tylko dla nas, którzy zostawiliśmy wszystko, żebyśmy żyć tylko dla Jezusa i na misji, ale dla każdego chrześcijanina. Czyli to dla ciebie.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego dla państwa. Z Panem Bogiem.
3: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl. To była powtórka. Lato z Radiem Emaus.

0: Muzyka z celulonu. Zaprasza Tomek Wandel.
1: Dzień dobry, to jest 47. spotkanie z muzyką z celuloidu. Dziś w programie o Chopinie, Janosiku i papieżu. Zapraszam.

0: Jeśli ktoś oczekuje fajerwerków, wybierając się do kina, by zobaczyć nowy polski film Zamach na papieża, może po seansie być nieco zawiedziony. To nie jest kino, do którego przyzwyczaił nas Władysław Pasikowski w latach 90. Od Króla począwszy, a na Operacji samą kończąc. Jego twórczość w XXI wieku już niestety nie jest tak bardzo atrakcyjna i wystrzałowa. Wyjątek wydarzył się w roku 2014, kiedy nakręcił film Jack Strong o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim. Potem był moim zdaniem nieudany Pitbull Ostatni Pies w 2018 i równie nieudane Psy 3 w Imię Zasad dwa lata później. I na tym należało poprzestać, nikt by się nie obraził. A tu znienacka pojawiają się zapowiedzi nowego filmu o jakże szumnym tytule elektryzującym Polaków Zamach na papieża. Zapowiedzi na plakatach brzmiały bardzo intrygująco. Czy wiesz, jak było naprawdę? Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami? Ostatni wspólny film Pasikowskiego i Lindy, twórców kultowych Psów. Zgodny z prawdą jest tylko opis numer 2. Scenariusz filmu Zamach na papieża jest tylko i wyłącznie inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, których finał miał miejsce w Watykanie pamiętnego maja roku 1981. O tym, że może to wcale nie być ich ostatnie wspólne dzieło, świadczy chociażby wypowiedź Lindy w jednym z wywiadów promocyjnych. Myślę, że zasłużyłem na emeryturę i że wystarczy mnie już w tym kinie. Jednocześnie wiem, że nie mogę powiedzieć zdecydowanie nie, bo jeżeli zabraknie mi kasy, to będę musiał wrócić. Umówiliśmy się z Władysławem, że zrobimy film, który zostanie w naszej pamięci. Film został w pamięci aktorstwa Bogusława Lindy, Karoliny Gruszki, Adama Woronowicza czy wreszcie Ireneusza Czopa jest na naprawdę wysokim światowym poziomie. Natomiast coś poszło nie tak w kwestii dramaturgii filmu. Jest bardzo statyczny, akcja toczy się bardzo powoli, a gdy coś się zaczyna dziać, to jest to jak niespodziewany strzał, po którym nagle robi się cicho. To wszystko powoduje, że 123 minuty spędzone w kinie trwają w nieskończoność. Jeśli miał to być łabędzi śpiew Władysława Pasikowskiego, to coś poszło nie tak. Bogusław Linda natomiast jak zwykle daje z siebie wszystko w najlepszy możliwy sposób. Tego aktora po prostu dobrze się ogląda i słucha.
1: Zabijecie Ojca Świętego?
2: Zabiję jednym strzałem.

Jesteśmy już po premierze nowego i ponoć ostatniego filmu z Bogusławem Lindą. Przed nami w tym roku jeszcze emocje filmowe związane również z innymi polskimi twórcami. Jan Holoubek, Wojciech Smarzowski i Fryderyk Chopin. Film biograficzny o naszym wielkim kompozytorze miał już swoją prapremierę podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Oficjalna premiera będzie miała miejsce 10 października. Zbiegnie się ona z 19. Międzynarodowym Konkursem Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina, który od paru dni trwa już w Warszawie. Poza tym 17 października minie 176 lat od jego śmierci. W filmie w reżyserii Michała Kwiecińskiego Fryderyk Chopin ma 25 lat i jest ulubieńcem paryskich salonów, arystokracji i króla Francji. Jest u szczytu kariery. Żadne znaczące wydarzenie nie może odbyć się bez jego udziału. Widzimy go podczas nocnych eskapad i afterparty po koncertach. Chopin już wtedy był bardzo sforowany. Jego życie ucieka, jednak Fryderyk nie zwalnia. Tworzy swoje największe dzieła, czasem na specjalne zamówienie, a jednocześnie z powodów finansowych udziela lekcji gry na fortepianie. Jest podziwiany przez przyjaciół i uwielbiany przez kobiety. Z czasem jednak odkrywa, że najważniejsza w jego życiu jest muzyka. Tak dystrybutor pisze o filmie, w którym w roli głównej zobaczymy Eryka Kulma. Wizualnie jest bardzo podobny do postaci tytułowej filmu Chopin, Chopin. W pozostałych rolach występują m.in. Maja Ostaszewska jako matka Fryderyka i Karolina Gruszka jako Delfina Potocka. W obsadzie widzimy również nazwiska francuskie i hiszpańskie, jako że film powstał w międzynarodowej koprodukcji. W roli George Sand pojawia się Josephine de la Baume. Króla Ludwika Filipa I gra Lambert Wilson, francuski aktor, który nie tak dawno pojawił się w obsadzie filmu Matrix – Zmartwychwstania. Eryk Kulm, odtwórca roli głównej, pochodzi z artystycznej rodziny. Jego przodkowie byli muzykami. Aktor również posiada umiejętność gry na fortepianie. Możemy tego posłuchać podczas filmu. Piosenkę, która promuje film, nagrał Dawid Kwiatkowski. Towarzyszy jej całkiem zgrabny teledysk. Proszę przy okazji sobie go obejrzeć, a teraz posłuchać piosenki w muzyce z celuloidu.

Preludium e-moll, opus 28, numer 4. Ten motyw został wpleciony w piosenkę, która promuje film Chopin, Chopin. Śpiewał Dawid Kwiatkowski. Proszę pamiętać, premiera filmu Chopin, Chopin 10 października. Ja mam przeczucie, że stanie się on bardzo ważną pozycją w polskiej kinematografii. 10 października to już najbliższy piątek. Słuchacie muzyki z celuloidu, to jest wydanie 47. Przed nami jeszcze jedna premiera, tym razem książkowa.

0: Ten motyw autorstwa Jerzego Dudusia Matuszkiewicza jest nam doskonale znany już od ponad 50 lat. Pochodzi oczywiście z 13-odcinkowego serialu Jerzego Passendorfera Janosik, w którym główną rolę zagrał Marek Perepeczko. Ale nie o filmie chcę dziś opowiadać. Otóż 23 września ukazała się pierwsza w historii autobiografia tego niezwykle uzdolnionego aktora, który wydaje mi się, że za bardzo został zaszufladkowany jako Janosik. A przecież Marek Perepeczko to także rola w filmie Kolumbowie, w Brzezinie czy ekranizacji Wesela, tuż przed Janosikiem. Samotność Janosika, biografia Marka Perepeczki autorstwa Marka Szymańskiego, to pozycja książkowa, z którą warto się zapoznać. Ktoś powiedział, że Marek Perepeczko był niezwykle oczytanym, inteligentnym człowiekiem. Nie miał parcia na szkło i nie umiał się przepychać łokciami. Jego aparycja predysponowała go nie do każdego rodzaju ról, a nie umiano tego należycie wykorzystać. Potrafił również śpiewać. W 1980 roku wystąpił w programie telewizyjnym z piosenkami Włodzimierza Wysockiego. Proszę posłuchać.
1: I bieg, i skok, i jak przeklęty losie, choć sukces był znów blisko, był tuż, tuż. Zawzięło się to 2:28. Nie mogę go przeskoczyć ani rusz. Czy masz styl przerzutowy, czy flop? Czyś mi bracie, przyjaciel czy wróg? Musisz chwili wybicia być chłop, zdecydować się na jedną z nóg.

0: I znów na plecach leży, poprzeczka leży obok mnie, a żal. I trener na mnie krzyczy, e frajerzy, zdecyduj się, czy skaczesz z wyższy pral. Ech, wyrzucę cię z klubu na twarz. Ech, wypiszę opinię, że hej, rozbieg durniu, na lewą brać masz. I jak wszyscy, wybijać się z niej. A ja za ogon chwycę słabe ręcze dwa. Ja się wybiję z prawej, taki fason mam. Nieprawidłowa prawa wyżej zniesie mnie niż prawidłowa lewa, tak jak trener chce. Trybuny w śmiech i grają mi na nosie i ścięgną Achillesa strasznie rwie. I bieg i skok i 2:28 z zapasem takim wzięte ani drwie. Choć przepadły wyjazdy i dysk, kwalifikacja pewna, to cóż, byłem w górze i to jest mój zysk. Tego nikt nie odbierze mi już. Dorwałem sławę, byłem górą, nie ma co. Rwałem jej z ogona pióro takie, o. Na przekór ma się, co posłuszną lewą ma. Ja mam wybitną prawą, z prawej skaczy ja.
1: Skok wzwyższy, śpiewał Marek Perepeczko. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania zajrzyjmy jeszcze w filmowe kalendarium. 83 lata skończyła dziś Britt Ekland, szwedzka aktorka, znana między innymi z roli dziewczyny Bonda w filmie The Man with the Golden Gun. 71 urodziny świętuje dzisiaj polski aktor Marek Włodarczyk, czyli między innymi komisarz Zawada z serialu Kryminalni. Dokładnie 98 lat temu, w roku 1927, w Nowym Jorku odbyła się premiera pierwszego filmu dźwiękowego Jazz Singer w reżyserii Alana Crosslanda. Oto muzyczny fragment tego epickiego filmu, śpiewa odtwórca roli głównej Al Jolson. A za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. To było 47. spotkanie z muzyką z celuloidu. Do usłyszenia.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV spotkał się z przedstawicielami ordynariatu polowego Portugalii. W najsłabszych trzeba dostrzec Chrystusa, powiedział papież do przedstawicieli Hiszpańskiej Federacji Marsodeto. Watykan podał program rozpoczynającej się wizyty arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera w Rosji. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Przedstawiciele portugalskiego duszpasterstwa wojskowego przybyli do Rzymu z okazji 60-lecia jego ustanowienia. Leon XIV przypomniał o wartościach ważnych w służbie wojskowej, o posłuszeństwie, dyscyplinie, lojalności, odpowiedzialności i odwadze. Papież za wzór wskazał im ewangelicznego setnika z Kafarnaum, który potrafił łączyć odpowiedzialność za innych z pokorą wobec Boga.
2: Jeśli z jednej strony ten żołnierz był świadomy swojej władzy, to z drugiej, wobec Syna Bożego, ukazał siłę wiary i odwagę pokory. Człowiek bowiem, niezależnie od tego, jak wielką ponosi odpowiedzialność, jak wielką sprawuje władzę i jak bardzo jest nienaganny, zawsze pozostaje głodny nieskończoności i spragniony wieczności.
1: 150 przedstawicieli Federacji Marsodeto z Toledo spotkało się z Leonem XIV z okazji 45-lecia organizacji. Wspiera ona osoby z niepełnosprawnością intelektualną i porażeniem mózgowym oraz ich rodziny. Papież podkreślił wartość ich codziennej, często niewidocznej pracy.
3: Una tarea ardua, indudablemente.
2: Jest to niewątpliwie trudne zadanie, wymagające wiele ukrytej pracy, której nikt nie widzi i którą tylko Bóg może wynagrodzić. Jednocześnie wielką radość daje odkrywanie w obliczu każdego człowieka samego Jezusa Chrystusa, umiejętność dostrzegania w życiu osób najsłabszych i najbardziej bezbronnych spojrzenia Chrystusa, który zwraca się do nas z wezwaniem, pozwala nam wzrastać jako społeczeństwo ludzkie i chrześcijańskie.
1: Sekretarz do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi będzie przebywał w Rosji od 25 do 28 sierpnia. Wizyta będzie miała wymiar dyplomatyczny, ekumeniczny i duszpasterski.
4: Jutro papieski przedstawiciel spotka się z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem, a także z metropolitą Antonim, który kieruje Wydziałem Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Z kolei w środę zaplanowane jest jego spotkanie z Jurijem Uszakowem, prezydenckim doradcą do spraw polityki międzynarodowej. W czwartek 27 sierpnia arcybiskup Gallagher spotka się z duchowieństwem i osobami zakonnymi. Będzie przewodniczył mszy świętej w katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Moskwie, a następnie spotka się z biskupami.
1: 87 lat temu Pius XII wygłosił historyczne orędzie radiowe o pokoju.
5: Mulla!
4: Pius XII zwrócił się do rządzących i narodów w obliczu narastającego zagrożenia wojną. Jego słowa po 87 latach pozostają przejmująco aktualne. Wzywał przywódców do porzucenia oskarżeń i gróźb oraz do szukania porozumienia. Przypominał, że sprawiedliwość powinna opierać się na sile rozumu, a nie oręża. Niczego nie traci się przez pokój, wszystko może zostać stracone przez wojnę, powiedział wówczas papież.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Plato z Radiem Emaus.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta.
2: Łatwo skupić się na drobiazgach, zasadach i tym, co widać na zewnątrz. Człowiek nieraz porządkuje pozory, a w środku zostawia chaos. Jezus kieruje uwagę właśnie tam, gdzie najczęściej nie zaglądamy. Nie po to, by zawstydzić, ale by uporządkować. Gdy wnętrze zaczyna się prostować, to, co zewnętrzne, przestaje być maską. Jezus przypomina, że prawdziwa przemiana zaczyna się od środka. Od wewnętrznego uporządkowania. Pomyśl, o co troszczę się bardziej? O to, jak wyglądam w oczach innych, czy o to, kim jestem w środku?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 20. Z powodu cienia, jakie okoliczne góry rzucały po zachodzie słońca na gaj palmowy, nie było tam owego przyjemnego dla strudzonego podróżnika zmroku, który stanowi przejście między dniem a nocą. Wobec szybko zapadającej nocy wnieśli słudzy do namiotu 4 mosiężne świeczniki i postawili je na rogach stołu. Każdy świecznik miał 4 ramiona, każde zaś ramię dźwigało srebrną lampę z oliwą. Przy tym jasnym oświetleniu prowadzono dalej rozmowę narzeczem syryjskim, jakiego w tej części świata powszechnie używano. Egipcjanin opowiadał dzieje owego spotkania na pustyni i zgodził się z szejkiem, iż w grudniu minęło 27 lat od owej chwili, kiedy wraz z towarzyszami, uciekając przed Herodem, stanął u jego namiotu, prosząc o schronienie. Ben-Hur słuchał jak człowiek, który spodziewa się objawienia rzeczy mającej znaczenie dla całego świata, a szczególnie dla jego narodu. W umyśle jego, jak to wnet zobaczymy, powstawał zamiar mogący zmienić kierunek jego życia, może nawet zmienić je całkiem. W miarę jak Baltazar opowiadał, potęgowało się wrażenie, jakie odczuwał. Przy końcu nie miał już cienia wątpliwości. Pragnął jednak dowiedzieć się więcej o następstwach owego zdarzenia. To, co mówił Baltazar, nie było nowością dla szejka Ilderima, bo słyszał to od 3 mędrców wśród okoliczności niedopuszczających wątpliwości i sam naraził się na niebezpieczeństwo, gdyż pomaganie uciekającym przed gniewem pierwszego Heroda było bardzo niebezpieczną rzeczą. Teraz jeden z owych 3 podróżnych siedział przy jego stole jako pożądany gość i umiłowany przyjaciel. Szejk Ilderim wierzył więc święcie opowiadaniu, chociaż główny jego przedmiot nie obchodził go tak silnie i żywo jak Ben-Hura. I nic dziwnego, był Arabem, więc nie zajmowały go tak gorąco następstwa tego zdarzenia. Inaczej Ben-Hur, który był Izraelitą, od lat najmłodszych słyszał o Mesjaszu, w szkole uczono go o wszystkim, cokolwiek wiedziano o tym, który miał być chwałą wybranego ludu. Prorocy od pierwszego do ostatniego przepowiadali go w świątyni, w szkołach, publicznie i prywatnie. Nauczyciele głosili narodowi zbliżający się czas jego przyjścia. Toteż wszystkie dzieci Abrahama, gdziekolwiek je losy rzuciły, nawet na krańcach świata oczekiwały Mesjasza, a ożywieni wiarą w jego przyjście sposobili się na nadzwyczajne wypadki. Trzeba tu wspomnieć, że między Żydami krążyło mnóstwo najrozmaitszych podań o Mesjaszu. Powstawały oto sprzeczki, dysputy, a wszystkie tyczyły się głównie jednego punktu – kiedy on przyjdzie. Ten wybrany lud nie wątpił, że Mesjasz przyjdzie i będzie królem żydowskim, królem politycznym jak Cezar. Z pomocą narodu zdobędzie mieczem świat, a potem rządzić nim będzie w imię Boga. Tak, aby im było dobrze, bez względu na ucisk innych. Na tej wierze i nadziei oparli się faryzeusze i separatyści. Ci ostatni byli stronnictwem czysto politycznym i budowali gmach jak najfantastyczniejszych nadziei. Bóg sam, takim oddawali się bałwochwalczym marzeniom, jako ich rządca stanie się ich sługą. Ben-Hura, 2 okoliczności zachowały od podobnie zuchwałych uroszczeń. Najpierw ojciec jego należał do saduceuszów, których w owych czasach uważano za wolnomyślnych, mających odrębne przekonania, szczególnie błędne w pojęciu nieśmiertelności duszy. Za to trzymali się litery prawa mojżeszowego bardzo wiernie, gardząc wszelkimi późniejszymi dodatkami rabinów. Byli oni niezaprzeczenie sektą, a ich religia była raczej filozofią niż wiarą. Nie wyrzekali się przyjemności życia, a nawet przyjmowali niektóre zapatrywania ogólnoludzkie, szukając związków z innymi narodami. W polityce stanowili czynną i gorliwą opozycję przeciw separatystom. Powtóre 5 lat pobytu w Rzymie nie minęło bez wpływu na młodzieńca. Miasto to było wówczas punktem, gdzie się schodziły wszelkie narodowości, a zarazem stolicą wszelkiego rozkosznego życia. Na rzymskim forum gromadziły się bez ustanku tłumy ludu. Chociaż nie mógł tłumów tych porównać ze zgromadzającym się około Wielkiej Nocy w Jerozolimie ludem izraelskim, to jednakże patrząc na owe 350 tysięcy liczące tłumy w cyrku Maximusa, musiał sobie zadawać pytanie, czy ten lud, przybyły ze wszystkich zakątków świata, nie jest godzien boskiego zmiłowania. Ale, jak wielu innych, Tagi Ben-Hur wierzył tylko w wyzwolenie polityczne, a nie duchowe. W Aleksandrii, Atenach i Jerozolimie modlono się nie o Mesjasza, którego by wszystkie wieki jako Boga chwaliły, ale o władcę, który by rządził silną dłonią. Wszystkie przez Rzym podbite państwa albo zazdroszczące mu potęgi oczekiwały jego upadku, po którym wszystko miało się przeistoczyć na korzyść uciemiężonych. Ben-Hur podzielał przekonania nieprzyjaciół Rzymu, tym bardziej, że 5 lat przebyte w stolicy dały mu sposobność przypatrzenia się niedoli ujarzmionego świata. Ponieważ zaś wierzył, że rany ludzkości są ściśle polityczne i mogą być tylko mieczem uleczone, pragnął dojść do znaczenia w wojsku, żeby móc wziąć na siebie część tego zadania. Był wyćwiczonym żołnierzem, ale nie tu kończy się zadanie wojownika. Kto chce w wojnie zdobyć sławę, musi umieć więcej niż zastawiać się tarczą lub godzić mieczem. Na polach walki najtrudniejszym i najszczytniejszym jest zadanie wodza. Wódz to wojownik, którego bronią jest całe wojsko. To pojęcie wskazało mu cel życia tym piękniejszy, że go wzmacniała myśl zemsty, łatwiejszej podczas wojny niż w czasie pokoju. Sądzimy, że po tym objaśnieniu łatwiej zrozumiemy uczucia Ben-Hura, słuchającego opowiadania Baltazara, które dotykało dwóch najczulszych strun jego duszy. Serce jego biło coraz szybciej. Nie wątpił już ani chwili, że opowiadanie jest prawdziwe i że dziecię jest obiecanym Mesjaszem. Mając to przekonanie, nie mógł nie postawić sobie dwóch pytań. Najpierw, dlaczego Izrael nic nie wie o tym objawieniu? Powtóre, dlaczego on sam nic o tym nie wiedział? Chcąc sobie wytłumaczyć te wątpliwości, postanowił wypytać Baltazara. Rzekł tedy, gdzie się obecnie znajduje dziecię? A po chwili dodał, jaka będzie jego misja? Czemuż nie umiem ci odpowiedzieć na te pytania? Rzekł Baltazar swoim prostym, poważnym sposobem. Gdybym wiedział, gdzie on jest, zaiste poszedłbym tam, choćby mnie morze i góry od niego oddzielały. Czy usiłowałeś odnaleźć go? Spytał Ben-Hur. Pierwszym moim staraniem po opuszczeniu schronienia na pustyni, odparł Egipcjanin, patrząc z wdzięcznością na Ilderima, było dowiedzenie się, co się stało z dziecięciem. Już był minął rok, to prawda, ale nie śmiałem sam udać się do Judei, gdyż Herod żądny krwi wciąż jeszcze panował. Wróciwszy do Egiptu, znalazłem kilku przyjaciół, a ci uwierzyli w cuda, które im opowiadałem i radowali się wraz ze mną z przyjścia na świat Odkupiciela. Ci słuchali mnie zawsze z równym zapałem, a nawet kilku z nich poszło szukać dziecięcia do Betlejem. Odnaleźli gospodę i jaskinię, ale na próżno szukali owego stróża i zarządcy gospody, który strzegł bramy w noc narodzenia, w ową noc, w którą nas gwiazda do stajenki przywiodła. Słyszeli, że król Herod wezwał go do siebie i już go odtąd nie widziało ludzkie oko. Musieli przecież odnaleźć jakichś innych świadków. Tak, znaleźli krwawe dowody, bo całą wieś w żałobie i smutku, matki płaczące nad swymi niemowlętami. Trzeba ci wiedzieć, że Herod, dowiedziawszy się o naszej ucieczce, posłał swoich siepaczy, aby wymordowali wszystkie nowonarodzone dzieci w Betlejem i w całej okolicy. Ani jedno nie uszło miecza, a moi wysłańcy wrócili przekonani, że cudowne dziecię zginęło w rzezi niemowlątek. Więc nie żyje, krzyknął Ben-Hur przerażony. Nie żyje, mówisz? Nie, mój synu, nie powiedziałem tego. Mówili to moi wysłańcy, ale nie uwierzyłem wówczas i nie wierzę dzisiaj. Otrzymałeś więc później lepsze wiadomości? Nie, rzekł Baltazar, schylając głowę. Duch towarzyszył nam i zawiódł nas tylko do dziecięcia. Gdyśmy wyszli z jaskini, oddawszy cześć i dary dziecięciu, najpierw zwróciliśmy wzrok ku niebu, szukając gwiazdy, ale na próżno nie było jej. Zrozumieliśmy, że odtąd zostawieni jesteśmy sami sobie, bo ostatnim natchnieniem Bożym, jakie pamiętam, było to, które zaprowadziło do szejka. Tak, rzekł szejk, nerwowo głaszcząc brodę. Powiedzieliście mi, że was przysłał duch, pamiętam to. Nie mam odtąd żadnych wiadomości. Mówił Baltazar, widząc smutek Ben-Hura. Ale, mój synu, dużo o tym myślałem, a myślałem natchniony wiarą, która jest w moim sercu tak silna, jak była w chwili, gdy usłyszałem głos ducha u wód jeziora. Jeśli zechcesz posłuchać, powiem ci, dlaczego tak ufnie wierzę w życie dziecięcia. W namiocie zapanowała uroczysta cisza, aby nic nie uronić z opowiadania. My trzej wierzymy w Boga, zaczął Baltazar, pochylając głowę. A On jest prawdą, jest Bogiem. Góry mogą się w proch rozpaść, morza wyschnąć od powiewu południowych wiatrów, ale słowa Jego trwać będą wieczyście, bo On jest prawdą. Głos, który był Jego głosem, mówił do mnie u jeziora. Bądź błogosławiony, synu Mizraima, przyjdzie Odkupiciel. Z dwoma innymi, którzy przybędą od krańców świata, ujrzycie Zbawiciela. I stało się. Widziałem Zbawiciela. Niech będzie błogosławione imię Jego. Odkupienie zaś, które stanowiło drugą część obietnicy, dopiero przyjdzie. Czy pojmujecie teraz? Gdyby dziecię nie żyło, odkupienie by nie przyszło. Obietnica nie spełniłaby się i Bóg... Nie, nie mogę tego powiedzieć. Usta moje nie wyrzekną bluźnierstwa. Tu w świętym oburzeniu podniósł ręce ku niebu. Dziecię przyszło na świat, aby spełnić dzieło odkupienia. Dokąd obietnica nie odwołana... Nawet śmierć nie odłączy go od jego dzieła, aż obietnica będzie wypełniona. To jest podstawą mojej wiary. A teraz słuchajcie dalej. Zbawiciel, którego widziałem, urodził się z niewiasty jako równy nam i podległy wszelkim cierpieniom, nawet śmierci. Tu jest początek. Przypatrzmyż się dziełu, które na niego czeka. Czyż nie jest to zadanie, któremu tylko mąż sprostać może, mąż mądry i silny, a nie dziecię? Aby się stać mężem, musiało dziecię dojrzeć, jak my dojrzewamy. A teraz pomyślmy tylko, jakie niebezpieczeństwa grozić mu mogły w czasie tego długiego czasu między dziecięctwem a dojrzałością. Wszelkie potęgi były mu wrogie. Herod był mu strasznym nieprzyjacielem, a czymże byłby Rzym? A Izrael, czy by go przyjął, czy nie, zawsze byłby w niebezpieczeństwie. Czy pojmujecie teraz? Czy był inny sposób ocalenia go w dziecięctwie, jak wychowanie w ukryciu? Dlatego mówię i umacniam w sobie wiarę, on żyje, ale ukrywa się, aby przybyć w właściwym czasie i spełnić obietnicę boską. Oto podstawy mej wiary, czy niesłuszne?
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Do dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Życie to krótki sen. Życie to krótki sen.
1: Dobranoc z Radiem Emaus.